Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Przed nami rekolekcje Zbuduj mi dom. Te rekolekcje odbędą się w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie w programie Konferencje i nie tylko. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam naszych słuchaczy i witam też naszych gości, bo w studiu Meloradia są dziś Marcin Madej, ksiądz z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie, a także Katarzyna Jaworska i Martyna Nicewicz ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry.
6: Witam. Dzień dobry.
7: Cześć Boże.
4: Zbuduj mi dom. Co to hasło oznacza? Może takie pytanie na początek.
5: Myślę, że każdy może to zdanie tak naprawdę rozpatrywać inaczej. Jest to bardzo głębokie zdanie, które zostało przemodlone przez naszą wspólnotę i całe te rekolekcje tak naprawdę zostały jakby przekazane, zlecone naszej wspólnocie, aby to poprowadzić pod takim hasłem właśnie. Może to być dom nasz, rodzinny, taki z murów, z cegieł. Może to być dom jako rodzina. Może to być dom naszego serca, czyli to, gdzie my mieszkamy na co dzień, jako my, jako osoba, mieszkamy sami w sobie i żebyśmy się też w sobie dobrze czuli. Może chodzić o świątynię. Tak naprawdę każdy może zobaczyć w tym to, co dotyczy jego. I co jest takie ciekawe dla mnie, to, że my mamy swój pomysł na budowanie domu. Czy chodzi o nasze życie, o nas, nasz rozwój, o budowę naprawdę takiego domu, rodziny. Ale często posiłkujemy się przy faktycznie takiej realnej budowie specjalistami, bo nie jesteśmy w stanie sami wszystkiego przewidzieć i nie wiemy, co jest mądrym rozwiązaniem, a co powinno wyglądać inaczej. Te rekolekcje są takim momentem, kiedy możemy troszeczkę oddać to kierownictwo w budowie Panu Bogu i pozwolić Jemu działać w naszym życiu, bo nam się może wydawać, że wiemy lepiej i że to, co nam On chce zaproponować, nam się nie podoba, ale to Bóg i On wie lepiej. Po prostu, jak to nasze życie powinno wyglądać, żebyśmy my byli najszczęśliwsi, bo On ma na nas plan od samego początku, od naszego stworzenia, wie, jakie są nasze talenty, do czego jesteśmy powołani. I to jest szansa na to, aby pozwolić Mu być kierownikiem naszej budowy, naszego życia, aby wyglądała jak najpiękniej. Może nam się wydawać, że to, co mamy, jest dobrze i nie będzie lepiej, bo już mamy wszystko, jest rodzina, dzieci, praca taką, jaką chcieliśmy, dobre zarobki. No, w sumie już powinniśmy być szczęśliwi. Nie jesteśmy. Dlaczego? No, ale lepiej nie będzie. No to dobra, no to przeżyjmy jakoś to życie. A On pokazuje nam, że możemy mieszkać w pałacu wysadzonym brylantami tak naprawdę. I tak może nasze życie wyglądać, nasza codzienność, każdy poranek, tryskać radością. Ale... Ale my jakby dopóki tego nie spróbujemy, to nie jesteśmy sobie w stanie tego sami wyobrazić nawet. I no i nie mamy pojęcia, że mamy na to fundusze, żeby taki dom sobie wybudować w sobie, w sercu. Potrzebujemy kogoś, kto nam w tym pomoże. I właśnie to jest taka okazja, te rekolekcje do tego.
6: A skąd te rekolekcje? Jak to się stało, że one tutaj się odbędą? Co roku w czerwcu się takie rekolekcje odbywają? Bo powiedziałaś, że zostały zlecone. Jak to wygląda?
5: Zlecone, ja mówię tak odgórnie, przez Ducha Świętego. To zostało wymodlone. W zeszłym roku były prowadzone rekolekcje dla małżeństw. Ojciec Adam Szóstak był w naszej parafii i też uczestniczyłam osobiście w tych rekolekcjach i tak mogę się zwierzyć, że uratowały moje małżeństwo. To, co usłyszeliśmy tam z mężem na tych rekolekcjach, dotknęło nas bardzo, otworzyło nam oczy i teraz jest dużo lepiej niż było, więc wierzę w to, chociaż nie wiem, o czym będą do końca te rekolekcje. Przyjeżdża do nas wspólnota Mocni w Duchu z Łodzi. Ja osobiście nie byłam u nich na żadnej konferencji, więc tak naprawdę nie wiem, ale jestem przekonana o tym, że te rekolekcje mają się odbyć i że będą bardzo cenne dla nas. I że warto pójść, warto dać szansę, aby Bóg działał.
6: A łatwo było twojego małżonka namówić na takie rekolekcje? No to chyba nie jest takie łatwe, żeby pójść, odważyć się. Nie wiem, jak one wyglądały, czy wy o sobie opowiadaliście, czy słuchaliście, czy braliście garściami z tego, co tam usłyszeliście, jak to wyglądało?
5: To nie było łatwe, ponieważ mieliśmy trudny czas. Między nami było wtedy bardzo chłodno. Byliśmy daleko od siebie. Ale chyba gdzieś obydwoje czuliśmy, że chcemy zrobić wszystko, co możemy, trochę tak po złości temu drugiemu, żebyś mi potem nie powiedział, że ja nie próbowałam, zrobiłam wszystko, co mogłam. I on myślę, że myślał podobnie. No dobra, żeby się nie czepiała, to pójdę. Żeby potem nie mogła mi zarzucić, że ona zrobiła wszystko, a ja nic. Więc trochę tak na przekór chyba poszliśmy, aby... No... A tak naprawdę okazało się, że bardzo dużo łask otrzymaliśmy podczas tych rekolekcji, które owocowały z dnia na dzień. To nie było tak, że wyszliśmy z rekolekcji innymi ludźmi i już od razu świat był piękny. Nie, to było ziarno zasiane. I kiedy ziarno wrzucamy do ziemi, nie widać go. Nie wiadomo, co z tego wyrośnie. I może nam się wydawać, że i nic. Wyszliśmy i nic. Ale to ziarno w ziemi jest. Przyjdzie deszcz, ono zacznie kiełkować, a potem wydawać owoce. I tak było z tymi rekolekcjami. Dlatego wierzę, że z tymi będzie tak samo.
6: To trzeba było bardzo podlewać to ziarno.
5: Nawet nie. Wystarczył nie? Ten deszcz naturalny, który z nieba leciał.
6: No dobrze. A jak te najbliższe rekolekcje będą wyglądały?
7: Te najbliższe rekolekcje będą składały się z konferencji. Będzie także uwielbienie, dlatego że ta wspólnota, która przyjeżdża do nas, to jest wspólnota prowadząca również rekolekcje muzyczne. Ja jak myślę właśnie o Mocnych w Duchu, to od razu mi się uśmiecha buzia, bo to są osoby, które w bardzo radosny sposób przedstawiają obecność Bożą i napełniają życiem drugiego człowieka, przekazują tą obecność Bożą swoim życiem w taki sposób, że naprawdę zupełnie inaczej podchodzimy w ogóle do wiary nawet. Będą konferencje, będzie uwielbienie, będzie także modlitwa o odrodzenie w Duchu Świętym i modlitwa uzdrowienia. Całe rekolekcje zakończą się Eucharystią. Będą także przerwy. W czasie tych przerw będziemy budować relacje z drugim człowiekiem, tym, który przyjdzie, ale także z osobami, które też przyprowadzimy.
6: Pięknie. Teraz pytanie do księdza. Czy trzeba być częścią wspólnoty, żeby wziąć udział w takich rekolekcjach?
8: Oczywiście, że nie. Wszyscy jesteśmy jednym kościołem, czyli tą wspólnotą, która jest fundamentem, którą powołał do istnienia Pan Jezus i Pan Jezus zaprasza każdego z nas, nie tylko wybranych czy członków wspólnoty z Odnowy w Duchu Świętym czy z jakiejś innej nawet wspólnoty, która się formuje, tylko wszyscy jesteśmy zaproszeni, każdy z nas. Pan Bóg dla każdego z nas ma prezenty, ma wielkie dary, ma łaski, które chce na nas zlewać obficie.
6: Mhm. Dlaczego warto przyjść i wziąć udział w takich rekolekcjach, które będą się odbywały już niedługo w Mrągowie?
8: Ja myślę, że tak ogólnie i szczegółowo to jest trudno powiedzieć, bo Pan Bóg dla każdego ma jakiś tam swój plan, który jest planem konkretnym. Myślę, że można by dać taki przykład, którym jest Mojżesz. No to jego całe życie, które było, można powiedzieć, takimi rekolekcjami. Początek życia Mojżesza było bardzo ciężkie, trudne. Było tam dużo cierpienia, bólu, łez, ran. Takie doświadczenie odrzucenia przede wszystkim na początku przez swoich rodziców dwukrotnie, czy wtedy, kiedy go puszczali do Nilu w tym koszyku. Oczywiście oni go chcieli uratować, ale on nie był tego świadomy. Później, kiedy go odprowadzali na dwór Faraona, do obcych ludzi, on też tego nie wiedział, że to dlatego, żeby go ratować. Był nieświadomy. On doświadczał odrzucenia. Następnie przebywanie w tym towarzystwie pogan na tym dworze Faraona też pewnie się uwikłał tam w różne ciężkie grzechy, które też go bardzo raniły i jeszcze bardziej gdzieś tam odsuwały. Następnie jednym z takich grzechów to było nawet zabójstwo przecież jednego z egipskich żołnierzy, ucieczka na pustynię, i tam według mnie, to kiedy on przebywał na pustyni, to był dla niego początek, przygotowanie do tych głównych rekolekcji, kiedy on uczył się Pana Boga, kiedy uczył się wdzięczności, nawet od swojego teścia, który był poganinem. I co było owocem tych rekolekcji, zakończeniem, można powiedzieć? Pan Bóg się mu objawił w tym krzewie ognistym. Wszyscy na pewno znamy tą scenę. I to był moment, kiedy Pan Bóg mu się objawił prawdziwy, taki jaki jest, oczyszczając w tym momencie też jego serce z jego ran, z całej tej historii, i powołując go do nowego życia. Powołał go do innego życia. Powiedział: ty teraz pójdziesz i wyprowadzisz naród, który jest moim narodem, który ja wybrałem, dając mu jednocześnie i zdolności, i talenty do tego. Później, jak widzimy też, że po tym spotkaniu z Panem Bogiem, to on zaczyna widzieć Pana Boga nie tylko w tym momencie, gdzie Pan Bóg mu się objawia w tym ogniu, w tym krzaku gorejącym, ale zaczyna widzieć Pana Boga w swojej codzienności. Ten Pan Bóg staje się jego siłą, jego mocą. On zaczyna Panu Bogu ufać. I nie mówię też tylko o tych znakach takich większych, oczywistych, jak przejście przez Morze Czerwone, jak wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu, te plagi egipskie, ale Mojżesz na pewno też dostrzegał Pana Boga w takiej zwykłej codzienności. I z kolei tutaj, kiedy się uczył tego Pana Boga, to znowu to się zakończyło wielkim spotkaniem na górze Synaj, gdzie otrzymał 10 przykazań, i tam z kolei otrzymał też nowe powołanie, nie tylko dla siebie, ale i dla całego ludu. I widzimy na przykładzie Mojżesza, jakie rzeczy Pan Bóg robi z człowiekiem. I właśnie w takich momentach, kiedy na naszej drodze pojawiają się jakieś trudności, jakieś problemy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, to warto przyjść do Pana Boga i oddać się Mu, bo to nie jest tak, że jak ten Mojżesz przeżywał to wszystko, czy spotkania z Panem Bogiem, czy te różne takie spotkanie na przykład w tym krzewie gorejącym, czy na górze Synaj, to że Pan Bóg go do tego zmusił. On musiał powiedzieć: tak, Panie Boże, jak chcę, czyli odpowiedział tak na zaproszenie Pana Boga. Więc jeżeli chcemy doświadczyć podobnych cudów, wielkich cudów obecności Pana Boga w naszym życiu, to skorzystajmy z tego. Rekolekcje to jest czas święty, gdzie Pan Bóg działa w szczególny sposób. I nieważne, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi, czy wątpiącymi, poszukującymi, Pan Bóg będzie działał w każdym sercu.
6: Na to spotkanie trzeba się wcześniej zapisać. W jaki sposób można to zrobić?
7: Zapisy na rekolekcję można zrobić przez formularz, który znajduje się na stronie parafii Matki Boskiej Saleteńskiej w Mrągowie.
6: A te rekolekcje odbędą się 20 czerwca o godzinie...
7: O godzinie 10. Zapraszamy troszkę szybciej, dlatego że od 9 już będzie można się zarejestrować.
6: To wszystko w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie. Zakończenie całego wydarzenia przewidziane jest około godziny 19. Wstęp na to wydarzenie jest oczywiście bezpłatny, ale przypominam, że obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz zgłoszeniowy. Cały program spotkania oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na facebookowym fanpage'u parafii pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Rekordowy rok w gminie Sorkwity pod względem inwestycji drogowych. Wartość wszystkich remontów i przebudów to ponad 12 milionów złotych. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Mariolą Plichtą, wójt gminy Sorkwity. Będziemy rozmawiać na temat bieżących inwestycji realizowanych w gminie, będzie także o tym, co gmina ma w planie. Gmina Sorkwity realizuje wiele zadań, wiele też zadań zostanie zrealizowanych już wkrótce. Wszystko zmierza ku temu, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, ale też i komfortowo w swoich miejscowościach. Ważne inwestycje dla mieszkańców to właśnie te inwestycje drogowe. Chodzi o to, żeby móc dojechać do pracy, do szkoły, ale też, żeby te drogi były bezpieczne. Jakie inwestycje drogowe obecnie są realizowane w gminie Sorkwity?
9: Faktycznie rok 2026 jest dla gminy Sorkwity bardzo dobrym rokiem i możemy go nazwać rokiem inwestycji drogowych. Największe wsparcie na początku roku gmina Sorkwity otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu nowe nawierzchnie powstaną w trzech miejscowościach. W miejscowości Bałowo wartość zadania to jest 1 267 000 zł. W miejscowości Borowe wartość tego zadania to jest ponad 2 miliony złotych, a także droga powiatowa łącząca Warpuny z Burszewem. Jest to bardzo duża inwestycja na łączną kwotę 4 835 tysięcy złotych. Bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców Rybna jest pozyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Gmina otrzymała 614 tysięcy złotych na przebudowę dwóch dróg właśnie w tej miejscowości. Są to bardzo ważne ulice, które od wielu lat wymagały remontu i na które mieszkańcy czekali od dawna. Kolejnym zadaniem, który realizujemy, to jest remont drogi gminnej w kolonii Gizewo. Wartość inwestycji wynosi ponad 318 tysięcy złotych, z czego 150 tysięcy stanowiło dofinansowanie z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Trwają także przygotowania do przebudowy drogi Zyndaki Warpuny. Jest to bardzo krótki odcinek, on ma niespełna 500 metrów, ale bardzo ważny. W tej chwili tam jest dziura na dziurze. To zadanie realizujemy wspólnie z powiatem mrągowskim. Finansowanie 50/50, wartość całej inwestycji 2 miliony złotych. Nasz samorząd aktywnie wspiera także modernizację innych dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. W tym celu na ostatniej sesji radni gminy Sorkwity podjęli decyzję, by przekazać powiatowi mrągowskiego 1 200 000 zł na wykonanie nowych nakładek asfaltowych w trzech miejscowościach na terenie naszej gminy. Jest to miejscowość Szymanowo, miejscowość Rozogi, a także droga od Sorkwit do Starego Gielądu.
6: Jeszcze tylko dopytam, co to oznacza nowe nakładki asfaltowe?
9: Wygląda to w ten sposób, że nie jest potrzebna kompleksowa dokumentacja. Robimy to w formie remontu. Czyli zostanie wylany nowy asfalt i będzie to traktowane jako remont istniejącej nawierzchni. Bez dokumentacji. Nie zapomnieliśmy również o tych mniejszych miejscowościach i takich potrzebnych inwestycjach lokalnych. Zaplanowaliśmy w budżecie gminy modernizację i przebudowę ciągu pieszego w miejscowości Pustniki o wartości 280 tysięcy złotych. W tej chwili teren budowy już został przekazany dla wykonawcy. Wykonawca ma czas do końca sierpnia na wykonanie tej inwestycji. Jeszcze w tym roku chcemy wyremontować, tak naprawdę już jest w trakcie remontu, droga w Jędrychowie za kwotę 80 tysięcy złotych. Choć są to zadania mniejsze, mają ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców i poprawy lokalnej infrastruktury. Ale rozwój gminy to nie tylko inwestycje drogowe.
6: Za chwilkę powiemy o tych inwestycjach pozostałych. Jak to jest z drogami w gminie Sorkwity? Dużo jest dróg, które wymagają interwencji?
9: Bardzo dużo. Sporo mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z tego, że dużo dróg, tych głównych ciągów komunikacyjnych, które przebiegają przez teren gminy, nie należą, te drogi nie należą po prostu do nas, tak? Są to drogi powiatowe. Natomiast gmina Sorkwity posiada prawie 400 km dróg gminnych. Te drogi w większości są to drogi szutrowe, choć jak wspomniałam przed chwilą, robimy wszystko, pozyskujemy środki zewnętrzne, by te drogi szutrowe zamieniać na asfaltowe. Potrzeby są olbrzymie. Muszę tutaj wspomnieć, że zima była dosyć mocna i te drogi bardzo zniszczyły. W szczególności drogi powiatowe, które w tej chwili, a mamy już czerwiec, są w opłakanym stanie.
6: Mieszkańcy sami zgłaszają potrzeby, zgłaszają do gminy to, że w jakiejś miejscowości potrzeba tego remontu?
9: Oczywiście, że tak. Mieszkańcy na bieżąco zgłaszają nam wszystkie swoje potrzeby. Przede wszystkim informują nas o tych drogach, które są w najgorszym stanie, które wymagają natychmiastowej naprawy. Natomiast każdego miesiąca zbierają się radni gminy Sorkwity. Spotykamy się z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej, który przedstawia radnym, jak wygląda sytuacja naszych dróg na terenie gminy.
6: To tyle o drogach. Drogi to bardzo ważny temat, bardzo ważna kwestia i to, co interesuje mieszkańców, ale nie tylko drogami gmina stoi, więc są też inne inwestycje, które realizuje gmina Sorkwity.
9: Oczywiście tych inwestycji jest bardzo dużo. Załącznik inwestycyjny do tegorocznego budżetu liczy 54 pozycje i oprócz tych priorytetowych zadań drogowych, gmina Sorkwity w tym roku pozyskała dofinansowanie 300 tysięcy złotych z Urzędu Wojewódzkiego na stworzenie takiego aktywnego, dziennego opiekuna dla dzieci do lat 3. W tej chwili wyłoniliśmy wykonawcę. Remontowany jest obiekt mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Warpunach i właśnie tam od nowego roku, od roku 2027 planujemy otworzenie takiego dziennego opiekuna dzieci do lat 3 z dofinansowaniem.
6: To jest żłobek czy dzienny opiekun to coś innego?
9: Można tak powiedzieć, że to taki mini żłobek. Dzienny opiekun jest to program realizowany przez Urząd Wojewódzki i różni się tym od żłobka, że tu gdzie jest dzienny opiekun, tych dzieci nie może być więcej jak 5. Znacznie mniejszy. Oprócz tego żłobka, to w tym roku możemy się pochwalić, że otrzymaliśmy 552 tysiące złotych dofinansowania na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. W ramach tego projektu powstanie magazyn kryzysowy w Warpunach, który służył będzie głównie strażakom ochotnikom. Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy. W tym roku planujemy postawić budynek całkowicie wykończony na zewnątrz, a w środku stan surowy zamknięty. W roku 2027 planujemy wykończyć ten budynek w środku.
6: Ten budynek będzie postawiony od podstaw, nie że remont jakiegoś innego.
9: Nie. Jest to projekt, który wykonujemy od podstaw, opracowaliśmy dokumentację projektową, w tej chwili ogłosiliśmy przetarg, czekamy na wyłonienie wykonawcy, no i przez 2 lata będziemy ten projekt realizować. Jest to dosyć duża inwestycja, bo wartość tego przedsięwzięcia wynosi prawie 4 miliony złotych. W ramach programu OLIOC zostały zakupione także namioty pneumatyczne, nagrzewnice olejowe. Inwestycja ta zwiększa gotowość gminy do reagowania w sytuacjach kryzysowych i poprawia oczywiście bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ważnym przedsięwzięciem jest także realizacja programu likwidacji barszczu sosnowskiego. Niestety w powiecie mrągowskim na terenie gminy Sorkwity najwięcej mamy tej rośliny. Na ten cel pozyskaliśmy 20 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze zwalczanie tej niebezpiecznej, inwazyjnej rośliny i ochrona lokalnego środowiska. Dużą rolę w rozwoju lokalnych społeczności odgrywa także Fundusz Sołecki. W roku budżetowym 2026 Rada Gminy Sorkwite podjęła decyzję i przeznaczyła na ten cel blisko 600 tysięcy złotych. Powody do zadowolenia mają także mieszkańcy Jędrychowa. Sołectwo otrzymało w tym roku grant w ramach programu Odnowa Wsi, który pozwoli na realizację kolejnych działań służących integracji mieszkańców oraz rozwojowi lokalnej infrastruktury.
5: Jakie to działania, wiadomo już?
9: Z tego, co mi wiadomo, bo pani sołtys często tutaj nas odwiedza, sołectwo zaplanowało budowę takiego pieca, gdzie będzie wypiekany chleb, wędzarni, gdzie będą wędzone lokalne ryby, a także grill, gdzie lokalni mieszkańcy będą mogli razem biesiadować. Skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych potwierdzają również 2 granty przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wsparcie w zeszłym tygodniu otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Gizewie, a także Koło Gospodyń Wiejskich w Burszewie. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój działalności tych organizacji, zakup namiotów, stołów, krzeseł, a także na organizację gminnych obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się 13 czerwca w Gizewie. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.
5: To inwestycje, które już się rozpoczęły albo wkrótce się rozpoczną, które są realizowane obecnie. Co jeszcze w planach ma gmina?
9: Oczywiście nie zwalniamy tempa. Przygotowujemy kolejne przedsięwzięcia, które mogą zostać zrealizowane jeszcze w tym roku, oczywiście po uzyskaniu dofinansowania. Wśród najważniejszych planowanych inwestycji znajduje się budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego w Warpunach, które stworzy mieszkańcom, ale przede wszystkim dzieciom i młodzieży lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu. Planujemy również budowę toru typu pump track w Sorkwitach. To coraz bardziej popularna forma infrastruktury rekreacyjno-sportowej, przeznaczona przede wszystkim dla rowerzystów, hulajnóg, rolek i deskorolek. Inwestycja ma wzbogacić naszą lokalną ofertę rekreacyjną. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcia obu konkursów i pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, które pozwolą na realizację tych zadań.
5: Tutaj wnioski zostały złożone.
9: Tak, wnioski zostały już złożone. Tak naprawdę na rozstrzygnięcie boiska pump track czekamy już od ubiegłego roku. Natomiast jesteśmy dobrej myśli, że w tym roku uda się tą inwestycję zrealizować. Natomiast wniosek do Ministerstwa Sportu złożyliśmy w marcu tego roku. Rozstrzygnięcie ma nastąpić najprawdopodobniej w przeciągu miesiąca. Oprócz inwestycji drogowych i tych w infrastrukturę sportową, zaplanowaliśmy także w budżecie na rok 2026 opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Kozłowie. Jest to bardzo ważna inwestycja. Jesteśmy na ukończeniu tej dokumentacji i jeżeli tylko pojawią się środki zewnętrzne, to będziemy składać wniosek o dofinansowanie. Bardzo ważnym tematem są także przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do tego projektu gmina Sorkwity przygotowywała się już od zeszłego roku. Mamy w tej chwili opracowaną kompletną dokumentację techniczną na utworzenie 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. Czekamy, aż pojawi się nabór w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Jeżeli otrzymamy takie dofinansowanie, to również w tym roku chcielibyśmy to zrealizować.
6: Czyli to wszystko, co w tym roku jest realizowane i być może będzie.
9: Tak, tak. Tych pozycji jest znacznie więcej w budżecie, ale to już są drobniejsze rzeczy. Drobne, ale również cieszą mieszkańców, ponieważ mieszkańcy na większość tych inwestycji czekali wiele lat.
4: O inwestycjach drogowych i nie tylko, realizowanych i planowanych w gminie, opowiadała Mariola Plichta, wójt gminy Sorkwity.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. Na początek B-klasa, 6 czerwca w sobotę, Start Kozłowo rozegrał spotkanie z MKS-em Ruciana Nida i to spotkanie zakończyło się remisem.
10: Spotkanie pomiędzy MKS Ruciana Nida a Startem Kozłowo zakończyło się sprawiedliwym remisem 1-1. Oba zespoły stworzyły ciekawe widowisko, pełne walki i zaangażowania. Jako pierwsi bramkę strzelili zawodnicy Startu. Bramka padła w 27 minucie. Gospodarze doprowadzili do wyrównania dopiero w 34. I taki wynik pozostał do przerwy i do końca spotkania. Start po zdobyciu punktu ponownie awansował na 9 miejsce. Ma obecnie 17 punktów na swoim koncie. Ostatnie spotkanie sezonu 2025-2026 Start rozegra u siebie 14 czerwca o godzinie 16, a przeciwnikiem będzie Start Kruklanki.
4: Teraz A-klasa, też 6 czerwca w sobotę Salent Boże rozegrał spotkanie na wyjeździe z drużyną Perkun Orżyny. No i to spotkanie zakończyło się wygraną Salentu.
10: Udany początek spotkania i dość szybkie prowadzenie Salentu po bramce zdobyte w 17 minucie przez Bartłomieja Nicewicza. W 38 minucie sędzia dyktuje rzut karny dla Salentu, a szansę wykorzystuje Szymon Chorążewicz i zamienia to na bramkę. Mamy 2-0 dla Salentu. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Perkun zdołał zdobyć bramkę honorową w 93 minucie, a Salent w walce o utrzymanie dopisuje sobie ważne 3 punkty. W tabeli Salent awansował na 10 miejsce i ma na koncie zdobytych 23 punkty. Ostatnie spotkanie tego sezonu Salent rozegra u siebie 14 czerwca o godzinie 16 z MKS Korsze.
4: I zajrzyjmy, co się dzieje w A-klasie. 7 czerwca w niedzielę Żagiel Piecki zagrał z Pogonią Ryn na wyjeździe, no i to spotkanie wygrał.
10: Ważna wygrana Żagla. Piłkarze ryńskiej Pogoni jeszcze do 87 minuty prowadzili z Żaglem Piecki 1-0, a w doliczonym czasie gry stracili kolejną bramkę i zakończyli bez punktów wygrane spotkanie, jak zakładało ten przebieg cały czas. Brak skuteczności w sytuacjach, kiedy mogli gospodarze podwyższyć prowadzenie, doprowadziło w rezultacie do przegranej. Niezawodny w tym spotkaniu Adrian Berg zdobył bramki w 87 i w 91 minucie spotkania dla Żagla. Żagle obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli, ma na swoim koncie 44 punkty i jest bliski grania w branżach o ligę okręgową. Zostało im też spotkanie ostatnie tego sezonu i Żagiel rozegra je w Pieckach. Mecz odbędzie się 14 czerwca o godzinie 16 z obecnym zespołem Ligi Okręgowej, a liderem A-klasy Orłem Czerwonka.
4: Teraz Liga Okręgowa. Również 6 maja Kłobuk Mikołajki rozegrał spotkanie na wyjeździe z Kresowią Górowo i Ławeckie. No i niestety Kłobuk bez punktów.
10: Drużyna z Mikołajek pomimo przegranej zdołała mimo tego zdobyć w całym spotkaniu 4 bramki. W poprzednich spotkaniach tych bramek w ogóle nie było. W 18 minucie po golu z karnego Kresowia obejmuje prowadzenie. Niespodziewanie 12 minut później bramkę wyrównującą strzela Witold Łuński i mamy 1-1. Pod koniec pierwszej połowy, 42 minucie, zawodnik Kresowi tym razem wykorzystuje rzut karny i bez problemu wyprowadza swój zespół na prowadzenie. 2-1 do przerwy. W drugiej połowie to dominacja Kresowi, która podwyższa wynik spotkania, strzelając bramki w 50, 55 i 61 minucie. W 67 minucie znowu bramka zdobywa tym razem Kłobuk, a na listę strzelców wpisuje się tym razem Jacek Sparzak. Ten sam zawodnik 3 minuty później strzela kolejną bramkę. Wynik spotkania 5-3 dla gospodarzy. W kolejnej odsłonie meczu w 75 i 78 minucie Kresowia dokłada jeszcze dwie bramki i w 88 minucie ostatnią bramkę w tym spotkaniu strzela ponownie Kresowia. Mecz kończy się wynikiem 8-4. Kłobuk zajmuje 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Ostatnie swoje spotkanie sezonu 2025-2026 Kłobuk rozegra u siebie 13 czerwca o godzinie 17, a przeciwnikiem będzie Węgoria Węgorzewo.
6: Nie mamy niestety dobrych wieści dla kibiców Mrągowi, bo Mrągowia przegrała u siebie z Concordią Elbląg miniony weekend.
10: Od początku spotkania przewagę na boisku mieli goście, jednak przez długi czas niewiele z niej wynikało. Pierwszą groźną akcję przeprowadzili dopiero w 32 minucie po doszutkowaniu piłki w pole karne. Do futbolówki doszedł najskuteczniejszy napastnik Concordii, ale jego strzał głową zatrzymał się na bocznej siatce. Niestety 3 minuty później ten sam zawodnik dostał ponownie piłkę i tym razem potężnym uderzeniem 16 metrów pokonał Michała Bejnarowicza. Minutę przed przerwą Concordia podwyższyła prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego ponownie najlepiej zachował się w polu karnym napastnik gości i strzałem głową znowu skierował piłkę do siatki. Druga połowa rozpoczęła się dla Mrągowian w najgorszym możliwy sposób. Concordia przeprowadziła akcję lewą stroną boiska. Zawodnik gości wpadł w pole karne i zagrał do napastnika, który bez problemów zdobył trzecią bramkę dla swojej drużyny. Mrągowia żółto-czarni starali się odpowiedzieć po mocnym strzale Filipa Nilipińskiego, skutecznie tym razem interweniował bramkarz gości. W 52 minucie piłkarze Concordii wybili piłkę z linii bramkowej po strzale głową Dawida Moszczyńskiego. W odpowiedzi Elblążanie przeprowadzili akcję prawą stroną boiska. Ponownie piłka w pole karne zagrana dostała do strzelca poprzednich dwóch bramek, jednak tym razem napastnik gości uderzył obok słupka. W kolejnych minutach swoich szans szukali Filip Nipiński i Dawid Moszczyński, lecz w obu przypadkach piłka minęła bramkę Concordii. Wynik spotkania ustaliła w doliczonym czasie gry Concordia po skutecznej wykończonej zespołowej akcji. Dalej zajmujemy 14 miejsce w tabeli, mamy na koncie tylko 20 punktów. W ostatniej kolejce tego sezonu czwartej ligi rozegramy swój mecz 13 czerwca o godzinie 17:00. Jedziemy grać z DKS Dobre Miasto.
6: Czarny scenariusz, jeżeli chodzi o Mrągowie, widmo klasy okręgowej, ale dopóki piłka w grze, jest jeszcze szansa, jest nadzieja, no i potrzeba być może trochę szczęścia. Żeby Mrągowia przeszła do baraży, musi wygrać najbliższy mecz. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie musiałaby przegrać, a rezerwy Olimpii Elbląg nie mogłyby wygrać i wtedy te szanse są na baraży.
10: Co o wynik Drwęcy ze Stomilem, tutaj się nie martwię, raczej bezapelacyjnie tutaj Stomil ten mecz wygra. Jak chcę myśleć o grze w trzeciej lidze lub o miejscu, które będzie dało im możliwość gry w barażach w walce trzeciej ligi. Jeżeli chodzi o nas, gramy z Dobrym Miastem. Dobre Miasto już ma dawno zapewniony byt czwartoligowca. Są tam pewne rewolucje, jeżeli chodzi o ławkę trenerską. Już z zespołem pożegnał się trener Paweł Radziwon. To też może mieć jakiś wpływ na wynik tego spotkania. Być może z racji tego, że jest to ostatni mecz, to może da zagrać zawodnikom innym, którzy tych minut mieli zaliczone w czwartej lidze, ale to nie znaczy, że ci zawodnicy odpuszczą i w jakiś sposób pomogą nam mecz ten wygrać. To tutaj musi u nas więcej, lepiej zadziałać ta skuteczność. Wiemy już naprawdę teraz, o co gramy, bo z Concordią też taki był plan wygrania tego meczu. Niestety Concordia cały czas była w walce i jest w walce o te drugie miejsce lub tak więc sytuacja była skomplikowana. Co do DKS, musimy ten mecz wygrać, nie ma dwóch zdań. Nawet musimy zostawić ostatnie poty i serducho, jest ostatni mecz kolejki, jeżeli chcemy liczyć się w walce o baraże, bo już na tą chwilę wiadomo, tam jeszcze sytuacja może się polepszyć, zależy będzie od tego, gdzie wyląduje Stomil, czy ten drugi zespół, czy zostanie w czwartej lidze, czy wygra baraże, czy awansuje dwa zespoły z naszej ligi. To wszystko zależy jeszcze do końca. Jest to wielka niewiadoma. My przede wszystkim skupmy się na meczu z Dobrym Miastem. Ten mecz dla nas jest najważniejszy. Musimy go wygrać i trzy punkty mają przyjechać do Mrągowa.
6: To był ostatni mecz Mrągowi u siebie. Kolejny mecz już na wyjeździe. To będzie ostatni mecz w tym sezonie.
10: No nie do końca, bo jeżeli załapiemy się na baraże, na co bardzo liczę, najlepszym tym scenariuszu, no to będzie to dwumecz. Najpierw jeden mecz rozegramy zespołem Ligi Okręgowej i nie wiem, czy to będzie u siebie, czy będzie to na wyjeździe, ale będą to dwa mecze, czyli jeszcze gdzieś tam kibice zobaczą spotkanie żółto-czarnych tutaj u nas w Mrągowie. Korzystając z tego, że tu jestem na antenie co tydzień, ale przy okazji jest to mecz, że został rozegrany mecz już tutaj u nas na Mrągowie, ostatni czwartoligowy, chciałbym serdecznie w imieniu całego zarządu, klubu, kibiców, piłkarzy i trenerów podziękować za wsparcie dla Urzędu Miasta Mrągowo, dla spółek miejskich, które nas wspierają, dla wszystkich sponsorów, dla osób fizycznych też, które nas wspierają. Również chciałbym podziękować też zarządowi naszego klubu, piłkarzom, trenerom za to, że cały czas są zaangażowani, że na 100% oddają swój czas osobom też niezwiązanym może z zarządem, ale które wspierają klub poprzez transmisje meczowe i inne rzeczy w postaci wsparcia nas marketingowych rzeczy. Wiadomo, o kim mówimy tutaj na antenie. No wszystkim, których nie wymieniłem, a którzy przyczynili się do tego, że klub jest, istnieje, rozwija się i ma się dobrze, bo nie tylko piłka seniorska, ale również piłka młodzieżowa jest, uważam, na tę chwilę w Mrągowie na wysokim poziomie. Mamy bardzo zdolną młodzież, chłopcy trenują chętnie, dochodzą nowi zawodnicy, tak więc to jest bardzo ważne. Klasy sportowe to też jest coś niebywałego, że gdzieś tam są, utrzymały się i dalej rozwijają się. Certyfikacja, gwiazdka, dodatkowo różne inne ile rzeczy, to które po prostu, za które bardzo dziękujemy i że idzie to w bardzo dobrym kierunku. Niech tak dalej się to wszystko toczy.
6: Wsparcie kibiców też jest teraz szczególnie potrzebne w takich sytuacjach, bo takiej sytuacji, żeby Mrągowia musiała walczyć o utrzymanie w czwartej lidze, nie było.
10: To my jesteśmy, dla nas to jest jakby, byśmy byli Beniaminkiem, nowicjuszem tej ligi, że zazwyczaj jest tak, że drużyna, która awansuje do czwartej ligi, to pierwszy rok zakłada sobie, żeby się w tej lidze utrzymać. No my ten rok mamy taki, że walczymy o to utrzymanie. Jest to dla nas nowość. Zdarzyliśmy się jak z tirem. Poważnie jest to, w jakiś sposób uderzyło mentalnie, w jakiś sposób też, podłamało gdzieś tam skrzydła, ale nie poddaliśmy się, działamy. Cały czas wierzymy, bo tylko wiara nam została, ale również i wierzymy w to, to, że nasi chłopcy naprawdę z tym najbliższym meczu sprawią wszystkim niespodziankę. Prosimy, zapraszamy wszystkich kibiców, jeżeli są chętni, do dobrego miasta, jest niedaleko. Pojedźmy, wspierajmy. Naprawdę głośno kibicujmy i pomagajmy wsparciem kibicowskim tym zawodnikom, żeby po prostu ich wznieść jeszcze bardziej i pomóc im w tym wygraniu tego spotkania, tego meczu i zdobycia tych ważnych 3 punktów.
6: Te punkty są na wagę złota, bardzo ważne. No każdy punkt się liczy, a te punkty, które piłkarze mają szansę zdobyć teraz, są ważne jeszcze bardziej. Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był oczywiście Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia. Mrągowo, dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
11: Mrągowie odbyły się warsztaty terenowe Chrońmy sędziwe drzewa. Celem tego wydarzenia było odkrycie drzew, które zasługują na miano pomników przyrody. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z organizatorami i uczestnikami tego wydarzenia.
12: Maria Olszowska. Jestem emerytowaną nauczycielką biologii. Uczyłam przez 30 lat w liceum ogólnokształcącym.
13: Małgorzata Zielińska. Polonistka z pierwszego LO, obecnie wypoczywająca na niekończących się wakacjach.
14: Bardzo ładny wstęp. Skąd takie warsztaty w Mrągowie? Skąd taki pomysł, żeby takie spotkanie zorganizować tutaj?
12: No, inspiracją był jubileusz 80-lecia nadania miastu nazwy Mrągowo. I jako mieszkańcy chcieliśmy po prostu ten jubileusz uczcić, powołując na pomniki przyrody kilka mrągowskich sędziwych drzew.
14: Ale nie będzie 80 drzew na 80-lecie?
13: No, nie trzeba zawsze iść taką sztampą. Można się zainteresować drzewami, które może do tej pory miały za mało uwagi. Trzeba właśnie pokazać, że są cenne, wartościowe. No i pani Maria Olszowska, która jest niekwestionowaną miłośniczką naszej mazurskiej przyrody, właśnie takie cuda wynajduje.
14: Chrońmy sędziwe drzewa. Co się pod tym hasłem kryje?
13: No chyba chodzi o to, żebyśmy doceniali to, co jest wokół nas, tak? I nie stawiali tylko na to, co jest nowe, bo często się mówi, że przeszłość jest mniej ważna, tylko przyroda pokazuje, że można mieć sędziwe lata i mieć swoją wartość.
12: Oprócz tego jubileuszu, ja myślę, że same drzewa mają tak ogromne znaczenie dla życia na planecie, że nie można tego przeoczyć. I ja zresztą w dzisiejszym spotkaniu, bo jestem realizatorką w ogóle tej inicjatywy w ramach Pomysłowego Mrągowa, będziemy rozmawiać na początku takiego spotkania na temat właśnie znaczenia drzew. Bo można generalnie powiedzieć, że nie tylko sędziwe drzewa, wszystkie drzewa i w ogóle każda zieleń jest gwarantem podtrzymującym życie na naszej planecie. Jeśli ich zabraknie, to po prostu cała planeta przestanie funkcjonować i przestanie żyć. Dlatego, że drzewa i zieleń produkują tlen
15: tamta
12: do oddychania.
15: Tamte też one depczą, co? Nie?
12: No trochę tam depczą, tak. No więc produkują tlen do oddychania, produkują związki organiczne do odżywiania. Żaden organizm nie przeżyje bez tlenu i bez pokarmu, prawda?
14: Jaką rolę odgrywa zieleń, roślinność w przestrzeni miejskiej?
12: No oczyszcza powietrze w przestrzeni miejskiej, reguluje miejski klimat, ten tak zwany mikroklimat. My przed chwilką siedziałyśmy i rozmawiałyśmy w cieniu, nie na słońcu. Wolimy rozmawiać w cieniu, bo drzewa dają osłonę, prawda? Produkując tlen, lepiej się nam tutaj oddycha, zatrzymują wilgość, więc lepiej też nam się oddycha. A generalnie lasy jako skupiska drzew nazywane są płucami ziemi. Czyli to też mówi tak wprawdzie po poetycku, ale mówi o co chodzi w znaczeniu drzew. One są po prostu niezastąpione, a dodatkowo są piękne, wyjątkowe i niezwykłe.
14: Mrągowo to zielone miasto na mapie Polski, czy nie do końca? Czy tej zieleni powinno być więcej, jak pani uważają?
13: No to tak jak z zaletami. Nigdy nie jest ich za dużo. Myślę, że nie możemy narzekać, bo jest wiele pięknych parków, w których można właśnie schronić się pod drzewem, ale również posłuchać koncertu ptaków. Więc myślę, że na razie nie możemy narzekać, jeżeli chodzi o liczbę, ale dosadzanie drzew na osiedlach, tak, przy alejach różnych spacerowych, no jest jak najbardziej pożądane.
12: Ja myślę, że jest to rzeczywiście zielone miasto. Myślę, że jest. Jest dużo zieleni i porównując parki i zieleń miejską sprzed, nie wiem, 20 lat, to widać, że jest zadbana ta zieleń. Rzeczywiście, że się o to dba.
14: A w jaki sposób mieszkańcy i władze miasta mogą dbać o to, żeby ta zieleń tutaj była wieczna?
12: Wie pani, zawsze, ponieważ jesteśmy starymi nauczycielkami, nie tylko wiekowo, ale i stażowo, no tutaj się kłania edukacja jednak. Chociaż może się to zmieni, bo dzisiejsze spotkanie to w zasadzie też jest edukacyjne. Jak pisze artykuł, bo pisze, no chyba powiem o tym, co? Jak pisze artykuły przyrodnicze do magazynu Mrągowskiego, no to one są też edukacyjne. Tak, żeby pokazać, jakie jest piękno przyrody, no naszej, bo pisze o Mrągowie, o przyrodzie mrągowskiej, a nie o jakiejś innej. No więc stawiać na edukację więcej niż się stawia, tak myślę. Bo jeżeli ludzie będą rozumieli, w czym, o co chodzi, to po prostu będą inaczej może postępować, może będą bardziej szanować tą zieleń, może będą przekazywać szacunek do roślin, do drzew swoim dzieciom, wnukom, rozumieć, dlaczego są zmiany klimatyczne, bo one się wiążą z roślinami.
13: No ja jeszcze bym dodała wrażliwość, prawda, żeby jednak uczulać ludzi na to, na nie tylko te walory takie praktyczne, o których powiedziała koleżanka, ale również na estetykę, na to, że są takie zakątki, które sprzyjają spotkaniom, rozmowom, odpoczynkowi. Tak, to wszystko powoduje, że powinniśmy o tę zieleń dbać.
14: A odnośnie pomników przyrody, ile mamy tych pomników i które to są drzewa, w których miejscach?
12: W których miejscach? Z tego, co ja wiem. Jest lipa sikora, która znajduje się naprzeciwko wejścia do starego cmentarza komunalnego. Przed ratuszem mamy dwa drzewa, dwa dęby piramidalne. Takie stożkowaty kształt mają korony. Jeden nazywa się skwerek, a drugi się nazywa ratusz. Na placu Unii Europejskiej jest dąb Magistrat ulicy Królewieckiej,

0: Tu są, pokażę pani tego roku, kilkusetletni, 300, bo tam w rogu urzędu ścięte. To jest klęska klimatyczna. Następny na Młotkowskiego, dwa. Są takie, że nie można, bo tu górka i co zrobić, podlewać, nie da rady. Ale są, że można, ale niech palcem nie kiwnie, żeby ratować.
1: Na przykład... Ale co mieszkańcy mogą zrobić, żeby ratować właśnie te drzewa?
0: Proszę, jakie proste. Proszę panią, koło tam, gdzie taksówkarze i dom kultury, stoi kilkusetletnie drzewo. I proszę panią, kiedy usycha. Ja wielu ludziom mówiłem, tak, przy różnych okazjach, zareagował tylko niejaki pan Morys, on tu kandydował na radnego czy prezydenta, że znalazł specjalistę, leśnika niewątpliwie, czy dendrologa, nieważne. I proszę panią, dał zdjęcie tego drzewa było, jest jak ono usytuowane tam. Czy można ratować? Ależ to proste, trzeba zrobić pseudostudzienkę. Bo podkład tych ulic jest taki, że woda płynie, nie wsiąka. A gdyby była studzienka, pseudo, woda by płynęła, te drzewo by żyło.
1: A pan się zna na tym?
0: Nie. Teoretycznie. Proszę panią, ja od dziecka czytam książki. Ojciec był na Syberii, ja byłem, matka niby wdowa, ale wrócił, bo stamtąd się nie wraca. Kradłem jajka i książki kupywałem plastusiowi. Pamiętnik, miałem tam 10 lat. Dzisiaj mam około 10 tysięcy mądrych książek. Nie romanse, nie tam jakieś zawracanie głowy. Także jakąś ogólną wiedzę mam. Poza tym jestem synem rolnika, który miał 5 hektarów piachu. Na tym było 2 krowy, 4 świnie, a bywało, że i 3. Białostocki, miasto Brańsk, powiat Bielsko-Podlaski. Boże, i proszę panią, kiedy taka nadzieja, wybuch tej Solidarności, pani się jeszcze nie urodziła, to moi rodzice, ojciec ten Sybirak, aha, zmarł Stalin 3 marca 1953, a on w kwietniu od Wilcz wrócił, jest ojciec. I proszę panią, nie do wiary, nie do wiary. Wałęsa, nadzieja.
1: Do pociągu. Dobrze, a do tych drzew, to już inny temat, a do drzew wracając. No właśnie, czy pan ze swojej strony coś robi, żeby ratować te sędziwe drzewa, w ogóle drzewa, roślinność?
0: Tak, o brawo, bo niech pani to sobie zanotuje.
1: A co pan robi takiego?
0: Wyjątkiem pewnie w tym mieście. Proszę pani, przed domem kultury, 8 lat temu tu przyjechałem, rosło 10 pięknych, takie różowe. Pani zauważyła, jakie piękne różowe, takie krzewy różowe, różanki, no cudowne. Ale tam są takie same chodniki jak tu. I 7 było z jednej strony, a 3 tam. Ja tak myślę, a jak to mi podlewam, a jak to się uschnie, zostawię to. Umarły. Z Kikuty, dom kultury. 8 metrów, 5 metrów od ściany, dom kultury. Stały te 3 kikuty martwe, padły. Ten trzeci wziąłem po 2 latach, no, a te podlewałem wodą z jeziora. Pan Cudo, taka tam kawiarnia, tak jest, on popatrzył jakiś na dziwak. Mówi, proszę pana, w mojej ścianie jest kran, każdą ilość wody. Proszę, a mówi, nie, wdzięczny jestem, ale woda ta do picia jest dobra, ale dla roślin niespecjalnie, bo nie zabiera fitoplanktonu, zooplanktonu, nie jest żyzna. I wiadrami przez kilka lat, każdego roku i teraz, o teraz tak patrzę, a te 3 umarły.
1: I te drzewa przy Centrum Kultury pan uratował.
0: Tak. Pani sprawdzi, ja dziś będę jeszcze podlewał wieczorem, 5 rano, rower, wiadro, tu wiadro i...
1: No rzeczywiście, bardzo pan dużo robi dla tej przyrody. Dokładnie.
0: Całego miasta nie podleje przecież.
1: Ale kilka drzew udało się uratować.
0: 7. Pomnik przyrody. No przecież pani jest zorientowana, pani tyle reportaży. No także proszę tam zajrzeć i zobaczyć nowe. Ja mnie to, bo po każdym podlaniu strzelają nowe pędy, nowe listki. A w ogóle przed moim mieszkaniem zabytki, te pałace, te koszary. I sadzę słoneczniki.
2: Ciekawi mnie bardzo, które to są drzewa, które się będziemy mierzyć.

0: zwierząt, jak wyglądają, jak to są gatunki.
1: Ochrona środowiska to jest bardzo ważny temat.
2: Te takie najstarsze drzewa, pomniki przyrody, one są nazywane, mają różne imiona, tutaj w mieście też są nazwane. Czy wy macie już w głowie jakieś nazwy, jakieś imiona dla drzew takich sędziwych, starych?
0: Szczerze mówiąc, myśleliśmy, w sensie rozmawialiśmy o tym na lekcji. Myśleliśmy różne, na przykład stary mrągowiusz lub dąb mrągowiusz, bo tam ogólnie mieliśmy wprowadzić słowo mrągowiusz do nazwy.
2: Ale czy wy osobiście macie jakieś pomysły na, może niekoniecznie mrągowiusz, w ogóle jakieś imiona dla drzew? Bo na przykład jest dąb Bartek, takie tradycyjne imiona. No jak wy uważacie?
1: Ja szczerze żadnych pomysłów nie miałem.
2: Może imieniem kolegi, koleżanki?
0: Można by było na przykład dąb Filip lub dąb Małgorzata.
3: Justyna Kindziera, pierwsze LO w Mrągowie. Jestem geografem i w inicjatywie pani Marii Olszowskiej chętnie wzięliśmy udział i chętnie zobaczymy drzewa, które będziemy chcieli jakoś uświetnić w naszym mieście.
2: Czy młode pokolenie interesuje taki temat, temat przyrody, temat ochrony przyrody, temat drzew w mieście? Czy bardziej są tu z tego powodu, że lekcji nie ma?
3: Myślę, że chyba pierwszy pani argument jest ważniejszy, dlatego że oni chcieli wziąć udział w tych warsztatach. Poza tym jest to ich miasto, oni chcieli też po prostu poznać te drzewa. Przechodzimy koło drzew wielokrotnie w ciągu tygodnia, nie zdając sobie sprawy, jaka to jest wartość dla środowiska, więc myślę, że dla nich to jest bardzo poznawcze. Bardzo poznawcze. Moja mała ojczyzna i coś po prostu więcej wiedzy dotyczącej tego terenu. Udział w tych warsztatach i spotkaniu bierze klasa z rozszerzoną geografią. Jest to klasa 3D, 16 wspaniałych młodych ludzi, także cieszę się, że mogę tu z nimi być.
2: Warsztaty poprowadziła biolog Maria Olszowska.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Samorządy z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymały dotacje na likwidację barszczu sosnowskiego. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. W naszym studiu jest pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka i regionalista.

0: Agnieszka. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście jak zwykle zielono. Ahoj, zielone dzieciaki, przygoda przed nami.
0: Pani Zofio, może zacznijmy od tego w ogóle, czym jest barszcz Sosnowskiego i skąd ta specyficzna nazwa?
1: Skoro rzuciłam tutaj takie hasło, ahoj, przygodo, to chciałabym właśnie szczególnie zwrócić uwagę na to, co możemy spotkać w lesie, gdzieś tam właśnie spacerując po naszej pięknej okolicy. Szczególnie mówię tutaj o całym terenie, nie tylko o terenie miasta, ale ogólnie powiatu mrągowskiego, ponieważ na naszej drodze możemy spotkać nie tylko piękne okazy różnorodnych roślin, ale również i takie rośliny, o których pani wspomniała, czyli barszcz Sosnowskiego, która jest rośliną wybitnie inwazyjną, przybyła do nas z daleka i stała się tak naprawdę zagrożeniem w sensie botanicznym, jak również w sensie po prostu bezpośredniego kontaktu wielbicieli, pieszych wędrówek. Szczególnie jest to roślina niebezpieczna dla dzieci ze względu na jej specyficzne właściwości, to znaczy olejki eteryczne, które wytwarza ta roślina, a które w kontakcie ze skórą, a nie tylko nawet ze skórą, ale nawet w samym otoczeniu przebywania tej rośliny, możemy doznać bardzo bolesnych poparzeń. Mówiąc wprost, roślina ta przybyła do naszego kraju w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy to były takie pomysły, by przyrodnicy dokonywali różnorodnych eksperymentów, przenosili różne rośliny do innych siedlisk po to, żeby jakby tą gospodarkę i presję człowieka uskutecznić ku temu, by takie rośliny stanowiły zasób pokarmu i dawały jakiś taki przyczynek do rozwoju gospodarczego. Sama myśl wzięła się z Kaukazu, bo stamtąd pochodzi akurat barszcz Sosnowskiego, który pod koniec lat 50. ubiegłego wieku został opisany przez badacza Sosnowskiego, stąd też i nazwa tej rośliny. I przez kilka lat był poddawana, mówię, ta roślina była poddawana różnym eksperymentom w Związku Radzieckim. Były to takie czasy, które w naszym odczuciu, no dzisiaj możemy powiedzieć czasy PRL-u, ale były to lata 50. i 60. ubiegłego stulecia, które skutkowały tym, że różne przemiany, jakieś formy gospodarcze przenoszone z Moskwy, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o badania Instytutu w Leningradzie, powodowały, że pewne modyfikacje w zakresie roślin, hodowli roślin, gospodarką roślinną, jak również hodowlaną, były przenoszone na teren Polski. Tak też barszcz Sosnowskiego trafił do naszych po prostu zwyczajnie gospodarstw na Podhale, Podkarpacie, czyli na teren południowej Polski, ponieważ gdzieś tam ktoś sobie wymyślił, że taka roślina, która ma bardzo duże liście, ma bardzo szeroki pokrój, jeśli chodzi o rozmnażanie, rozmnaża się niezwykle plennie, może stanowić no, doskonały pokarm dla zwierząt hodowlanych, tutaj tudzież do hodowli bydła. Bo taki był pierwotny zamysł. Jednak okazało się tak naprawdę w praktyce, że jest to roślina szczególnie niebezpieczna dla osób, które by chciały tą rośliną, mówiąc wprost, karmić zwierzęta. Ponieważ roślina ta, tak jak wspomniałyśmy na początku, zawiera olejki eteryczne, które dokonują na skórze człowieka oparzeń.
0: Może tak, opiszmy, jak wygląda ta roślina i czy barszcz Sosnowskiego można z czymś pomylić.
1: Jest to roślina, która ma bardzo takie szerokie liście, troszkę może przypominająca gigantyczne kopry, o tak chyba najbliżej można by było to określić, ale ta wielkość jest naprawdę wielokrotna, ponieważ liście mogą sięgać około nawet 2 metrów. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest liść. Same kwiatostany, które są podobne do kwiatostanów kopru, mogą nawet mieć około 0,5 metra. Sama łodyga tej rośliny może mieć nawet średnicę 12 cm, a wysokość tej rośliny może sięgać od 3 nawet do 5 metrów. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z gigantycznymi roślinami, które gdzieś pojawiają się w naszym terenie, no ale one również swoją siłą wzrostu w jakiś tam sposób wzrastają i mogą być równocześnie na wysokości naszych bioder, naszej twarzy albo też powyżej naszego wzrostu, no biorąc pod uwagę, że były żeby to na przykład dorodne rośliny w wysokości 5 metrów. Pień, czy ta młodyga tej rośliny jest zielonkawa i jest pokryta takimi brązowymi plamkami. Więc jakby w pewnym sensie dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, możemy po prostu wychodząc w teren, posługiwać się nowoczesną technologią i specjalnymi programami, które pozwalają nam określić nazwę gatunkową rośliny. I jeśli teraz Państwo nas słuchają, a mają taką możliwość, to ja też polecam takie działania edukacyjne, szczególnie właśnie z dzieciakami, kiedy można sobie zaaplikować taki program i po prostu nawet w terenie z ciekawością poznawać różne rośliny, a jeśli tylko Państwo natraficie na roślinę taką, którą jesteście, no chociaż...
0: Tak, no już no, teraz są takie aplikacje, gdzie dokładnie można sprawdzać nie dość, że rośliny, które mamy
1: oczywiście
0: w domu, ale też na zewnątrz.
1: Różne inne
0: oczywiście
1: rzeczy, tak? Ale mówię teraz tutaj o barszczu, tak? Więc polecam taką aplikację. No ale chciałabym się skoncentrować na tym, że ta roślina jest naprawdę szczególnie niebezpieczna. Ponieważ tak jak opisują tutaj badacze, naukowcy, ale też i po prostu medycy, roślina ta w swoim składzie zawiera różnego rodzaju olejki eteryczne, które wywołują bardzo silne alergiczne oparzenia na skórze. I w kontakcie bezpośrednim ze skórą pojawiają się bardzo bolesne oparzenia przechodzące w pęcherze, które pękają i które powodują bardzo trudno gojące się rany, które są nawet trudniejsze od takich ran typowo oparzeniowych. Ponieważ jest to roślina, jak Państwo już sami możecie sobie wyobrazić, gigantyczna, dużych rozmiarów, dlatego też skupienie nawet kilku roślin albo jednej rośliny powoduje, że w otoczeniu tej rośliny tworzy się jakby taka mikrosfera, w której olejki eteryczne pod wpływem promieniowania słonecznego, czyli promieni UV, jak również wilgotności powietrza, stąd takie właśnie spacery w słoneczne, lekko wilgotne właśnie powietrze i takie dni, powoduje, że wokół tej rośliny tworzy się taka otoczka, bym powiedziała, bardzo, bardzo niebezpieczna, szczególnie jeśli to będzie miało wpływ i kontakt na dziecko. Ponieważ nawet samo wdychanie powietrza w okolicy tej rośliny powoduje, że nasze drogi oddechowe mogą doznać oparzeń. Oparzeń mogą doznać również nasze oczy. Dlatego też, jeśli mamy kontakt z taką rośliną, przede wszystkim trzeba zachować ostrożność, nie podchodzić, oddalić się, a jeśli już do tego kontaktu doszło, to należy skórę bezwzględnie przemyć wodą, najlepiej wodą z mydłem, również zdjąć odzież, jeśli dotykaliśmy nawet odzieżą, ponieważ nawet na odzieży mogą znajdować się takie cząsteczki właśnie tych związków eterycznych, ponieważ liść ma prawie 2 metry, więc emisja...
0: Sam liść ma tyle.
1: Tak. A na tej łodydze jest więcej liści niż
0: dokładnie
1: jeden, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, jak duża może być emisja tych związków takich lotnych, które mogą wywoływać u nas bardzo szkodliwe działanie. Dlatego też naprawdę istotne jest to, że udało się na naszym terenie pozyskać tego typu program, tego typu
0: tak,
1: grant.
0: Tak, bo barszcz sosnowskiego rozrósł się na cały kraj, także znajduje się na Warmii i Mazurach, no i również w powiecie mrągowskim. Akurat gmina Sorkwity to taka gmina, gdzie tego barszczu sosnowskiego jest najwięcej. No a dobra informacja to jest taka, że gmina pozyskała dofinansowanie na likwidację tego barszczu, więc to dobre wieści, no bo barszczu sosnowskiego nie należy usuwać na własną rękę, to
1: szczególnie,
0: na pewno.
1: Szczególnie z tego tytułu się też bardzo cieszę, że pani mnie zechciała zaprosić, ponieważ temat barszczu sosowskiego wspólnie z panem Januszem Stecka, którego, jeśli pani pozwoli, pozdrowimy serdecznie.
0: Oczywiście pozdrawiamy anteny, pana Janusza.
1: Tak, naczelnik z Starostwa Powiatowego, z którym miałyśmy wspólnie przyjemność rozmawiać na antenie nawet od kilku lat, jakby monitorując rozprzestrzenianie się barszczu sosnowskiego. I stąd świetnie, że udało się pozyskać taki właśnie grant i taki program, ponieważ jest to roślina niezwykle trudna do wyeliminowania z naszego środowiska. Korzenie, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że mogą sięgać w głąb, korzeń palowy sięgający do 2 metrów. Na głębokości około 30 centymetrów rozchodzi się taką siatką przeróżnych korzeni. Dlatego też usunięcie takiej rośliny jest niezwykle trudne. Jedna roślina wytwarza po prostu bardzo dużo roślin. I teraz przyłóżmy sobie...
0: Jest trudne i niebezpieczne.
1: Przyłóżmy sobie teraz to na statystykę. Jeśli mamy 1 hektar porośnięty roślinami typu barszcz sosnowskiego i z tego 1 hektara można uzyskać 200 hektarów rozprzestrzeniania się rośliny. Więc jest to tak naprawdę 200-procentowy wskaźnik rozmnażania tej rośliny. Stąd być może były te takie pomysły, by ta roślina stanowiła w jakimś sensie pokarm dla zwierząt. Dlategoż też bardzo trudne jest usuwanie tej rośliny, bo trzeba zachować środki ostrożności, czyli specjalne ubranie, rękawice, ochrona na oczy. I roślinę możemy usuwać nie tylko w sposób taki mechaniczny, a to też jest trudne ze względu właśnie na te korzenie, jak również w sposób chemiczny. I tutaj powstaje jeszcze kolejna trudność, ponieważ trzeba trafić dokładnie jakby w botaniczną, bym powiedziała, czasoprzestrzeń tej rośliny. Czyli musi to być taki moment, kiedy jeśli usuwamy tę roślinę w momencie, kiedy ona nie wysiała jeszcze roślin, ale jednocześnie nie za wcześnie, bo jeśli za wcześnie wytniemy roślinę z kwiatostanami, z nasiennikami, to ona potrafi na nowo wytworzyć nasiona i po prostu na nowo się odrodzić. Jeżeli zrobimy to za późno, to znowu nasiona, które spadną z baldachimów, przetrwają w ziemi jako swego rodzaju taki bank nasion, które mają zdolność nawet przez kilkadziesiąt lat przebywać w ziemi i ponownie wykiełkować. A dlaczego gmina Sorkwity? Dlatego, że ta roślina szczególnie lubi takie miejsca zacienione, wzdłuż ścieków wodnych, przy rowach melioracyjnych, na obrzeżach pól, na obrzeżach łąk i na obrzeżach lasów. A ziemia sorkwicka jest przecież najpiękniejszym terenem do wędrowania, do wędrówek rowerowych, więc zwracajmy uwagę na barszcz sosnowskiego.
0: Tak, no ziemia sorkwicka i nie tylko. Oczywiście cały powiat mrągowski jest bardzo urokliwy, ale rzeczywiście dużo lasów, terenów takich wodnych, no znajduje się w gminie Sorkwity. No i tego barszczu sosnowskiego też jest tam bardzo dużo.
1: Może wejdę w jedną taką sferę, którą od kilku lat tutaj w radio w związku z barszczem sosnowskiego propagujemy. Czyli jeżeli Państwo zauważą tego typu stanowisko, tego typu rośliny, to jest nawet specjalna aplikacja na stronie głównego inspektora sanitarnego, gdzie można wejść na taką specjalną mapkę, gdzie są oznaczone miejsca występowania barszczu sosnowskiego i również tam znajdują się miejsca oznakowane, gdzie zlokalizowano ten barszcz na naszym terenie. To jest między innymi Kosewo, Piecki, tu pani wspomniała, Sorkwity, ale każda tego typu informacja, gdzie możemy poprzez właśnie taką aplikację wejść, sprawdzić, ale też najważniejsze to, żeby poinformować, gdzie takie stanowisko Państwo podczas swojego spaceru zauważyliście i dzięki temu po prostu jakby wspólnie razem możemy dokonać czegoś naprawdę bardzo pożytecznego, bo oprócz tego, że jest ta roślina bardzo niebezpieczna, to jej inwazyjność polega również na tym, że wytwarzając tak duże liście, powoduje, że wiele roślin rodzimych naszego gatunku tutaj funkcjonujących, niestety, ale po prostu zanika, ponieważ ta roślina zabiera im światło, wyciąga konieczne do życia substancje z gleby i powoduje degradację środowiska. Oczywiście zawłaszczając te nasze piękne tereny, więc no dlatego też bardzo istotna jest taka informacja, aby czy poprzez system telefoniczny, bo można informować po prostu służby, nie wiem, służby leśne, czy też służby przeciwpożarowe, albo właśnie wchodzić bezpośrednio, a jeżeli Państwo najczęściej w tej chwili i wędrujecie z różnym sprzętem, chociażby takim, który pozwala odpowiednio znaleźć oznakowane trasy rowerowe czy trasy piesze, tak? Greenwellow i tego typu rzeczy, to również tu możemy po prostu wykorzystać taką okazję, by wspólnie zadbać o to, żeby ten teren był taki bezpieczny, a jednocześnie, żeby uchronić nasze rodzime rośliny przed takim inwazyjnym wywłaszczeniem wręcz przez barszcz sosnowskiego, więc to chyba też taka istotna informacja.
0: Dziękuję Pani serdecznie. Naszym gościem była dziś pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: Ruszyło testowe oczyszczenie jeziorka magistrackiego w Mrągowie. Nad brzegiem stanęło specjalne urządzenie, które wykorzystuje metodę filtracji tkaninowej. Proces odbywa się w sposób naturalny. Do oczyszczania nie są wykorzystywane detergenty ani inne szkodliwe substancje. Na czym to dokładnie polega? Woda przepływa przez materiał filtracyjny, którego mikroskopijne pory działają jak sito. Cząsteczki zanieczyszczeń o rozmiarze większym niż pory tkaniny zatrzymują się na jej powierzchni lub wewnątrz struktury. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z technologami, którzy więcej opowiedzą o metodzie filtracji tkaninowej wody. Trwają takie działania testowe właściwie w kierunku oczyszczania Jeziorka Magistrackiego. Co dokładnie się tutaj dzieje? Co wy tutaj robicie?
3: Kłaniam się Państwu, Robert Kciuk, Europejskie Centrum Ekologiczne. Zostaliśmy zaproszeni przez pana burmistrza i urząd gminy do zrealizowania pokazu testowego i de facto konkretnej pracy polegającej na filtracji, czyli wyczyszczeniu, oczyszczeniu z wody z tego Jeziorka Magistrackiego zanieczyszczeń.
0: I na czym to dokładnie polega ta praca?
4: Marta Romnowska, technolog. Generalnie polega to po prostu na przefiltrowaniu wód z jeziorka przez tkaninę filtracyjną, która ma właściwości zatrzymujące zanieczyszczenia w formie stałej. Dzięki temu uzyskujemy w miarę klarowną, czystą wodę już bez tych zanieczyszczeń.
0: Tkanina filtracyjna, czy ta tkanina, to taki materiał, tak? Tak to mniej więcej wygląda i ona jest już tutaj na jeziorku?
4: Jest tutaj w naszym urządzeniu pod namiotem, na takim bębnie nałożona i filtruje cały czas od wczorajszego dnia.
3: Firma zawsze zajmowała się szeroko rozumianą ochroną środowiska. Bądź to poprzez przygotowanie i uzdatnianie wody dla mieszkańców, również dla zakładów przemysłowych, również szpitali, gdzie wymagane są radykalnie wysokie parametry używanej wody. Drugą naszą taką, że tak powiem, częścią działalności są urządzenia gospodarki osadowej na oczyszczalniach ścieków. Jest to też potężny problem, który dotyczy Polski, mianowicie co robić z osadami z oczyszczalni ścieków. Mamy kilkanaście w tej chwili w Polsce wdrożeń pełnego, kompletnego systemu zagospodarowania osadów nie w sposób przyrodniczy tak zwany, czyli rozsypywania go mniej lub bardziej w sposób zgodny z obowiązującym prawem i nie boję się tego powiedzieć, do przyrodniczo, czyli po polach. My proponujemy rozwiązanie kompleksowe z uzyskiem energii właśnie z tych osadów. Mamy kompletne urządzenia, współpracujemy generalnie z partnerami bardzo liczącymi się na rynku światowym, europejskim i światowym. Natomiast niezależnie od tych działań, to jest nasze, a w zasadzie szefa oczko w głowie, mogę powiedzieć, mianowicie dbanie o zasoby wodne w Polsce. I zawsze to było naszym takim celem przewodnim, żeby oszczędzać wodę, żeby ją powtórnie wykorzystywać, czyli cyrkulować wodę wykorzystaną do używania ponownie. No a to jest coś, co po pierwsze będzie tak czy siak, to jest tylko kwestia czasu, standardem. Ta firma, z którą współpracujemy ze Szwajcarii, ma ponad 4000 wdrożeń, czyli kompleksowych instalacji zabudowanych, które realizują proces doczyszczania ścieków lub uzdatniania wody. Właśnie bazując wyłącznie na technologii naturalnej, technologii filtracyjnej.
0: A jeżeli mieliby Państwo określić w ogóle stan tutaj Jeziorka Magistrackiego, już pewnie dało się zauważyć, jak to wygląda?
3: My bazujemy na danych, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta, bowiem wiemy i dostaliśmy opracowanie takiego założenia, po prostu analizy tego składu fizykochemicznego i bakteriologicznego Jeziora Magistrackiego. No nie wygląda on najlepiej, zresztą to wizualnie chyba widać, zwłaszcza, że okresowo z dużym prawdopodobieństwem, mając na uwadze wpływy temperatury, jak również wiatru, deszczu, może dochodzić do dodatkowych takich krytycznych zanieczyszczeń w postaci sinic, zazielenienia, jak również liści, no i również jak z tego, co Państwo widzicie, no jest to jezioro, które wymaga rewitalizacji.
0: Mhm. Czyli mówi Pan, że w nie najlepszej kondycji jest?
3: Powiedzmy tak, jezioro wymaga do czyszczenia, niewątpliwie, i taki jest cel z tego, co rozmawiałem z Panem Burmistrzem, między innymi nasz przyjazd. Tak, temu celowi służy. Natomiast parę słów jeszcze wyjaśnienia. Tkanina filtracyjna to nie wszystko. Jest to pewien kompleks urządzeń, który w wyniku działania powoduje przefiltrowanie przez tkaninę wody i uzyskuje się bardzo wysoki procent redukcji zanieczyszczeń, zarówno głównie zawiesin, które znajdują się w tej wodzie. Zawiesin stałych, tak jak koleżanka powiedziała.
0: To, co teraz znajduje się w wodzie, to, że taka jest kondycja tego jeziorka magistrackiego, może negatywnie wpływać na mieszkańców, turystów?
3: Może powiem w ten sposób. Myślę, że kwestia, trzeba rozdzielić kwestie zdrowotne od kwestii turystycznych i wizualnych. Wizualne zostawiam turystom. Jeżeli chodzi o zdrowotne, no jeżeli się nie będzie piło tej wody, to nie ma bezpośredniego zagrożenia. Natomiast nie czuję się instytucją powołaną do oceny, czy można się w nim kąpać.
0: Tutaj takie działanie testowe odbywa się. Dlaczego testowe? Co ma to na celu?
3: Takie były założenia naszych rozmów, naszej współpracy z Urzędem Gminy i panem burmistrzem Mrągowa. Mianowicie, po pierwsze, mamy możliwość pokazania naocznie, jak funkcjonuje urządzenie testowo-pokazowe. To jest urządzenie badawcze, w związku z tym możemy online odczytywać parametry, które wchodzą do jeziora, wchodzą do urządzenia, jak również, że tak powiem, z niego wypływają. To po pierwsze. Po drugie, jest to pierwszy taki etap prac. Niewątpliwie ma to też wpływ na to, że zapraszamy gorąco uczestników konferencji, która się będzie odbywać w czwartek, piątek, w której też będziemy uczestniczyć. Jesteśmy jednym ze sponsorów generalnych tej konferencji, abyśmy mogli innym również samorządom, przedstawicielom zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych pokazać możliwości tego urządzenia, bo ono nie tylko dotyczy rewitalizacji na przykład jezior, ale jest doskonałym urządzeniem doczyszczającym ścieki oczyszczone, które wychodzą z oczyszczalni, no jakby na to nie spojrzeć, na terenie Warmii i Mazur w dużej mierze do jezior.
0: Czy tego typu działania, tego typu rewitalizacja miała miejsce? Czy państwo może prowadzili takie działania na terenie naszego województwa?
3: Na kraju? Jesteśmy pierwszy raz, mamy przyjemność realizować takie działania testowo-pokazowe. Natomiast my generalnie rzecz biorąc zajmujemy się, wykorzystując cały zestaw komponentów na tym urządzeniu, zarówno do uzdatniania, podczyszczania wody, która następnie będzie uzdatniana, również oczyszczania ścieków. Na terenie województwa bezpośrednio jest to pierwsza nasza wizyta z tym urządzeniem w tej formule. Natomiast generalnie rzecz biorąc mieliśmy już badania pilotowe, z których powstaje analiza, pewien raport, który pozwala potencjalnym zamawiającym samorządom czy zakładom komunalnym podjąć następne działania inwestycyjne.
0: Ale na terenie kraju były takie?
3: Oczywiście. Myślę, że mogę powiedzieć. Warszawa, Bielsko-Biała, Gdańsk, okolice Warszawy były realizowane również.
4: No nie jestem w stanie przytoczyć, które dokładnie były, ale było wiele badań w tym zakresie. Zarówno na jeziorkach, na wodach powierzchniowych, czy na oczyszczalniach ścieków. Mamy wieloletnie doświadczenie w tej instalacji.
0: Tak, to są dopiero takie działania testowe. A co później trzeba by było tutaj zrobić?
3: Myślę, że jest to pytanie już. Na bazie tych działań stworzymy pewne opracowanie, tak jak powiedziałem, taki raport z badań, no a resztę to już pozostaje do decyzji po prostu samorządu czy zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego. To już zostawiamy w gestii po prostu w tym wypadku zamawiających.
0: Dlaczego trzeba działać? Dlaczego powinno się oczyszczać tego typu zbiorniki?
3: Można mówić dwuaspektowo. Pierwszy aspekt to jest po prostu szeroko rozumiana ochrona środowiska, szczególnie Warmii i Mazur. Zwracam uwagę Państwu, wiadomo, że turystyka jest jedną z gałęzi bardzo istotnych dla turystyki Warmii i Mazur, dla terenu Warmii i Mazur. W związku z tym wydaje się oczywistym, że im będziemy mieli czystsze jeziora, im bardziej one będą zarybione, im bardziej będą przyjazne przyrodniczo, tym można się spodziewać zdecydowanego większego rozwoju gospodarczego w tej gałęzi, czyli turystyki, prawda? Ale musimy wziąć pod uwagę jeszcze to, co jest niezbędne. Mianowicie musimy zmierzać do uzyskania parametrów norm, które określają zarówno rozporządzenia, jak i dyrektywy Unii Europejskiej, które już na przykład w rozporządzeniu z 2024 roku, które zostało implementowane w 2025, jeżeli się nie mylę, wymaga znacznie bardziej restrykcyjnie czystszego medium do odprowadzania, czyli ścieków odprowadzanych do jezior. Natomiast jeżeli chodzi o rewitalizację, aspekt ekonomiczny. nie. Te działania powodują, że możemy w sposób naturalny, bez udziału chemii, bez udziału detergentów czy jakichś innych związków chemicznych, w naturalny sposób filtracyjny uzyskać bezpieczną, zdrową, no i przede wszystkim nadającą się również, myślę, po analizach odpowiednich do wszechstronnego wykorzystania zbiorników wodnych, w tym wypadku tego jeziorka magistrackiego.
0: Tak, tutaj oczyszczenie odbywa się właśnie bez udziału detergentów, a w innych przypadkach gdzieś odbywa się takie oczyszczanie jezior właśnie przy udziale jakichś środków chemicznych? Tak to wygląda?
3: Wie pani co, są pewne firmy, jest pełny asortyment rozwiązań, które pozwalają na, że tak powiem, oczyszczenie jezior z różnych, czy jezior, czy zbiorników wodnych, czy cieków wodnych z różnych substancji, prawda? Natomiast tak, i ja nie będę, nie ma chyba podstaw, żebyśmy rozwijali ten temat, natomiast my zwracamy uwagę na mocną stronę naszego partnera, szwajcarskiej firmy, która od ponad 40 lat pracuje z rozwojem tych urządzeń, tych skali filtracyjnych, bowiem ich celem przewodnim, no i naszym również, w sumie firma działa od 91 roku, więc już mamy troszeczkę doświadczenia, jest to, aby działać w sposób naturalny. Jednym z naszych działań dodatkowych jest uzdatnianie wody. Mamy ponad 400 instalacji uzdatniania wody w miastach, w gminach, w szpitalach, gdzie realizujemy na przykład system uzdatniania wody dializowanej i również głównie bazujemy na środkach naturalnych.
0: Ale takie środki chemiczne na przykład, o których pan wspomniał, nie mówimy tutaj oczywiście o państwa firmie, to chyba negatywnie wpływają na wszystko, co żyje w takim jeziorku, od ryb po inne właśnie zwierzęta.
3: Wie pan co, no ja wolałbym się na ten temat nie wypowiadać, ponieważ jak to zwykle bywa, każdy dystrybutor, każda firma ma własne zdanie na ten temat. My proponujemy tą technologię i na tym się skoncentrował.
0: Rozumiem. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o jeziorko magistrackie w centrum miasta, co może wpływać na to, że ono tak wygląda, że jest w ten sposób zanieczyszczone? To, że jest taki mały zbiornik w centrum miasta, że nie ma gdzieś tam odpływów?
3: To może w ten sposób powiem. Z tego, co mi jest wiadomo, nie znam historii powstania tego jeziorka. Z tego, co wiem, ono było trwale przy wyższych stanach wód połączone z jeziorem Czoch. Czos. I wówczas była możliwość przepływu, ustabilizowanego przepływu pomiędzy dużymi powierzchniami zbiorników wodnych, czyli tych jezior. No wie pani, klimat się zmienia. Prawdopodobnie mogę tak zakładać, że mając na uwadze wieloletnie niżówki, czyli niskich stanów wód w jeziorach, może ten przepływ został w tej chwili zaburzony. Jest go, albo go nie ma, albo jest znacznie mniejszy. To może powodować właśnie to, że mamy tak zwane zastoiska. Woda stała się, nie ma naturalnego przepływu wody. Ta fontanna, wbrew pozorom, którą tu widzimy, muszę pani powiedzieć, że poza efektem wizualnym pełni bardzo istotną rolę dla życia biologicznego tego jeziora. To jest jeden z elementów rewitalizacji, to jest napowietrzanie.
0: Aha, no to tak naprawdę nie zwracamy nigdy na to uwagi, że akurat fontanny taką funkcję pełnią, a jednak tak jest. Rozumiem, a jak mieszkańcy? I mieszkańcy Mrągowa, w ogóle mieszkańcy, mogą dbać o środowisko, oszczędzać wodę? To takie proste pytanie.
4: Jak mogą mieszkańcy dbać? No przede wszystkim zużywać je jak najmniej tylko się da, tak? Ważne są tutaj oczyszczalnie ścieków, gdzie to się chyba od wielu, wielu lat zawsze mówi, żeby też po prostu nie wyrzucać jakichś elementów, które zaburzają procesy oczyszczania ścieków na oczyszczenie ścieków. No i przede wszystkim po prostu zrównoważone wykorzystywanie, tak? To najważniejsze.
0: Dziękuję.
5: Mieszkańcy, którzy wybiorą się na spacer w okolice Jeziorka Magistrackiego, będą mogli zobaczyć maszynę do filtracji w akcji.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Zawody wędkarskie Junior Cup w Mrągowie coraz bliżej. 21 czerwca w Mrągowie na Jeziorze Magistrackim odbędą się takie zawody. Rywalizacja dla dzieci i młodzieży. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Krzysztofem Wałkuskim, który jest organizatorem tego wydarzenia. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Jak te zawody będą wyglądały? Już harmonogram jest?
6: Tak, mamy więc zbiórkę o godzinie 7 rano. Omówimy tam zasady, jakie będą. Sprawdzimy listę obecności, rozlosujemy stanowiska, przy których dzieci z opiekunami staną. Omówimy wszystko i będziemy o 7.30 przygotowywać się do łowienia, a o 8.00 będzie sygnał rozpoczęcia łowienia i będziemy 1,5 godziny łowić w jednej turze do godziny 9.30 będzie taka przerwa na zmianę stanowisk, na pokaz sprzętu wędkarskiego. Będzie to 1,5 godzinki przerwy, gdzie będziemy pokazywali takie pływadełka, bailey boaty. Kto będzie tam zainteresowany, opowiemy jak i na czym to polega, jak to działa. Będziemy mieli łódeczkę, będziemy mogli, jeżeli będą chętni kibice czy dzieci same, popływać oczywiście pod nadzorem i ratownika będzie zabezpieczenie, będą kapoki z silniczkiem elektrycznym bądź na wiosłach. Także to będzie taka w ramach takiej przerwy, ewentualnie takiego no chwili oddechu, złapania. I później o 11.00 robimy start drugiej tury. 1,5 godzinki również, zanim zrobimy ten start, jeszcze nie powiedziałem, to będziemy chcieli zmienić stanowiska, a żeby troszeczkę było sprawiedliwiej może, żeby się dzieci wymieszały i zmieniły swoje miejsca, żeby każdy miał, powiedzmy, w miarę równe szanse. Później o tej 11.00 startujemy właśnie drugą turę, też 1,5 godzinki, tak jak wspominałem. No i robimy o 12.30 zakończenie zawodów. Liczymy punkty, ważymy ryby. Mamy wtedy też ciepły posiłek, bułeczki, jakieś napoje. Również można będzie później popływać łódeczką, można będzie zobaczyć sprzęt wędkarski. Trochę ciekawostek będzie, nie będę może zdradzał, bo to będzie taka trochę może fajna niespodzianka. No i o 13.00 około godziny ogłosimy wyniki, wręczymy i rozlosujemy nagrody. No to tak z grubsza w sumie.
0: Zawody wędkarskie to jedno, ale w planie są też atrakcje dla dzieci i młodzieży. Co takiego?
6: Tak, tak. No właśnie, tak jak wspominałem, pokażemy różne metody wędkarstwa, tak zwanego zawodniczego z brzegu, na takim kombajnie wędkarskim. Tak więc no, będą jeszcze niespodzianki na miejscu, więc też proponuję i zostać z nami dłużej, można zawsze skorzystać i się z nami pobawić.
0: Czy pierwsze zgłoszenia już są?
6: Tak, tak, mamy pierwsze zgłoszenia, aczkolwiek dopiero teraz wrzucimy to bardziej oficjalnie w internet i myślę, że już od jutra będzie gdzieś tam w eterze się bardziej rozpowszechniać.
0: Do kiedy można się zgłaszać i w jaki sposób można to zrobić?
6: Zgłaszać się można do 20 czerwca. Zapisać się można w sklepie u Wojtka Budźko wędkarskim. Na plakacie jest numer telefonu. Również można zadzwonić się, zapisać. Zgłoszenia do 20 czerwca 2026 roku. Prosimy podać imię dziecka oraz wiek, żeby mieć też, żebyśmy mieli kategorię wiekową, mogli podzielić.
0: Jakie są zasady uczestnictwa w tych zawodach?
6: Zasady wędkowania będzie metoda spławikowa. Zawody odbywają się właśnie w dyscyplinie spławikowej przy użyciu jednej wędki. Wędka nie dłuższa niż 7 metrów z kołowrotkiem lub bez. Dziecko łowi i trzyma wędkę, jedną wędkę, tak? Jedną wędkę łowimy. Można mieć w zapasie kilka, ale tylko jedną łowimy. Obowiązuje również zakaz kotwiczek, dozwolone są wyłącznie haczyki pojedyncze. Ryby po złowieniu i zważeniu przez sędziego muszą w dobrej kondycji wrócić do wody. Takiej zasady się trzymamy, zów i wypuść, chyba że właśnie wspólnie z miastem zdecydujemy, że gatunki inwazyjne zrobimy w jakiś sposób, coś z nimi zrobimy. Każdy uczestnik musi posiadać siatkę też do przetrzymywania ryb, najlepiej długości powyżej 2 metrów, od 2 metrów. Do punktacji będą zaliczane wszystkie gatunki ryb. No i oczywiście tam decyduje o zwycięstwie największa waga. Będą, przypuśćmy, tak, będzie waga złowionych ryb. 1 gram będzie się równał 1 punktowi. W przypadku równej wagi będzie decydowała największa złowiona ryba, długość tej ryby. No i nagrody będą za 3 pierwsze miejsca w 2 kategoriach wiekowych. 4 do 9 lat i 10 do 15 lat.
0: Czyli nie im więcej ryb, tym lepiej, tylko chodzi o wagę. Czyli im cięższe ryby, tym lepiej.
6: Tak, tak. Może jedna ryba mieć 5 kilo, a wiemy, że takie tam są, więc może również taka ryba przeważyć szale na przykład na podium, tak? Ale jeżeli ktoś nie będzie miał siatki czy wędki, my postaramy się mieć trochę tego w zapasie i żeby po prostu każdemu pomóc i żeby to dobrze wyszło.
0: Ale raczej własny sprzęt powinno się mieć.
6: Tak, tak, oczywiście. No ktoś, kto też jest jakby wędkarzem, czy rodzic, czy dzieci uczą się tego, tego kunsztu, tej właśnie adepci młodzi, no to zazwyczaj mają już jakieś wędki, czy sprzęt podstawowy. Tu naprawdę zwykłe wędki wystarczą i nie musi to być nie wiadomo co, jaki sprzęt, tak? Ale mówię, jeżeli będą jakieś problemy, to my również jesteśmy w stanie pomóc, zaoferować różne zestawy, bądź po prostu wędki oraz siatki, ale no fajnie było, jakby byli przygotowani wszyscy.
0: Czy trzeba mieć kartę wędkarską?
6: Nie, tutaj nie trzeba mieć karty wędkarskiej. Jest to jeziorko pod opieką miasta.
0: Przy temacie kart wędkarskich, to co trzeba zrobić, żeby taką kartę wyrobić?
6: Najlepiej po prostu zapoznać się z regulaminem danego gospodarstwa, na którym się będzie chciało wędkować. U nas na przykład obowiązuje gospodarstwa rybackiego Mrągowo. I tam są wyszczególnione pewne okresy ochronne ryby, pewne limity, zasady. I trzeba się jakby tego nauczyć i wtedy ewentualnie pójść do sklepu w Mrągowie i taką kartę sobie zrobić. Jest taki wtedy egzamin w sklepie i po zdaniu tego egzaminu idziemy do urzędu miasta, gdzie dajemy zdjęcie oraz wykupujemy znaczek i to jest jednorazowy jakiś koszt, nie jestem pewien, około 40 czy 50 zł i taka karta jest na całe życie wędkarska. Ewentualnie jeszcze można bodajże w PZW taką kartę wyrobić, tak, na pewno, tylko najbliżej bodajże w Kętrzynie u nas, a tak to w różnych miastach w Polsce można taką kartę wyrobić. Tylko mówię, no tam gdzie się mieścimy, tam gdzie mieszkamy, no to tam są troszeczkę pewnie inne zasady, choć wzorowane, bazowane na zasadach PZW, czyli Polskiego Związku Wędkarskiego. Natomiast każde gospodarstwo ma troszeczkę inne swoje zapiski i warto po prostu tu, gdzie się najwięcej łowi, tych poznać naszych zasad.
0: Jakie ryby nie będą brane pod uwagę podczas tych zawodów?
6: Wszystkie ryby będą brane pod uwagę. Każdy gatunek.
0: Ale te niewymiarowe?
6: Też, bo one i tak wrócą do wody, więc tu nie będziemy robić jakichś tam dodatkowych czynności. Chciałbym jeszcze tylko nadmienić, że nie wolno używać zanęt, gdyż też miasto ma pewne plany dla jeziorka, teraz też robi ku temu, oczyszcza tą wodę. Pierwsze działania, żeby troszeczkę zmniejszyć, może odwrócić ten proces eutrofizacji i żebyśmy mieli po prostu fajną wodę i żeby jak najmniej było różnych złych takich zapachów, więc fajnie, a my ze swojej strony również dołożymy starań, żeby przyciągać właśnie też takich młodych adeptów i nie tylko, może w przyszłości cyklicznych takich zawodów, które też pokażą nam, jaki stan jest wody i będziemy mogli go bardziej kontrolować pod nadzorem ichtiologa.
0: Jakie ryby znajdują się w jeziorze magistrackim? Takie 5-kilowe też są, już wspomniałeś o tym.
6: Tak. Niestety mamy też do czynienia z zarybieniem jakimś tych ryb. W sensie sumów. Są też tam sumy, bo łowią ludzie, dochodzą do nas głosy. I widzieliśmy też sami, jak te sumy były łowione.
0: Czyli te sumy głównie 5-kilowe?
6: Tak. Podejrzewam, że są też fajne leszcze, bo dzieci w tamtym roku znajomych łowiły takie ponad kilogramowe leszcze, są płocie, są karasie, są no dużo gatunków, krasnopiórka jest na pewno, są okonie, drapieżnik, dużo może być różnych gatunków ryb, także te sumy, myślę, są największe i najbardziej niestety szkodliwe dla tego jeziorka, gdyż mogą po prostu spowodować utratę tych innych rodzimych ryb. No ale właśnie po to możemy robić takie zawody, żeby mieć obraz tego, co tam się znajduje, oraz ewentualnie kontrolować za zgodą, po prostu no, nadzorem miasta, tak? Także.
0: O czym jeszcze powinni pamiętać uczestnicy, mali wędkarze i ich rodzice?
6: Żeby zabrać ze sobą dużo dobrego humoru, bo my mamy taką po prostu zasadę bardziej zabawą przyciągnąć i dobrą zabawą. Wszyscy będą nagrodzeni, także najlepiej niech przyniosą właśnie ze sobą dobry humor. My się postaramy, żeby pogoda również dopisała, choć na to wiadomo, że wpływu nie mamy, ale zrobimy wszystko, żeby ewentualnie jakoś było przyjemnie i po prostu przyjść i się pobawić z nami.
0: Zawody odbędą się 21 czerwca na Jeziorze Magistrackim. Start zawodów o godzinie 8.
6: Tak, ale przypominam, że trzeba być wcześniej. O 7 jest zbiórka i omówienie, jak wcześniej wspominałem, zasad. Wszystko opowiemy, no i ewentualnie będzie można na stronie facebookowej szczegółów doczytać, bądź zadzwonić na numer, który będzie na plakacie. I dowiedzieć się więcej, jeśli ktoś będzie potrzebował.
0: Dziękuję.
6: Dzięki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Prawo, ekonomia i technika w zarządzaniu zasobami wodnymi, wyzwania regulacyjne i infrastrukturalne sektora wodociągowego. To temat ogólnopolskiej konferencji naukowej w Mrągowie.
7: Wątków, które zostaną poruszone, jest naprawdę sporo. Czekają Państwa 4 wystąpienia, a potem debata. 3 z tych wystąpień, jestem o tym absolutnie przekonany, będą niezwykle ciekawe, frapujące. Jedno, to ja wygłoszę, pewnie się nie zmieści tych kryteriów, ale to z góry przepraszam, natomiast myślę, że zostanie to przykryte przez wystąpienia panów profesorów i pani doktor. Innymi słowy, szanowni państwo, plan na to, żeby zmierzyć się z wyzwaniami prawnymi, z którymi mierzy się branża wodociągowo-kanalizacyjna, jest następujący. Najpierw 4 wystąpienia, tak, zaczniemy od pana profesora Rakoczego, potem pan profesor Bukowski, Potem ja powiem słów kilka. Na koniec pani doktor Wełnic.
8: Kamil Turowski, zastępca burmistrza miasta Mrągowo.
0: W Mrągowie odbywa się konferencja, która jest związana z jubileuszem zakładu wodociągów i kanalizacji, 30-leciem tego zakładu. Jakie tematy są tu dziś poruszane?
8: Oczywiście tematy ściśle związane z branżą wodno-kanalizacyjną, ale też prawo, tematy legislacyjne, tematy technologii. Ogólnie bardzo interesująca konferencja dla branżystów, ale nie tylko, dla samorządów, dla podmiotów, które wspierają tę branżę, dla podmiotów, które współfinansują czy finansują różnego rodzaju inwestycje, czy to dla podmiotów prywatnych. Także program konferencji bardzo ciekawy, bardzo urozmaicony. Każdy może znaleźć coś dla siebie, ale bardzo też taki, z którego wyniesiemy, czy my, czy właśnie osoby uczestniczące, podmioty uczestniczące, naprawdę dużo ciekawej wiedzy, czy to też wiedzy związanej właśnie z technologią, czy wiedzy związanej z nauką, bo też mamy tutaj przedstawicieli Uniwersytetu z Bydgoszczy, także bardzo, bardzo ciekawy, urozmaicony, ale bardzo potrzebny program, który wpisuje się świetnie w jubileusz, bo z tej okazji oczywiście to jest organizowany jubileusz 30-lecia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
0: Mówiąc o wodzie, to teraz też taki aktualny temat, bo obecnie też trwa testowe oczyszczanie Jeziorka Magistrackiego. Firma, która zajmuje się tym oczyszczaniem, też będzie brała udział w konferencji. Na czym to polega, to oczyszczanie, i jaki ma być tego efekt?
8: Tak, to są na razie testy, natomiast testy, które wierzymy w to, że przyniosą oczekiwany efekt. Oczekiwanym efektem jest to, żeby ograniczyć lub w ogóle wyeliminować zakwit sinic czy glonów w tym akwenie w tym sezonie. No, oczywiście to jest uwarunkowane od bardzo, bardzo wielu czynników, przede wszystkim zewnętrznych, no i też wieloletniego funkcjonowania tego jeziorka i tej zlewni wokół. Natomiast metoda polega oczywiście na filtracji tej wody za pomocą takich specjalnych tkanin, które mają wychwycić te właśnie mikroelementy z tej wody, która zostanie przepuszczona, mówiąc kolokwialnie, przez to urządzenie. Sprawdzimy, zobaczymy, jaki będzie efekt. Póki co jest to rozwiązanie testowe, bezkosztowe dla miasta.
0: To kwestia miasta, że taka inicjatywa tutaj jest realizowana. Miasto szuka pewnych rozwiązań, żeby to jeziorko oczyścić, żeby to jeziorko wyglądało też lepiej, no i żeby tam jakość tej wody się poprawiła.
8: Tak, dyskusje na temat Jeziorka Magistrackiego trwają dosyć długo, ale nie tylko dyskusje, ale mamy opracowaną dokumentację przygotowaną przez profesora z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesora Łopatę. To są dokumenty, które są podstawą, które pan profesor Łopata przeprowadził szereg badań bardzo dokładnych, jeżeli chodzi o ten akwen. Są to badania, które wskazały na to, z czym mamy do czynienia. Musieliśmy, że tak powiem, rozpoznać tego przeciwnika, aby wiedzieć, jak go skutecznie leczyć. Oczywiście kwestia tej metody, która jest teraz stosowana, wpisuje się jak najbardziej w metodologię wskazywaną przez profesora Łopatę, natomiast to nie będzie na pewno jedyna metoda, która pozwoli nam doraźnie oczyścić to jezioro, ale też naszą wolą jest to, aby to jezioro było trwale oczyszczone, i też na pewno będzie to wymagało tego, aby te działania nie były tylko i wyłącznie, polegały tylko i wyłącznie na filtracji, ale też na bardziej mechanicznych działaniach. Są to wszystko metody i działania, które mają na celu oczywiście poprawę jakości wody w jeziorze. Na dzień dzisiejszy staramy się, aby to jeziorko w żaden sposób nie odstraszało ani turystów, ani mieszkańców, i dlatego też ta doraźna metoda w tym momencie. Można z tego jeziorka oczywiście korzystać, można wędkować, zalecamy, czy w ogóle wskazane jest to, aby nie stosować tam zanęt wędkarskich przez osoby, które chcą poławiać ryby w jeziorze, dlatego że tego typu środki, czy zanęty wpuszczane, wrzucane do jeziora, powodują, zwiększają ten osad na dnie i też mogą powodować zakwit sinic, którego chcemy uniknąć w tym sezonie.
0: Tak, ta metoda tej filtracji tkaninowej to metoda bez użycia środków chemicznych, bez użycia detergentów, więc to chyba jedna z lepszych metod. Jak to wygląda?
8: Dokładnie tak, to jest chemia, jeżeli mówimy o użyciu chemii, to nie jest oczywiście chemia niesprawdzona. To jest chemia bezpieczna dla środowiska, oczywiście, która powoduje rozkład tej materii, która no, jest niepotrzebna w akwenie, niepotrzebna w osadzie, niepotrzebna w jeziorze. Natomiast no, to są wszystko też środki, o których mówimy, jeżeli mówimy o chemii, mówimy o tabletkach, mówimy o metodach biologicznych oczyszczania akwenu, no, to są wszystko środki, które wpuszczane są pod kontrolą, oczywiście w zalecanych dawkach, ale na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, ta metodologia jest jeszcze cały czas przez nas analizowana i wybierzemy taką, która po sprawdzeniu wszystkich za i przeciw spowoduje to, że ten efekt będzie najbardziej trwały, najbardziej bezpieczny i dla mieszkańców, i dla oczywiście środowiska, i taki, który spowoduje ten trwały efekt oczyszczenia Jeziora Magistrackiego.
0: A czy miasto ma pomysł, jakiś pomysł na Jeziorko Magistrackie? To jest jeziorko, które znajduje się w centrum miasta, urokliwe miejsce, tak, naokoło restauracje, więc miejsce, które też znają bardzo dobrze mieszkańcy. Mieszkańcy tam codziennie spacerują, no ale też turyści. Nie każde miasto ma w centrum miasta jezioro, więc no właśnie, czy miasto Mrągowo, czy mrągowski magistrat ma jakiś pomysł?
8: No oczywiście to jeziorko samo w sobie jest urokliwe, jeżeli chodzi o jego klimat, natomiast tak, będą też z czasem nasadzenia na powierzchni, można powiedzieć powierzchni pływające wyspy z roślinnością, które też urozmaicą wygląd tego akwenu. No i tak jak wcześniej wspominałem, jest to jezioro do wykorzystania wędkarskiego, do przeprowadzania zawodów wędkarskich dla dzieci. Właśnie też mamy informację, że 21 czerwca takie zawody dla dzieci też wędkarskie się odbędą na tym jeziorze. Wędkowanie jest jak najbardziej bezpieczne. To jezioro jest wręcz stworzone do takiego amatorskiego, rekreacyjnego

0: tam łatwiejsze, czy jest też czynnikiem powodującym zakwit sinic, czy w ogóle glonów w tym akwarium.
1: Mieszkańcy różne pomysły mają. Między innymi wśród mieszkańców pojawił się taki pomysł, żeby na przykład jakieś jednostki wodne pojawiły się na jeziorku, albo na przykład, żeby przez całe jeziorko przechodziła kładka piesza. Co pan burmistrz o tym myśli?
0: No bardzo kreatywne. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o jednostki pływające, no z racji tego, że ten akwen jest dosyć płytki i te osady denne właśnie, o których mówimy, które powodują też tę strefę beztlenową i takie fizyczne, mechaniczne mieszanie wody z głębszych partii z tą wodą, powiedzmy, oczyszczoną w górnej partii, gdzie jest ta warstwa tlenowa, no niestety powodowały, byłyby ze szkodą dla tego akwenu w stanie takim, jakim on jest dzisiaj, na dzień dzisiejszy. Dlatego też no, odradzamy i w ogóle nie wprowadzamy tutaj możliwości pływania, czy poruszania się jakichkolwiek jednostek, czy rowerków wodnych, czy kajaków, czy czegokolwiek. No po prostu też ten akwen jest malutki, jeżeli chodzi o tego typu aktywności, także też nie byłoby to wygodne z punktu widzenia mieszkańca, turysty, czy kogokolwiek, kto by chciał z tego skorzystać. Pomost przez jeziorko, no myślę, że też jest ciekawym pomysłem, natomiast no myślę, że też bardzo tutaj z punktu widzenia czysto ekonomicznego, no dosyć dużą inwestycją, bo ponieważ ta konstrukcja musiała mieć bardzo dużą rozpiętość i też dosyć no oczywiście zasady bezpieczeństwa, a dno akwenu tego, tak jak mówię, jest tutaj no niestety zanieczyszczone, te osady tam zalegają i najpierw musimy zrobić z nim porządek od strony biologicznej, przystosować to jezioro do tego, żeby ono było jak najbardziej przyjazne mieszkańcowi, turyście, a dopiero potem będziemy też myśleli o tym, aby tę dostępność albo tę atrakcyjność tego jeziora jeszcze podnosić, ale tak jak mówię, no ono samo w sobie jest urokliwe, spacer wokół tego jeziora ma być i chcemy, aby był przyjemnością, żeby to było ładny widok, ciekawy widok i tak jak mówimy, rekreacyjne, amatorskie wędkarstwo, rodzinne, służące dla dzieciaczków do nauki, czy rodzinnego spędzania czasu z rodzicami, z dziadkami, takiej tradycji wędkarskiej. To jest świetne, świetne miejsce, bo to jezioro jest, mówię, bezpieczne, jeżeli chodzi o ten dostęp, idealne do nauki, tego typu wypoczynku.
2: Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję w imieniu Zarządu Narodowego Funduszu za zaproszenie nas na tą wspaniałą konferencję. Ja postaram się bardzo skrótowo powiedzieć o Narodowym Funduszu. Przygotowałam dość obszerną prezentację, której nie będę tutaj omawiała szeroko, ale organizatorów proszę o udostępnienie chętnym, żeby mogli zapoznać się z konkretnymi ofertami finansowymi jeszcze w obecnej perspektywie. Natomiast jeśli chodzi o jubilata, to wieczorem pozwolę sobie w imieniu zarządu złożyć panu dyrektorowi serdeczne gratulacje. I chciałam się pochwalić, że my jesteśmy o 7 lat starsi niż ZWIK w Morągowie, bo w tym roku obchodzimy 37-lecie powstania Narodowego Funduszu. I od samego początku działalności funduszu ochrona wód była naszym priorytetem. Myśmy rzeczywiście pierwsze lata finansowali przede wszystkim inwestycje wodkanowskie, czyli kanalizację i oczyszczalnię ścieków. Wydaliśmy w sumie 150 miliardów złotych generalnie na ochronę wód, na ochronę środowiska. Z tego połowa środków to są pieniądze europejskie. Proszę zwrócić uwagę, że ponad 70 miliardów pochodziło ze środków europejskich. Te statystyki zostawiam Państwu do prądu po udostępnieniu mojej prezentacji. Natomiast inwestycje, które dotyczyły ochrony wód, tutaj na samym dole efekty ekologiczne z tych inwestycji, jest tam prawie 90 tysięcy kilometrów kanalizacji i 810 oczyszczalni ścieków, ale to dotyczy budowy nowych. Jeśli przyłożymy do tego jeszcze modernizację i rozbudowę, to jest ponad 1600 oczyszczalni ścieków finansowanych z Narodowego Funduszu. W samej prezentacji są slajdy poświęcone zarówno środkom europejskim, jak i krajowym. I tak jak powiedziałam, nie będę ich szczegółowo omawiała, ale proszę zwrócić uwagę na ten slajd. On pokazuje, jak w kolejnych perspektywach zmieniały się

0: pulę budżetów na poszczególne priorytety. Ochrona wód w tym momencie staje się coraz mniej finansowaną obszarem. Bardziej skupiamy się na adaptacji do zmian klimatu, czyli na zielono-niebieskiej infrastrukturze i tutaj te proporcje budżetów są rzeczywiście zauważalne. I o ile środki na ochronę wód w zasadzie już nam się skończyły, o tyle na niebiesko-zieloną infrastrukturę ciągle czekamy na wnioski i ciągle te pieniądze są dostępne. Wiem, że tutaj pan dyrektor był nie tak dawno podpisywał umowę u nas na wykorzystanie części z tych środków. W poprzedniej perspektywie miasto wrogowo korzystało z pieniędzy. Są to nie tylko środki w ramach Feniksa, czyli tego programu krajowego, są też Polska Wschodnia, tutaj Warmińsko-Mazurskie do tej Polski Wschodniej się jak najbardziej zalicza, więc też korzysta z tych możliwości. Oraz pozostają środki krajowe, które są co prawda w formie pożyczki niskooprocentowanej, ale jednak podlegającej umorzeniu i nie podlegającej aż takim restrykcjom wydatkowania jak środki europejskie.
1: Ogólnopolska konferencja naukowa w Mrągowie odbyła się z okazji jubileuszu 30-lecia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Uwaga na barszcz sosnowskiego. Ta roślina ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela substancję, która może prowadzić do oparzenia skóry. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Zofią Wojciechowską, ortiterapeutką. Czy barszcz sosnowskiego można pomylić z jakąś rośliną?
2: No myślę, że tutaj na tym etapie raczej nie, dlatego że po prostu jej gigantyczny rozmiar wskazuje na to, że jest ona no jakby sama w sobie, tak? Na tyle po prostu łatwa do określenia.
1: Ale liście ma podobne do innych roślin.
2: Tak, niemniej jednak ważna jest właśnie ta świadomość, tak? Że jeżeli udajemy się do lasu, to z różnych względów, nie tylko ze względu na to, że możemy spotkać tam barszcz sosnowskiego, ale należy zachować po prostu bezpieczeństwo, czyli co? Bezpieczne obuwie, ubranie, które zabezpiecza po prostu no, różne części ciała, tak? Mniej części ciała odkrytych, czapka na głowie, tak? Jakaś, nie wiem, nawet niewielka apteczka wrzucona po prostu do plecaka. Oczywiście jakiś bidon z wodą, bo to może po prostu służyć temu, żebyśmy po prostu nawet bezpośrednio po kontakcie z taką rośliną po prostu przemyli ranę. I oczywiście tutaj ważne jest to, że tak jak powiedziałam, roślina ta przypomina wyglądem koper, ma charakterystyczne białe kwiaty zebrane w dużych baldach, łodygi pokryte jeszcze raz purpurowymi plamkami, wysokość od 3 do 5 metrów, szerokość rozety liściowej 2 metry, a grubość łodygi właśnie te 12 centymetrów, więc no, jakby ze względu na samą wielkość tej rośliny, trudno jest tę roślinę z czymś innym pomylić.
1: A jeszcze takie pytanie. Barszcz sosnowskiego, kiedy barszcz sosnowskiego jest najbardziej aktywny i niebezpieczny? To właśnie czerwiec, lipiec?
2: Tak, wtedy, kiedy jest taka specyficzna pogoda, tak? Czyli jest duże nasłonecznienie, jest wysoka temperatura, a jednocześnie pojawia się stosunkowo duża wilgotność. To możemy nawet odnieść do takich prostych obserwacji, gdy mamy rośliny u siebie w domu. Przy niektórych zjawiskach atmosferycznych nasze rośliny nawet przy bywając z nimi w domu, możemy zauważyć, że gdzieś na przykład na liściach gromadzi się kropelka wody. Pewnie Państwo niejednokrotnie, szczególnie wielbiciele roślin, zauważyli, że Wasze rośliny nawet, mimo że nie są wystawione poza sferę Waszego domu, reagują na odpowiednie, nie wiem, ciśnienie atmosferyczne, na wilgotność powietrza w domu, czy też na zewnątrz. I również bardzo podobnie te rośliny, czyli barszcz sosnowskiego, reagują na tego typu po prostu zjawiska. A teraz, jeżeli jeszcze Państwo w kontakcie zauważyliście takie objawy, jak nudności, wymioty, bóle głowy, obrażenia układu oddechowego, obrażenia oczu, to trzeba po prostu bezpośrednio również skontaktować się ze służbami medycznymi, bo może to oznaczać, że mogło nawet dojść w kontakcie z takimi roślinami do wstrząsu. Także to nie jest, znaczy ta nasza rozmowa nie ma na celu Państwa przestraszyć, ale po prostu jakby przygotować do tego, że w różnych okolicznościach, w różnych środowiskach spotykamy nie tylko zwierzęta, które mogą stanowić dla nas zagrożenie, ale również dobrze jest wiedzieć, że na swojej drodze możemy spotkać takie rośliny, które warto znać, oznaczyć, poinformować innych i zachować po
1: tak,
2: prostu
1: no i warto o tym mówić, bo właśnie ta wiedza może nas uratować.
2: Dokładnie.
1: Kiedy wiemy, że to jest niebezpieczna roślina, to po prostu nie będziemy się do niej zbliżać. Jest specjalna mapka, na której można to stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłosić.
2: Dlatego też warto do tego plecaka, oprócz właśnie wody, małej apteczki, nawet wziąć ze sobą zwykły krem z filtrem. On też pomaga uchronić się przed oparzeniami, po prostu skórę nieco natłuszczamy i wtedy łatwiej jest nam po prostu zmyć różne szkodliwe substancje, nazwijmy to w ten sposób. Dlatego też no, po prostu warto zachować ostrożność na terenie leśnym, tam gdzie przebywamy.
1: Wiele stanowisk zostało zgłoszonych odnośnie występowania barszczu sosnowskiego. Z tej mapki wynika, że właśnie na południu Polski jest dużo więcej albo dużo po prostu więcej zgłoszeń.
2: Tak, bo one też na początku, mówię o tych roślinach, na początku były poddawane różnym badaniom eksperymentalnym w takich ośrodkach.
1: I one
2: właśnie
1: na początku tak, trafiły na południe Polski.
2: Na przykład do takich ośrodków badawczych związanych z południową Polską, Wrocław, I stąd były po prostu taką rośliną, którą starano się zasiedlić w miejscach, gdzie no, proponowano mieszkańcom intensywną gospodarkę, taką hodowlaną. Stąd te rośliny nie występują w takich uprzemysłowionych terenach, a zaczęto po prostu je stosować tam i uprawiać w takich miejscach, jak na przykład nawet nasze Mazury, czyli gdzie występowały tak zwane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, nastawione na intensyfikację produkcji rolnej pod względem hodowli, jak również uprawy roślin, różnorodnych roślin pastewnych.
1: Stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłoszone zostały na terenie powiatu mrągowskiego. Gmina Sorkwity otrzymała dofinansowanie na likwidację, bo na terenie gminy Sorkwity najwięcej tego barszczu sosnowskiego, tej rośliny występuje, ale też między innymi właśnie Kosewo, Jora Wielka, ale także Marcinkowo.
2: No tam widziałam, że Piecki, Marcinkowo,
1: tak, także takie zgłoszenia były, może one niekoniecznie są zbadane i zweryfikowane.
2: To znaczy tak, ta mapka, która jest na stronie właśnie tego głównego inspektora sanitarnego, no funkcjonuje w ten sposób, że jeśli jest zgłoszenie, to oczywiście jeżeli to by była jakaś dokumentacja fotograficzna, tak? No po prostu dbajmy o swoje bezpieczeństwo, a jeśli są tego typu środki, to dobrze by było te środki po prostu wykorzystać, ze względu na to, że wykorzenienie samodzielne tej rośliny jest niezwykle trudne i przebywa w dosyć takim długim okresie czasu. Czyli nawet jednorazowe wycięcie, usunięcie tych roślin nie zapobiega nie temu ze względu właśnie na długotrwałość, żywotność nasion i po prostu plenność tej rośliny, tak? Czyli jest to po prostu bardzo ważne.
1: Bardzo odporna roślina, tak, i bardzo inwazyjna.
2: Dlatego też po prostu bardzo ważne jest to, byśmy my mogli informować siebie wzajemnie o miejscu występowania tej rośliny, żeby po prostu skutecznie dzięki tym środkom można było tę roślinę wyeliminować w sposób bezpieczny dla wszystkich mieszkańców.
1: Co zrobić, kiedy zetkniemy się z taką rośliną?
2: No tak jak wspomniałam, jeśli zetkniemy się z taką rośliną i zauważymy, że mamy na przykład jakieś objawy, czyli takie swędzenie na skórze, bo to dosyć szybko się pojawia ze względu właśnie na niezwykłą taką aktywność tych olejków eterycznych, musimy po prostu przemyć ranę, przemyć po prostu skórę wodą, najlepiej właśnie wodą z mydłem, ale też polecam Państwu nawet jakąś niewielką ilość takich najprostszych, domowych medykamentów, czyli po prostu wodę z octem, żeby nawet na każdą wyprawę zabrać nie tylko wodę do picia, ale nawet niewielki aplikator wody z octem, ponieważ woda z octem dosyć szybko usuwa różnego rodzaju właśnie tego typu szkodliwe substancje. No i przede wszystkim nie dotykać tej rośliny, nie zrywać tej rośliny, szczególnie gołymi rękami, tak? Jeżeli po prostu mamy takie objawy, to tak jak powiedziałam, przemywamy skórę. No i oczywiście, jeżeli nastąpią takie poważniejsze objawy, no to trzeba wziąć pod uwagę, że zgłaszamy się do lekarza, informując go o tym, że na przykład mieliśmy kontakt z taką rośliną. Dlatego też po prostu przebywanie w pobliżu tej rośliny no wymaga tego, by chronić skórę i drogi oddechowe.
1: Tak, i konsekwencje mogą być dużo poważniejsze u osób, które na przykład są uczulone na pyłki i olejki eteryczne tego typu, bo mogą wywołać wstrząs anafilaktyczny.
2: Tak, ale ten wstrząs taki najgroźniejszy jest dla dzieci ze względu na delikatność skóry i ze względu na to, że jednak osoba dorosła no na wyższym jakby poziomie, tak, może mieć kontakt z tą rośliną, a dzieci, można powiedzieć, że w zasadzie ze względu na to, że roślina może mieć 3 do 5 metrów, jakby wchodzą w ogóle pod powierzchnię liści. I nawet jeśli teraz Państwo sobie wyobrażą, że takie dziecko jest pod taką rośliną i nawet lekki wiatr powoduje, że po prostu te olejki eteryczne, jakby wszystko to, co znajduje się wokół tej rośliny, po prostu opada bezpośrednio na całe ciało dziecka, łącznie z głową i przechodząc w dół. Więc w związku z tym najbardziej niebezpieczne i najbardziej zagrażające życiu i zdrowiu w kontakcie z rośliną jest po prostu dziecko.
1: A co ze zwierzętami? Czy zwierzęta też są tak narażone na działanie tej rośliny?
2: No tutaj akurat jeśli chodzi o zwierzęta, to może mniej, dlatego że no mają futro. Tak? Więc
1: tak,
2: to jest po prostu naturalna ochrona. A ponieważ też tą roślinę sprowadzono jako swego rodzaju paszę, Dlatego też po prostu przeżuwacze tę roślinę są w stanie spożywać, tak? Czyli po prostu kopytne, bo tę roślinę spożytkowano do hodowli. Więc jednym z, powiedzmy, z takich elementów jest wypas kóz, czy też po prostu zwierząt, które są w stanie zjadać tę roślinę. No ale jeśli to są obrzeża rowów melioracyjnych i wzdłuż ścieków wodnych, to mogą sobie Państwo wyobrazić, że to są jednak mimo wszystko takie miejsca, gdzie nie wchodzą takie zwierzęta gospodarcze, tak? Dlatego też w tych miejscach ta roślina po prostu znalazła sobie taką specjalną sferę do swego samoistnego odradzania się i właśnie rozmnażania. Dlatego jest to naprawdę bardzo, bardzo trudny temat.
3: Niemniej jednak no, bardzo groźna roślina, na którą należy uważać. No i teraz właśnie czerwiec to jest taki moment, kiedy ona zaczyna kwitnąć.
2: Tak, zaczyna kwitnąć, no i później wytwarza nasiona, tak? Czyli w sensie takiego podejścia teoretycznego do tej rośliny, przechodząc do praktyki, będzie to taki moment, kiedy po prostu w myśl tego programu należy tę roślinę usuwać z naturalnego środowiska. Aczkolwiek ze względu na rozwój tej rośliny, najbardziej chyba niebezpiecznym miesiącem będzie lipiec, ponieważ powierzchnia liści będzie największa. No i w związku z tym, że temperatury w lipcu i sierpniu będą powodowały, że jednak te związki olejków eterycznych w tej roślinie będą miały możliwość najszerszej absorpcji.
3: Jeżeli barszcz sosnowskiego zobaczymy na terenie miejskim lub gminnym, to wiadomo, że usunięcie zlecone jest odpowiednim służbom. A co jeżeli ta roślina znajduje się na terenie prywatnym?
2: W zasadzie można powiedzieć, że od 2011 roku zostały wdrożone różnorodne przepisy, które mówią o tym, że jest to roślina inwazyjna i roślina, która jest zabroniona w jakikolwiek sposób do rozmnażania na jakimkolwiek terenie. Więc no, generalnie można powiedzieć, że nie powinna ona występować na terenie miejskich ogródków, czy też ogródków prywatnych, ponieważ jest generalnie zakaz rozprzestrzeniania tej rośliny. To jest jakby po pierwsze. Jeśli w naszym otoczeniu, gdzieś na naszym terenie zauważymy taką roślinę, no to najlepiej po prostu no, tę roślinę wykorzeniać w jak najkrótszym czasie i w takim momencie, kiedy ta roślina no, jeszcze się w naszym ogrodzie nie rozprzestrzeniła. Dlatego no, po prostu zachowajmy też taką bezpieczność. No, wydaje mi się, że to jest niewielkie prawdopodobieństwo, by ta roślina była na terenie takich prywatnych ogrodów.
3: Trudno pomylić barszcz sosnowskiego z innymi roślinami, ze względu na to, że jest bardzo duży, no i same te liście też są duże.
2: Aczkolwiek pani redaktor...
3: Ja myślę o takiej roślinie. Jest taka roślina, która jest trochę podobna. Arcydzięgiel.
2: Tak, o to arcydzięgiel pani chodzi? Jest nieco podobny, ale tak jak powiedziałam, one się różnią rozmiarami. Dlatego z arcydzięglem nie za bardzo można tę roślinę pomylić, bo rozmiary są naprawdę dużo, dużo mniejsze. Ale tutaj pani jeszcze chciałam wejść jeszcze w słowo i powiedzieć o tym, że faktycznie był taki moment, kiedy tę roślinę sprowadzano do ogrodów botanicznych jako swego rodzaju taką roślinę pokazową, tak? Ze względu na jej takie specyficzne rozmiary, olbrzymie kwiatostany, takie typu właśnie koper, balda. I co ciekawe, właśnie ta roślina była podziwiana ze względu na właśnie taką swoją specyficzną żywotność, wielkość.
3: Ale nie szkodziła
2: urodę.
3: Innym roślinom wokół, które rosły?
2: Znaczy stosowano tą roślinę jako taką roślinę jednostkową, pokazową i wokół niej tak naprawdę nie powstawały inne rośliny. I to jest może taka ciekawostka, tak? Że w momencie, kiedy jeszcze nie znano, jak ta roślina jest inwazyjna i groźna dla naszego otoczenia, to była ona swego rodzaju taką pięknością w różnorodnych ogrodach botanicznych, ogrodach nawet prywatnych. Bo tu pani wspomniała, czy można taką roślinę znaleźć w ogrodzie. Tak, bywało dawniej tak, że ona stanowiła wyjątkowy okos wśród hodowców różnorodnych, takich nazwała egzotycznych roślin, ponieważ pochodząca właśnie z Kaukazu, tak, czyli taka roślina, którą nawet hodowcy mogli się szczycić, nie wiedząc o tym, że może być ona groźna dla ich otoczenia.
3: Na tym będziemy kończyć. Dziękuję pani serdecznie. Naszym gościem była dziś pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie z wyjątkowym jubileuszem. ZWiK ma już 30 lat. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Andrzejem Wołoszem, dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie.
4: To szmat czasu tak naprawdę. 30 lat. Co przez te lata udało się zdziałać w Mrągowie? Myślę, że bardzo wiele rzeczy, aczkolwiek to, co żeśmy naprawdę zrobili, najbardziej widoczne jest dla tych, którzy patrzą z boku. Natomiast dla mnie, człowieka, który z dnia na dzień uczestniczył w tych wszystkich modernizacjach, tych inwestycjach, jest to może troszeczkę mniej zauważalne. Dla mnie jest to po prostu normalna praca i te osiągnięcia, jak rozmawiam z osobami z zewnątrz, mówię, o fajnie, tyle żeście zrobili, macie to, tamto i tak dalej. Ja do tego podchodzę troszeczkę inaczej. Na pewno mamy nowoczesny system oczyszczania ścieków. Pełen system dla miasta Mrągowo, bo Mrągowo jest skanalizowane w tej chwili w 99 i rzekłbym nawet 8%. To jest bardzo dużo jak na miasto tej wielkości, jak Mrągowo. Mamy i jakość ścieków odprowadzanych generalnie spełnia wszystkie normy, wymagania. Oczyszczamy ścieki w 98,9%. Ewenementem naszej oczyszczalni jest ścieków to, że pod wylot ścieków z naszej oczyszczalni wiosną przypływają ryby i robią sobie tam tarło, czyli jest to też jakby taka wizytówka tego, że te ścieki są dobrze podczyszczane. Udało nam się zmodernizować, czy też wybudować system odzyskiwania z osadów ściekowych, system produkcji kompostu z osadów ściekowych, czyli jest ta gospodarka odzysku w pełni, tak? Czyli odprowadzamy ścieki, oczyszczamy ścieki, odprowadzamy je do odbiornika, oczyszczone ścieki, plus do tego osad, który pozostaje w procesie oczyszczania, też przetwarzamy i produkujemy z tego kompost, który może być wykorzystywany w rolnictwie, w ogrodnictwie, w systemach gdzie uprawowych, tak, do tworzenia trawników. Mamy pełen system poboru i uzdatniania wody. Mrągowska woda no nie od dzisiaj cieszy się dobrą renomą. Sam tę wodę od lat piję i powiem szczerze, czuję się bardzo, bardzo dobrze. Więc jakby zapewniliśmy przez te lata to, że miasto jest pod względem i uzdatniania wody, i dostawy wody zabezpieczone i na dzień dzisiejszy nie ma jakby niebezpieczeństwa, że może nam tutaj czegoś w tym systemie zabraknąć. Oczywiście to nie znaczy, że możemy usiąść na laurach i nic nie robić. Nie? Wprost przeciwnie. No, nowe przepisy, nowe normy, nowe dyrektywy unijne wymagają od nas jakby stałej też kontroli i stałego rozwijania się. Musimy wprowadzać nowe technologie, musimy modernizować obecne systemy, ale możemy to robić spokojnie, bez jakiegoś zbędnego pośpiechu. Ostatnio udało nam się pozyskać spory zastrzyk finansowy, bo dostaliśmy dofinansowanie do systemu bezpieczeństwa wody. Przeszło 10 milionów złotych dotacji, dofinansowania, plus do tego jeszcze pożyczka z Narodowego Funduszu, czyli łącznie inwestycja za ponad 14 milionów. Będziemy realizować ją w Mrągowie i to są inwestycje, które oprócz budowy nowego rurociągu tranzytowego w Mrągowie, też będą modernizacje modernizacja stacji uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych w mieście Mrągowo i dodatkowo też taki system, który monitoringu jakości wody, który powiedzmy w sytuacji, gdyby nastąpiło jakieś skażenie biologiczne, wówczas następuje alarm jakby taki i powoduje, że
3: od razu następuje działanie. 14 milionów złotych na nowe inwestycje w Mrągowie. Co one zakładają tak konkretnie?
4: Te 14 milionów to są tylko inwestycje na gospodarkę wodną. Jeśli chodzi o... To są założenia, są takie. Modernizacja stacji uzdatniania wody, trzeci etap. W tym właśnie biomonitoring. przebudowa, modernizacja pewnych odcinków sieci wodociągowe, wyeliminowanie jeszcze niewielkich odcinków z rur, wykonanych z rur azbestowo-cementowych, budowa nowej sieci tranzytowej o średnicy 250 mm od stacji uzdatniania wody do ulicy Młynowej, wymiana rurociągów technologicznych przy ujęciu wody Sołtysko, budowa nowej studni głębinowej na ujęciu Sołtysko, remont, modernizacja zbiornika wieżowego w parku przy ulicy Brzozowej, no i remont, modernizacja zbiorników terenowych na stacji uzdatniania wody. Szereg inwestycji, dodatkowo jeszcze inwestycje polegające na wczesnym wykrywaniu awarii, detekcji sieci wodociągowej, także do roku 2029 musimy te pieniądze wydać, jest co robić. I będziemy tutaj naprawdę mocno, mocno musieli naciskać, żeby te pieniądze wszystkie wydatkować. Dodatkowo też wcześniej, w zeszłym roku uzyskaliśmy pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości blisko 6 milionów złotych. To jest 1% pożyczka na 25 lat. I tutaj te pieniądze poszły na tak zwaną zieloną transformację miasta. Taki konkurs został ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego i w ramach tego modernizujemy przepompownię drugą co do wielkości w mieście, przepompownię ścieków przy ulicy Wojska Polskiego. Tam w tej chwili trwają już prace modernizacyjne. Będzie przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej, tych odcinków, które są najbardziej w tej chwili awaryjne, i przebudowa też budynków socjalnych na stacji uzdatniania wody, obiektów dla pracowników zakładu wodociągów, tych, którzy pracują na stacji uzdatniania wody i monterów wodociągowych i kanalizacyjnych.
3: 30 lat zakładu wodociągów i kanalizacji w Mrągowie. Pamięta pan, jak ten stan wodociągowo-kanalizacyjny wyglądał w 96 roku? Jak to było w Mrągowie?
4: Bardzo, bardzo skromnie. Co prawda była już oczyszczalnia ścieków wybudowali ją w 94 roku, końcówka 94 roku. Węgierska firma wybudowała oczyszczalnię ścieków, czyli oczyszczalnię biologiczną, ona już funkcjonowała. Funkcjonowała też stacja uzdatniania wody. Natomiast jeśli chodzi o samo wyposażenie pracowników w jakiś sprzęt naprawczy, w urządzenia do czyszczenia kanalizacji, tego po prostu nie było. Nie mieliśmy praktycznie nic. Mieliśmy jednego starego żuka i w zasadzie ze sprzętu dwa rowery i to wszystko, i przyczepkę taką do czyszczenia kanalizacji. To, co w tej chwili mamy, to jest jakby efekt 30 lat pozyskiwania, szukania oszczędności, pozyskiwania środków i dokonywania zakupów.
3: Jakimi zasobami obecnie dysponuje zakład? To są już takie urządzenia nowoczesne?
4: No tak, jesteśmy dosyć dobrze usprzętowieni. Mamy sprzęt do czyszczenia kanalizacji, mamy sprzęt do monitoringu kanalizacji, mamy pojazdy z pełnym wyposażeniem do usuwania awarii. No i przede wszystkim wykwalifikowano kadrę techniczną, ludzi, którzy to wszystko obsługują i powiem szczerze, mamy bardzo solidnych, lojalnych i zdyscyplinowanych pracowników. To bardzo ważne, bo jak zaczynaliśmy, jak ja zaczynałem pracę w wodociągach, a zaczynałem ją jeszcze wcześniej, różnie z tym bywało.
3: Mrągowo prawie w 100% jest skanalizowane, no ale wiadomo, prawie robi pewną różnicę. Jakie miejsca nie są skanalizowane?
4: To znaczy, to są w zasadzie punkty, to są pojedyncze adresy, które nie zostały przyłączone. Bądź dlatego, że mają zbiorniki jeszcze bezodpływowe i nie chcą się przyłączyć i sami opróżniają te zbiorniki bezodpływowe, bądź wymagana jest budowa lokalnych przepompowni ścieków i też wolą korzystać ze zbiorników bezodpływowych, niżeli z systemów, niżeli zainwestować pieniądze i wybudować lokalną przepompownię ścieków. Generalnie sieć kanalizacyjna, miasto jest pokryte w 100% siecią kanalizacyjną. Tu nie ma zabudowy, która gdzieś w odległości większej jak nie wiem, 100-200 metrów nie posiada kanalizacji sanitarnej. Wszystkie nowe osiedla tą kanalizację w obrębie miasta Mrągowo, tą kanalizację sanitarną, możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej posiadają.
3: W mieście to wygląda bardzo dobrze, no ale niestety w innych miejscowościach na terenie naszego powiatu, no i w ogóle województwa warmińsko-mazurskiego, tak dobrze już nie jest.
4: To się zgadza, ale trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że w zabudowie rozproszonej w gminie, czy też w innych gminach, w gminie Mrągowo, czy też w innych gminach, inwestowanie w budowę kanalizacji jest, wymaga większych środków, większych nakładów i no niestety nie zawsze się to w 100% opłaca, więc no, czasami trzeba wybrać tę lepszą opcję, czyli systemy indywidualne. Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie indywidualne. To są drogie inwestycje i tutaj no, gminy muszą korzystać ze środków unijnych, a z tym czasami bywa problem.
3: Mamy na szyjach pewne smycze, na których jest napisane: w Mrągowie pij wodę z kranu. Pan też o tym wspomniał, że pije pan wodę z kranu. Śmiało możemy to robić? Śmiało możemy pić wodę kranową?
4: Naturalnie, że tak. Generalnie całe miasto zasilane jest z jednego ujęcia wody i w każdym miejscu, w punkcie miasta woda ma generalnie taką samą jakość. Jest to woda bardzo dobrej jakości, woda jest monitorowana. Nie stosujemy do uzdatniania tej wody żadnej chemii, żadnych procesów chemicznych. To jest napowietrzanie i filtracja. Generalnie usuwamy tylko żelazo i mangan. Pozostałe pierwiastki pozostają, więc jest woda też bogata w pierwiastki pochodząca ze źródeł głębinowych, więc na dzień dzisiejszy polecamy, można ją pić spokojnie i bezpiecznie.
3: I bezpiecznie. Czy to zawsze tak wyglądało, że do wody nie były dodawane te środki chemiczne? I jak to wcześniej wyglądało?
4: Do samego procesu uzdatniania nie dodawano praktycznie środków chemicznych, natomiast często bywało tak, że woda mogła zawierać kiedyś jeszcze, ale to za czasów funkcjonowania spółki, chyba że dwukrotnie tylko użyliśmy podchlorynu sodu do dezynfekcji wody i to też miejscowo. Natomiast no, pamiętam czasy, kiedy ta woda była niestety, ale różnej jakości, tak? Tylko starsi ludzie z Mrągowa na pewno pamiętają sytuację, kiedy ktoś zapomniał zakręcić krany i lekko ciurkiem leciała woda i wanna na przykład rano była cała brązowa, tak? W tej chwili już takiej sytuacji nie powinno być, nie ma. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy po awarii na przykład, bo nawet jeżeli pozostaje bardzo niewielka ilość zanieczyszczeń w rurociągach, to one się osadzają na rurze i w sytuacji, kiedy w wyniku awarii zamykamy dopływ wody, a potem puszczamy tę wodę z powrotem, zdarza się tak, że ona zrywa te osady i wtedy przez jakiś czas, może niedługi czas, polecieć woda zanieczyszczona, ale tego raczej się nie da uniknąć, pomimo nawet tego, że po każdej takiej awarii płuczemy sieć. Jeżeli tak bywa, staramy się ostrzegać też mieszkańców, że może taka sytuacja zajść, ale to zdarza się też sporadycznie.
3: O sytuacji wodno-kanalizacyjnej w Mrągowie opowiadał Andrzej Wołosz, dyrektor ZWIK-u.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Przed nami rekolekcje Zbuduj mi dom. Te rekolekcje odbędą się w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie w programie Konferencje i nie tylko. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam naszych słuchaczy i witam też naszych gości, bo w studiu Meloradia są dziś Marcin Madej, ksiądz z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie, a także Katarzyna Jaworska i Martyna Nicewicz ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Szczęść Boże.
3: Zbuduj mi dom. Co to hasło? hasło oznacza? Może takie pytanie na początek.
5: Myślę, że każdy może to zdanie tak naprawdę rozpatrywać inaczej. Jest to bardzo głębokie zdanie, które zostało przemodlone przez naszą wspólnotę i całe te rekolekcje tak naprawdę zostały jakby przekazane, zlecone naszej wspólnocie, aby to poprowadzić pod takim hasłem właśnie. Może to być dom nasz rodzinny, taki z murów, z cegieł. Może to być dom jako rodzina. Może to być dom naszego serca, czyli to, gdzie my mieszkamy na co dzień, jako my, jako osoba, mieszkamy sami w sobie i żebyśmy się też w sobie dobrze czuli. Może chodzić o świątynię. Tak naprawdę każdy może zobaczyć w tym to, co dotyczy jego. I co jest takie ciekawe dla mnie, to, że my mamy swój pomysł na budowanie domu. Czy chodzi o nasze życie, o nas, o nasz rozwój, o budowę naprawdę takiego domu, rodziny. Ale często posiłkujemy się przy faktycznie takiej realnej budowie specjalistami, bo nie jesteśmy w stanie sami wszystkiego przewidzieć i nie wiemy, co jest mądrym rozwiązaniem, a co powinno wyglądać inaczej. I te rekolekcje są takim momentem, kiedy możemy troszeczkę oddać to kierownictwo w budowie Panu Bogu i pozwolić Jemu działać w naszym życiu, bo nam się może wydawać, że wiemy lepiej i że to, co nam On chce zaproponować, nam się nie podoba, ale to Bóg i On wie lepiej po prostu, jak to nasze życie powinno wyglądać, żebyśmy my byli najszczęśliwsi, bo On ma na nas plan od samego początku, od naszego stworzenia, wie, jakie są nasze talenty, do czego jesteśmy powołani. I to jest szansa na to, aby pozwolić Mu być kierownikiem naszej budowy, naszego życia, aby wyglądała jak najpiękniej. Może nam się wydawać, że to, co mamy, jest dobrze i nie będzie lepiej, bo już mamy wszystko. Jest rodzina, dzieci, praca taką, jaką chcieliśmy, dobre zarobki. No, w sumie już powinniśmy być szczęśliwi. Nie jesteśmy. Dlaczego? No, ale lepiej nie będzie. No to dobra, no to przeżyjmy jakoś to życie. A On pokazuje nam, że możemy mieszkać w pałacu wysadzonym brylantami tak naprawdę. I tak może nasze życie wyglądać, nasza codzienność, każdy poranek, tryskać radością. Ale my jakby dopóki tego nie spróbujemy, to nie jesteśmy sobie w stanie tego sami wyobrazić nawet. I nie mamy pojęcia, że mamy na to fundusze, żeby taki dom sobie wybudować w sobie, w sercu. Potrzebujemy kogoś, kto nam w tym pomoże. I właśnie to jest taka okazja, te rekolekcje do tego.
6: A skąd te rekolekcje? Jak to się stało, że one tutaj się odbędą? Czy co roku w czerwcu się takie rekolekcje odbywają? Bo powiedziałaś, że zostały zlecone. Jak to wygląda?
5: Zlecone, ja mówię tak odgórnie, przez Ducha Świętego. To zostało wymodlone. W zeszłym roku były prowadzone rekolekcje dla małżeństw. Ojciec Adam Szóstak był w naszej parafii i też uczestniczyłam osobiście w tych rekolekcjach i tak mogę się zwierzyć, że uratowały moje małżeństwo. To, co usłyszeliśmy tam z mężem na tych rekolekcjach, dotknęło nas bardzo, otworzyło nam oczy i teraz jest dużo lepiej niż było, więc wierzę w to, chociaż nie wiem, o czym będą do końca te rekolekcje. Przyjeżdża do nas wspólnota Mocni w Duchu z Łodzi. Ja osobiście nie byłam u nich na żadnej konferencji, więc tak naprawdę nie wiem, ale jestem przekonana o tym, że te rekolekcje mają się odbyć i że będą bardzo cenne dla nas. I że warto pójść, warto dać szansę, aby Bóg działał.
6: A łatwo było twojego małżonka namówić na takie rekolekcje? No to chyba nie jest takie łatwe, żeby pójść, odważyć się. Nie wiem, jak one wyglądały, czy wy o sobie opowiadaliście, czy słuchaliście, czy braliście garściami z tego, co tam usłyszeliście, jak to wyglądało?
5: To nie było łatwe, ponieważ mieliśmy trudny czas. Między nami było wtedy bardzo chłodno. Byliśmy daleko od siebie. Ale chyba gdzieś obydwoje czuliśmy, że chcemy zrobić wszystko, co możemy, trochę tak po złości temu drugiemu, żebyś mi potem nie powiedział, że ja nie próbowałam, zrobiłam wszystko, co mogłam. I on myślę, że myślał podobnie. No dobra, żeby się nie czepiała, to pójdę. Żeby potem nie mogła mi zarzucić, że ona zrobiła wszystko, a ja nic. Więc trochę tak na przekór chyba poszliśmy, aby... A tak naprawdę okazało się, że bardzo dużo łask otrzymaliśmy podczas tych rekolekcji, które owocowały z dnia na dzień. To nie było tak, że wyszliśmy z rekolekcji innymi ludźmi i już od razu świat był piękny. Nie, to było ziarno zasiane. I kiedy ziarno wrzucamy do ziemi, nie widać go. Nie wiadomo, co z tego wyrośnie. I może nam się wydawać, że i nic. Wyszliśmy i nic. Ale to ziarno w ziemi jest. Przyjdzie deszcz, ono zacznie kiełkować, a potem wydawać owoce. I tak było z tymi rekolekcjami, dlatego wierzę, że z tymi będzie tak samo.
6: To trzeba było bardzo podlewać to ziarno.
5: Nawet nie, wystarczył nie? ten deszcz naturalny, który z nieba leciał.
6: No dobrze, a jak te najbliższe rekolekcje będą wyglądały?
7: Te najbliższe rekolekcje będą składały się z konferencji. Będzie także uwielbienie, dlatego że ta wspólnota, która przyjeżdża do nas, to jest wspólnota prowadząca również rekolekcje muzyczne. Ja jak myślę właśnie o mocnych w duchu, to od razu mi się uśmiecha buzia, bo to są osoby, które w bardzo radosny sposób przedstawiają obecność Bożą i napełniają życiem drugiego człowieka, przekazują tą obecność Bożą swoim życiem w taki sposób, że naprawdę zupełnie inaczej podchodzimy w ogóle do wiary nawet. Będą konferencje, będzie uwielbienie, będzie także modlitwa o odrodzenie w Duchu Świętym i modlitwa o uzdrowienia. Całe rekolekcje zakończą się Eucharystią. Będą także przerwy. W czasie tych przerw będziemy budować relacje z drugim człowiekiem, tym, który przyjdzie, ale także z osobami, które też przyprowadzimy.
6: Pięknie. I teraz pytanie do księdza. Czy trzeba być częścią wspólnoty, żeby wziąć udział w takich rekolekcjach?
8: Oczywiście, że nie. Wszyscy jesteśmy jednym kościołem, czyli tą wspólnotą, która jest fundamentem, którą powołał do istnienia Pan Jezus, i Pan Jezus zaprasza każdego z nas, nie tylko wybranych, czy członków wspólnoty z Odnowy w Duchu Świętym, czy z jakiejś innej nawet wspólnoty, która się formuje, tylko wszyscy jesteśmy zaproszeni, każdy z nas. Pan Bóg dla każdego z nas ma prezenty, ma wielkie dary, ma łaski, które chce na nas zlewać. Obficie.
6: Mhm. Dlaczego warto przyjść i wziąć udział w takich rekolekcjach, które będą się odbywały już niedługo w Mrągowie?
8: Ja myślę, że tak ogólnie i szczegółowo to jest trudno powiedzieć, bo Pan Bóg dla każdego ma jakiś tam swój plan, który jest planem konkretnym. Myślę, że można by dać taki przykład, którym jest Mojżesz. No to jego całe życie, które było można powiedzieć takimi rekolekcjami. Początek życia Mojżesza było bardzo ciężkie, trudne, było tam dużo cierpienia, bólu, łez, ran, takie doświadczenie odrzucenia przede wszystkim na początku przez swoich rodziców dwukrotnie, czy wtedy, kiedy go puszczali do Nilu w tym koszyku. Oczywiście oni go chcieli uratować, ale on nie był tego świadomy. Później, kiedy go odprowadzali na dwór Faraona, do obcych ludzi, on też tego nie wiedział, że to dlatego, żeby go ratować. Był nieświadomy. On doświadczał odrzucenia. Następnie przebywanie w tym towarzystwie pogan na tym dworze Faraona też pewnie się uwikłał tam w różne ciężkie grzechy, które też go bardzo raniły i jeszcze bardziej gdzieś tam odsuwały. Następnie jednym z takich grzechów to było nawet zabójstwo przecież jednego z egipskich żołnierzy, ucieczka na pustynię, i tam według mnie, to kiedy on przebywał na pustyni, to był dla niego początek, przygotowanie do tych głównych rekolekcji, kiedy on uczył się Pana Boga, kiedy uczył się wdzięczności, nawet od swojego teścia, który był poganinem. I co było owocem końcem tych rekolekcji, zakończeniem można powiedzieć. Pan Bóg się mu objawił w tym krzewie ognistym. Wszyscy na pewno znamy tą scenę. I to był moment, kiedy Pan Bóg mu się objawił prawdziwy, taki jaki jest, oczyszczając w tym momencie też jego serce z jego ran, z całej tej historii i powołując go do nowego życia. Powołał go do innego życia. Powiedział, ty teraz pójdziesz i wyprowadzisz naród, który jest moim narodem, który ja wybrałem, dając mu jednocześnie i zdolności, i talenty do tego. Później, jak widzimy też, że po tym spotkaniu z Panem Bogiem, to on zaczyna widzieć Pana Boga nie tylko w tym momencie, gdzie Pan Bóg mu się objawia w tym ogniu, w tym krzaku gorejącym, ale zaczyna widzieć Pana Boga w swojej codzienności. Ten Pan Bóg staje się jego siłą, jego mocą. On zaczyna Panu Bogu ufać. I nie mówię też tylko o tych znakach takich większych, oczywistych, jak przejście przez Morze Czerwone, jak wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu, te plagi egipskie, ale Mojżesz na pewno też dostrzegał Pana Boga w takiej zwykłej codzienności. I z kolei tutaj, kiedy się uczył tego Pana Boga, to znowu to się zakończyło wielkim spotkaniem na górze Synaj, gdzie otrzymał 10 przykazań i tam z kolei otrzymał też nowe powołanie nie tylko dla siebie, ale i dla całego ludu. I widzimy na przykładzie Mojżesza, jakie rzeczy Pan Bóg robi z człowiekiem. I właśnie w takich momentach, kiedy na naszej drodze pojawiają się jakieś trudności, jakieś problemy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, to warto przyjść do Pana Boga i oddać się Mu. Bo to nie jest tak, że jak ten Mojżesz przeżywał to wszystko, czy spotkania z Panem Bogiem, czy te różne takie spotkanie na przykład w tym krzewie gorejącym, czy na górze Synaj, to, że Pan Bóg go do tego zmusił. On musiał powiedzieć tak, Panie Boże, jak chcę, czyli odpowiedział tak na zaproszenie Pana Boga. Więc jeżeli chcemy doświadczyć podobnych cudów, wielkich cudów obecności Pana Boga w naszym życiu, to skorzystajmy z tego. Rekolekcje to jest czas święty, gdzie Pan Bóg działa w szczególny sposób. I nieważne, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi, czy wątpiącymi, poszukującymi, Pan Bóg będzie działał w każdym sercu.
6: Na to spotkanie trzeba się wcześniej zapisać. W jaki sposób można to zrobić?
7: Zapisy na rekolekcje można zrobić przez formularz, który znajduje się na stronie parafii Matki Boskiej Saletyńskiej w Mrągowie.
6: A te rekolekcje odbędą się 20 czerwca o godzinie
7: 10. O godzinie 10. Zapraszamy troszkę szybciej, dlatego że od 9 już będzie można się zarejestrować.
6: To wszystko w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie. Zakończenie całego wydarzenia przewidziane jest około godziny 19. Wstęp na to wydarzenie jest oczywiście bezpłatny, ale przypominam, że obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz zgłoszeniowy. Cały program spotkania oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na facebookowym fanpage'u parafii pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Rekordowy rok w gminie Sorkwity pod względem inwestycji drogowych. Wartość wszystkich remontów i przebudów to ponad 12 milionów złotych. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Mariolą Plichtą, wójt gminy Sorkwity. Będziemy rozmawiać na temat bieżących inwestycji realizowanych w gminie. Będzie także o tym, co gmina ma w planie. Gmina Sorkwity realizuje wiele zadań, wiele też zadań zostanie zrealizowanych już wkrótce. Wszystko zmierza ku temu, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, ale też i komfortowo w swoich miejscowościach. Ważne inwestycje dla mieszkańców to właśnie te inwestycje drogowe. Chodzi o to, żeby móc dojechać do pracy, do szkoły, ale też, żeby te drogi były bezpieczne. Jakie inwestycje drogowe obecnie są realizowane w gminie Sorkwity?
9: Faktycznie rok 2020 2026 jest dla gminy Sorkwity bardzo dobrym rokiem i możemy go nazwać rokiem inwestycji drogowych. Największe wsparcie na początku roku gmina Sorkwity otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu nowe nawierzchnie powstaną w trzech miejscowościach. W miejscowości Bałowo, wartość zadania to jest 1 267 000 zł. W miejscowości Borowe, wartość tego zadania to jest ponad 2 miliony złotych, a także droga powiatowa łącząca Warpuny z Burszewem. Jest to bardzo duża inwestycja na łączną kwotę 4 835 000 złotych. Bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców Rybna jest pozyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Gmina otrzymała 614 000 złotych na przebudowę dwóch dróg właśnie w tej miejscowości. Są to bardzo ważne ulice, które od wielu lat wymagały remontu i na które mieszkańcy czekali od dawna. Kolejnym zadaniem, który realizujemy, to jest remont drogi gminnej w kolonii Gizewo. Wartość inwestycji wynosi ponad 318 tysięcy złotych, z czego 150 tysięcy stanowiło dofinansowanie z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Trwają także przygotowania do przebudowy drogi Zyndaki-Warpuny. Jest to bardzo krótki odcinek, on ma niespełna 500 metrów, ale bardzo ważny. W tej chwili tam jest dziura na dziurze. To zadanie realizujemy wspólnie z powiatem mrągowskim. Finansowanie 50/50, wartość całej inwestycji 2 miliony złotych. Nasz samorząd aktywnie wspiera także modernizację innych dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. W tym celu na ostatniej sesji radni gminy Sorkwity podjęli decyzję, by przekazać powiatowi mrągowskiego 1 200 000 zł na wykonanie nowych nakładek asfaltowych w trzech miejscowościach na terenie naszej gminy. Jest to miejscowość Szymanowo, miejscowość Rozogi, a także droga od Sorkwit do Starego Gielądu.
6: Jeszcze tylko dopytam, co to oznacza nowe nakładki asfaltowe?
9: Wygląda to w ten sposób, że nie jest potrzebna kompleksowa dokumentacja. Robimy to w formie remontu. Czyli zostanie wylany nowy asfalt i będzie to traktowane jako remont istniejącej nawierzchni. Bez dokumentacji. Nie zapomnieliśmy również o tych mniejszych miejscowościach i takich potrzebnych inwestycjach lokalnych. Zaplanowaliśmy w budżecie gminy modernizację i przebudowę ciągu pieszego w miejscowości Pustniki o wartości 280 tysięcy złotych. W tej chwili teren budowy już został przekazany dla wykonawcy. Wykonawca ma czas do końca sierpnia na wykonanie tej inwestycji. Jeszcze w tym roku chcemy wyremontować, tak naprawdę już jest w trakcie remontu, droga w Jędrychowie za kwotę 80 tysięcy złotych. Choć są to zadania mniejsze, mają ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców i poprawy lokalnej infrastruktury. Ale rozwój gminy to nie tylko inwestycje drogowe.
6: Za chwilkę powiemy o tych inwestycjach pozostałych. Jak to jest z drogami w gminie Sorkwity? Dużo jest dróg, które wymagają interwencji?
9: Bardzo dużo. Sporo mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z tego, że dużo dróg, tych głównych ciągów komunikacyjnych, które przebiegają przez teren gminy, nie należą, te drogi nie należą po prostu do nas, tak? Są to drogi powiatowe. Natomiast gmina Sorkwity posiada prawie 400 km dróg gminnych. Te drogi w większości są to drogi szutrowe, choć jak wspomniałam przed chwilą, robimy wszystko, pozyskujemy środki zewnętrzne, by te drogi szutrowe zamieniać na asfaltowe. Potrzeby są olbrzymie. Muszę tutaj wspomnieć, że zima była dosyć mocna i te drogi bardzo zniszczyły, w szczególności drogi powiatowe, które w tej chwili, a mamy już czerwiec, są w opłakanym stanie.
6: Mieszkańcy sami zgłaszają potrzeby, zgłaszają do gminy to, że w jakiejś miejscowości potrzeba tego remontu?
9: Oczywiście, że tak. Mieszkańcy na bieżąco zgłaszają nam wszystkie swoje potrzeby. Przede wszystkim informują nas o tych drogach, które są w najgorszym stanie, które wymagają natychmiastowej naprawy. Natomiast każdego miesiąca zbierają się radni gminy Sorkwity. Spotykamy się z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej, który przedstawia radnym, jak wygląda sytuacja naszych dróg na terenie gminy.
6: To tyle o drogach. Drogi to bardzo ważny temat, bardzo ważna kwestia i to, co interesuje mieszkańców, ale nie tylko drogami gmina stoi, więc są też inne inwestycje, które realizuje gmina Sorkwity.
9: Oczywiście tych inwestycji jest bardzo dużo. Załącznik inwestycyjny do tegorocznego budżetu liczy 54 pozycje i oprócz tych priorytetowych zadań drogowych, gmina Sorkwity w tym roku pozyskała dofinansowanie 300 tysięcy złotych z Urzędu Wojewódzkiego na stworzenie takiego aktywnego, dziennego opiekuna dla dzieci do lat 3. W tej chwili wyłoniliśmy wykonawcę. Remontowany jest obiekt mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Warpunach i właśnie tam od nowego roku, od roku 2027 planujemy otworzenie takiego dziennego opiekuna dzieci do lat 3 z dofinansowaniem.
6: To jest żłobek, czy dzienny opiekun to coś innego?
9: Można tak powiedzieć, że to taki mini żłobek. Dzienny opiekun jest to program realizowany przez Urząd Wojewódzki i różni się tym od żłobka, że tu, gdzie jest dzienny opiekun, tych dzieci nie może być więcej jak 5. Więc znacznie mniejszy. Oprócz tego żłobka, to w tym roku możemy się pochwalić, że otrzymaliśmy 552 tysiące złotych dofinansowania na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. W ramach tego projektu powstanie magazyn kryzysowy w Warpunach, który służył będzie głównie strażakom ochotnikom. Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy. W tym roku planujemy postawić budynek.

0: realizować. Jest to dosyć duża inwestycja, bo wartość tego przedsięwzięcia wynosi prawie 4 miliony złotych. W ramach programu OLIOC zostały zakupione także namioty pneumatyczne, nagrzewnice olejowe. Inwestycja ta zwiększa gotowość gminy do reagowania w sytuacjach kryzysowych i poprawia oczywiście bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ważnym przedsięwzięciem jest także realizacja programu likwidacji barszczu sosnowskiego. Niestety w powiecie mrągowskim na terenie gminy Sorkwity najwięcej mamy tej rośliny. Na ten cel pozyskaliśmy 20 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze zwalczanie tej niebezpiecznej, inwazyjnej rośliny i ochrona lokalnego środowiska. Dużą rolę w rozwoju lokalnych społeczności odgrywa także Fundusz Sołecki. W roku budżetowym 2026 Rada Gminy Sorkwite podjęła decyzję i przeznaczyła na ten cel blisko 600 tysięcy złotych. Powody do zadowolenia mają także mieszkańcy Jędrychowa. Sołectwo otrzymało w tym roku grant w ramach programu Odnowa Wsi, który pozwoli na realizację kolejnych działań służących integracji mieszkańców oraz rozwojowi lokalnej infrastruktury.
1: Jakie to działania, wiadomo już?
0: Z tego, co mi wiadomo, bo pani sołtys często tutaj nas odwiedza, sołectwo zaplanowało budowę takiego pieca, gdzie będzie wypiekany chleb, wędzarni, gdzie będą wędzone lokalne ryby, a także grill, gdzie lokalni mieszkańcy będą mogli razem biesiadować. Skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych potwierdzają również dwa granty przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wsparcie w zeszłym tygodniu otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Gizewie, a także Koło Gospodyń Wiejskich w Burszewie. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój działalności tych organizacji, zakup namiotów, stołów, krzeseł, a także na organizację gminnych obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się 13 czerwca w Gizewie. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.
1: To inwestycje, które już się rozpoczęły albo wkrótce się rozpoczną, które są realizowane obecnie. Co jeszcze w planach ma gmina?
0: Oczywiście nie zwalniamy tempa. Przygotowujemy kolejne przedsięwzięcia, które mogą zostać zrealizowane jeszcze w tym roku, oczywiście po uzyskaniu dofinansowania. Wśród najważniejszych planowanych inwestycji znajduje się budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego w Warpunach, które stworzy mieszkańcom, ale przede wszystkim dzieciom i młodzieży lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu. Planujemy również budowę toru typu pump track w Sorkwitach. To coraz bardziej popularna forma infrastruktury rekreacyjno-sportowej, przeznaczona przede wszystkim dla rowerzystów, hulajnóg, rolek i deskorolek. Inwestycja ma wzbogacić naszą lokalną ofertę rekreacyjną. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcia obu konkursów i pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, które pozwolą na realizację tych zadań.
1: Tutaj wnioski zostały złożone.
0: Tak, wnioski zostały już złożone. Tak naprawdę na rozstrzygnięcie boiska pump track czekamy już od ubiegłego roku. Natomiast jesteśmy dobrej myśli, że w tym roku uda się tą inwestycję zrealizować. Natomiast wniosek do Ministerstwa Sportu złożyliśmy w marcu tego roku. Rozstrzygnięcie ma nastąpić najprawdopodobniej w przeciągu miesiąca. Oprócz inwestycji drogowych i tych w infrastrukturę sportową. Zaplanowaliśmy także w budżecie na rok 2026 opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Kozłowie. Jest to bardzo ważna inwestycja. Jesteśmy na ukończeniu tej dokumentacji i jeżeli tylko pojawią się środki zewnętrzne, to będziemy składać wniosek o dofinansowanie. Bardzo ważnym tematem są także przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do tego projektu gmina Sorkwity przygotowywała się już od zeszłego roku. Mamy w tej chwili opracowaną kompletną dokumentację techniczną na utworzenie 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. Czekamy

0: aż pojawi się nabór w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Jeżeli otrzymamy takie dofinansowanie, to również w tym roku chcielibyśmy to zrealizować.
1: Czyli to wszystko, co w tym roku jest realizowane i być może będzie.
0: Tak, tak. Tych pozycji jest znacznie więcej w budżecie, ale to już są drobniejsze rzeczy. Drobne, ale również cieszą mieszkańców, ponieważ mieszkańcy na większość tych inwestycji czekali wiele lat.
2: O inwestycjach drogowych i nie tylko, realizowanych i planowanych w gminie, opowiadała Mariola Plichta, wójt gminy Sorkwity.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
7: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. Na początek B-klasa, 6 czerwca w sobotę, Start Kozłowo rozegrał spotkanie z MKS-em Rudziane Nida i to spotkanie zakończyło się remisem.
8: Spotkanie pomiędzy MKS Rudziane Nida a Startem Kozłowo zakończyło się sprawiedliwym remisem 1-1. Oba zespoły stworzyły ciekawe widowisko, pełne walki i zaangażowania. Jako pierwsi bramkę strzelili zawodnicy Startu. Bramka padła w 27 minucie. Gospodarze doprowadzili do wyrównania dopiero w 34. I taki wynik pozostał do przerwy i do końca spotkania. Start po zdobyciu punktu ponownie awansował na 9 miejsce. Ma obecnie 17 punktów na swoim koncie. Ostatnie spotkanie sezonu 2025-2026 Start rozegra u siebie 14 czerwca. O godzinie 16, a przeciwnikiem będzie Start Kruklanki.
7: Teraz A-klasa, też 6 czerwca w sobotę. Salent Boże rozegrał spotkanie na wyjeździe z drużyną Perkun Orżyny. No i to spotkanie zakończyło się wygraną Salentu.
8: Udany początek spotkania i dość szybkie prowadzenie Salentu po bramce zdobytej w 17 minucie przez Bartłomieja Nicewicza. W 38 minucie sędzia dyktuje rzut karny dla Salentu, a szansę wykorzystuje Szymon Chorążewicz i zamienia to na bramkę. Mamy 2-0 dla Salentu. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Perkun zdołał zdobyć bramkę honorową w 93 minucie, a Salent w walce o utrzymanie dopisuje sobie ważne 3 punkty. W tabeli Salent awansował na 10 miejsce i ma na koncie zdobytych 23 punkty. Ostatnie spotkanie tego sezonu Salent rozegra u siebie 14 czerwca o godzinie 16 z MKS Korsze.
7: I zajrzyjmy, co się dzieje w A-klasie. 7 czerwca w niedzielę Żagiel Piecki zagrał z Pogonią Ryn na wyjeździe, no i to spotkanie wygrał.
8: Ważna wygrana Żagla. Piłkarze ryńskiej Pogoni jeszcze do 87 minuty prowadzili z Żaglem Piecki 1-0, a w doliczonym czasie gry stracili kolejną bramkę i zakończyli bez punktów wygrane spotkanie, jak zakładało ten przebieg cały czas. Brak skuteczności w sytuacjach, kiedy mogli gospodarze podwyższyć prowadzenie, doprowadziło w rezultacie do przegranej. niezawodny w tym spotkaniu Adrian Berg zdobył bramki w 87 i w 91 minucie spotkania dla Żagla. Żagel obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli, ma na swoim koncie 44 punkty i jest bliski grania w branżach o ligę okręgową. Zostało im też spotkanie ostatnie tego sezonu i Żagiel rozegra je w Pieckach. Mecz odbędzie się 14 czerwca o godzinie 16 z obecnym zespołem Ligi Okręgowej, a liderem A-klasy Orłem Czerwonka.
7: Teraz Liga Okręgowa. Również 6 maja Kłobuk Mikołajki rozegrał spotkanie na wyjeździe z Kresowią Górowo i Ławeckie. No i niestety Kłobuk bez punktów.
8: Drużyna z Mikołajek pomimo przegranej zdołała mimo tego zdobyć w całym spotkaniu 4 bramki. W poprzednich spotkaniach tych bramek w ogóle nie było. W 18 minucie po golu z karnego Kresowia obejmuje prowadzenie. Niespodziewanie 12 minut później bramkę wyrównującą strzela Witold Łuński i mamy 1-1. Pod koniec pierwszej połowy, 42 minucie, zawodnik Kresowi tym razem wykorzystuje rzut karny i bez problemu wyprowadza swój zespół na prowadzenie 2-1 do przerwy. W drugiej połowie to dominacja Kresowi, która podwyższa wynik spotkania strzelając bramki w 50, 55 i 61 minucie. W 67 minucie znowu bramkę zdobywa tym razem Kłobuk, a na listę strzelców wpisuje się tym razem Jacek Sparzak. Ten sam zawodnik 3 minuty później strzela kolejną bramkę, wynik spotkania 5-3 dla gospodarzy. W kolejnej odsłonie meczu w 75 i 78 minucie Kresowia dokłada jeszcze 2 bramki i w 88 minucie ostatnią bramkę w tym spotkaniu strzela ponownie Kresowia. Mecz kończy się wynikiem 8-4. Kłobuk zajmuje 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Ostatnie swoje spotkanie sezonu 2025-2026 Kłobuk rozegra u siebie 13 czerwca o godzinie 17, a przeciwnikiem będzie Węgoria Węgorzewo.
7: Nie mamy niestety dobrych wieści dla kibiców Mrągowi, bo Mrągowia przegrała u siebie z Concordią Elbląg miniony weekend.
8: Od początku spotkania przewagę na boisku mieli goście, jednak przez długi czas niewiele z niej wynikało. Pierwszą groźną akcję przeprowadzili dopiero w 32 minucie po doszutkowaniu piłki w pole karne. Do futbolówki doszedł najskuteczniejszy napastnik Concordii, ale jego strzał głową zatrzymał się na bocznej siatce. Niestety 3 minuty później ten sam zawodnik dostał ponownie piłkę i tym razem potężnym uderzeniem 16 metrów pokonał Michała Bejnarowicza. Minutę przed przerwą Concordia podwyższyła prowadzenie. Po doszutkowaniu rzutu rożnego ponownie najlepiej zachował się w polu karnym napastnik gości i strzałem głową znowu skierował piłkę do siatki. Druga połowa rozpoczęła się dla Mrągowian w najgorszym możliwy sposób. Concordia przeprowadziła akcję lewą stroną boiska. Zawodnik gości wpadł w pole karne i zagrał do napastnika, który bez problemów zdobył trzecią bramkę dla swojej drużyny. Mrągowia żółto-czarni starali się odpowiedzieć po mocnym strzale Filipa Nilipińskiego, skutecznie tym razem interweniował bramkarz gości. W 52 minucie piłkarze Concordii wybili piłkę z linii bramkowej po strzale głową Dawida Moszczyńskiego. W odpowiedzi Elblążanie przeprowadzili akcję prawą stroną boiska. Ponownie piłka w pole karne zagrana dostała do strzelca poprzednich dwóch bramek, jednak tym razem napastnik gości uderzył obok słupka. W kolejnych minutach swoich szans szukali Filip Nipiński i Dawid Moszczyński, lecz w obu przypadkach piłka minęła bramkę Concordii. Wynik spotkania ustaliła w doliczonym czasie gry Concordia po skutecznej wykończonej zespołowej akcji. Dalej zajmujemy 14 miejsce w tabeli, mamy na koncie tylko 20 punktów. W ostatniej kolejce tego sezonu czwartej ligi rozegramy swój mecz 13 czerwca o godzinie 17:00. Jedziemy grać z DKS Dobre Miasto.
7: Czarny scenariusz, jeżeli chodzi o Mrągowie. widmo klasy okręgowej, ale dopóki piłka w grze, jest jeszcze szansa, jest nadzieja, no i potrzeba być może trochę szczęścia. Żeby Mrągowia przeszła do baraży, musi wygrać najbliższy mecz. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie musiałaby przegrać, a rezerwy Olimpii Elbląg nie mogłyby wygrać i wtedy te szanse są na baraże.
8: Co o wynik Drwęcy ze Stomilem tutaj się nie martwię, raczej bezapelacyjnie tutaj Stomil ten mecz wygra. Jak chcę myśleć o grze w trzeciej lidze lub o miejscu, które będzie dało im możliwość gry w barażach w walce trzeciej ligi. Jeżeli chodzi o nas, gramy z Dobrym Miastem. Dobre Miasto już ma dawno zapewniony byt czwartoligowca. Są tam pewne rewolucje, jeżeli chodzi o ławkę trenerską. Już z zespołem pożegnał się trener Paweł Radziwon. To też może mieć jakiś wpływ na wynik tego spotkania. Być może z racji tego, że jest to ostatni mecz, to może da zagrać zawodnikom innym, którzy tych minut mieli zaliczone w czwartej lidze, ale to nie znaczy, że ci zawodnicy odpuszczą i w jakiś sposób pomogą nam mecz ten wygrać. To tutaj musi u nas więcej, lepiej zadziałać ta skuteczność. Wiemy już naprawdę teraz, o co gramy, bo z Concordią też taki był plan wygrania tego meczu. Niestety Concordia cały czas była w walce i jest w walce o te drugie miejsce lub tak więc sytuacja była skomplikowana. Co do DKS, musimy ten mecz wygrać, nie ma dwóch zdań. Musimy zostawić ostatnie poty i serducho, jest ostatni mecz kolejki, jeżeli chcemy liczyć się w walce o baraże, bo już na tą chwilę wiadomo, tam jeszcze sytuacja może się polepszyć, zależeć będzie od tego, gdzie wyląduje Stomil, czy ten drugi zespół, czy zostanie w czwartej lidze, czy wygra baraże, czy awansuje dwa zespoły z naszej ligi. To wszystko zależy jeszcze do końca, jest to wielka niewiadoma. My przede wszystkim skupmy się na meczu z Dobrym Miastem. Ten mecz dla nas jest najważniejszy. Musimy go wygrać i 3 punkty mają przyjechać do Mrągowa.
7: To był ostatni mecz Mrągowi u siebie. Kolejny mecz już na wyjeździe. To będzie ostatni mecz w tym sezonie.
8: No, nie do końca. Jeżeli załapiemy się na baraże, na co bardzo liczę, najlepszym tym scenariuszu, no to będzie to dwumecz. Najpierw jeden mecz rozegramy zespołem Ligi Okręgowej i nie wiem, czy to będzie u siebie, czy będzie to na wyjeździe, ale będą to dwa mecze, czyli jeszcze gdzieś tam kibice zobaczą spotkanie żółto-czarnych tutaj u nas w Mrągowie. Korzystając z tego, że tu jestem na antenie co tydzień, ale przy okazji jest to mecz, że został rozegrany mecz już tutaj u nas na Mrągowie, ostatni czwartyligowy, chciałbym serdecznie w imieniu całego zarządu, klubu, kibiców, piłkarzy i trenerów podziękować za wsparcie dla Urzędu Miasta Mrągowo, dla spółek miejskich, które nas wspierają, dla wszystkich sponsorów, dla osób fizycznych też, które nas wspierają. Również chciałbym podziękować też zarządowi naszego klubu, piłkarzom, trenerom za to, że cały czas są zaangażowani, że na 100% oddają swój czas osobom też niezwiązanym może z zarządem, ale które wspierają klub poprzez transmisje meczowe i inne rzeczy w postaci wsparcia nas marketingowych rzeczy. Wiadomo, o kim mówimy tutaj na antenie. No wszystkim, których nie wymieniłem, a którzy przyczynili się do tego, że klub jest, istnieje, rozwija się i ma się dobrze, bo nie tylko piłka seniorska, ale również piłka młodzieżowa jest, uważam, na tę chwilę w Mrągowie na wysokim poziomie. Mamy bardzo zdolną młodzież, chłopcy trenują chętnie, dochodzą nowi zawodnicy. Tak więc to jest bardzo ważne. Klasy sportowe to też jest coś niebywałego. niebywałego, że gdzieś tam są, utrzymały się i dalej rozwijają się. Certyfikacja, gwiazdka, no, dodatkowo różne inne ilość rzeczy, to, które po prostu, za które bardzo dziękujemy i że idzie to w bardzo dobrym kierunku. Niech tak dalej się to wszystko toczy.
7: Wsparcie kibiców też jest teraz szczególnie potrzebne w takich sytuacjach, bo takiej sytuacji, żeby Mrągowia musiała walczyć o utrzymanie w czwartej lidze, nie było.
8: No nie, no to my jesteśmy, dla nas to jest jakby, byśmy byli Beniaminkiem, nowicjuszem tej ligi, że zazwyczaj jest tak, że drużyna, która awansuje do czwartej ligi, to pierwszy rok zakłada sobie, żeby się w tej lidze utrzymać. No my ten rok mamy taki, że walczymy o to utrzymanie. Jest to dla nas nowość. Zderzyliśmy się jak z tirem. Poważnie jest to, w jaki sposób uderzyło mentalnie, w jaki sposób też, no wiadomo, podłamało gdzieś tam skrzydła, ale nie poddaliśmy się, działamy. Cały czas wierzymy, bo tylko wiara nam została, ale również i wierzymy w to, że nasi chłopcy naprawdę z tym najbliższym meczu sprawią wszystkim niespodziankę. Prosimy, zapraszamy wszystkich kibiców, jeżeli są chętni, do dobrego miasta, jest niedaleko. Pojedźmy, wspierajmy i naprawdę głośno kibicujmy i pomagajmy wsparciem kibicowskim tym zawodnikom, żeby po prostu ich wznieść jeszcze bardziej i pomóc im w tym wygraniu tego spotkania, tego meczu i zdobycia tych ważnych 3 punktów.
7: Te punkty są na wagę złota, bardzo ważne. No każdy punkt się liczy, a te punkty, które piłkarze mają szansę zdobyć teraz, są ważne jeszcze bardziej. Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był oczywiście Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: W Mrągowie odbyły się warsztaty terenowe Chrońmy sędziwe drzewa. Celem tego wydarzenia było odkrycie drzew, które zasługują na miano pomników przyrody. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z organizatorami i uczestnikami tego wydarzenia.
10: Maria Olszowska. Jestem emerytowaną nauczycielką biologii. Uczyłam przez 30 lat w liceum ogólnokształcącym.
11: Małgorzata Zielińska, polonistka z pierwszego LO, obecnie wypoczywająca na niekończących się wakacjach.
7: Bardzo ładny wstęp. Skąd takie warsztaty w Mrągowie? Skąd taki pomysł, żeby takie spotkanie zorganizować tutaj?
10: No, inspiracją był jubileusz 80-lecia nadania miastu nazwy Mrągowo. I jako mieszkańcy chcieliśmy po prostu ten jubileusz uczcić, powołując na pomniki przyrody kilka mrągowskich sędziwych drzew.
7: Ale nie będzie 80 drzew na 80-lecie?
11: No, nie trzeba zawsze iść taką sztampą. Można się zainteresować drzewami, które może do tej pory miały za mało uwagi. Trzeba właśnie pokazać, że są cenne, wartościowe. No i pani Maria Olszowska, która jest niekwestionowaną miłośniczką naszej mazurskiej przyrody, właśnie takie cuda wynajduje.
7: Chrońmy sędziwe drzewa. Co się pod tym hasłem kryje?
11: No chyba chodzi o to, żebyśmy doceniali to, co jest wokół nas, tak? I nie stawiali tylko na to, co jest nowe, bo często się mówi, że przeszłość jest mniej ważna, tylko przyroda pokazuje, że można mieć sędziwe lata i mieć swoją wartość.
10: Oprócz tego jubileuszu, ja myślę, że same drzewa mają tak ogromne znaczenie dla życia na planecie, że nie można tego przeoczyć. I ja zresztą w dzisiejszym spotkaniu, bo jestem realizatorką w ogóle tej inicjatywy w ramach Pomysłowego Mrągowa, będziemy rozmawiać na początku takiego spotkania na temat właśnie znaczenia drzew. Bo można generalnie powiedzieć, że nie tylko sędziwe drzewa, wszystkie drzewa i w ogóle każda zieleń jest gwarantem podtrzymującym życie na naszej planecie. Jeśli ich zabraknie, to po prostu cała planeta przestanie funkcjonować i przestanie żyć. Dlatego, że drzewa i zieleń produkują tlen
12: tam
10: do oddychania.
12: Tamte też one depczą, co? Nie.
10: No trochę tam depczą, tak. No więc produkują tlen do oddychania, produkują związki organiczne do odżywiania. Żaden organizm nie przeżyje bez tlenu i bez pokarmu, prawda?
7: Jaką rolę odgrywa zieleń, roślinność w przestrzeni miejskiej?
10: No oczyszcza powietrze w przestrzeni miejskiej, reguluje miejski klimat, ten tak zwany mikroklimat. My przed chwilką siedziałyśmy i rozmawiałyśmy w cieniu, nie na słońcu. Wolimy rozmawiać w cieniu, bo drzewa dają osłonę, prawda? Produkując tlen, lepiej się nam tutaj oddycha, zatrzymują wilgość, więc lepiej też nam się oddycha. A generalnie lasy jako skupiska drzew nazywane są płucami ziemi. Czyli to też mówi tak wprawdzie po poetycku, ale mówi o co chodzi w znaczeniu drzew. One są po prostu niezastąpione, a dodatkowo są piękne, wyjątkowe i niezwykłe.
7: Mrągowo to zielone miasto na mapie Polski, czy nie do końca? Czy tej zieleni powinno być więcej, jak pani uważają?
11: No to tak jak z zaletami. Nigdy nie jest ich za dużo. Myślę, że nie możemy narzekać, bo jest wiele pięknych parków, w których można właśnie schronić się pod drzewem, ale również posłuchać koncertu ptaków. Więc myślę, że na razie nie możemy narzekać, jeżeli chodzi o liczbę, ale dosadzanie drzew na osiedlach, tak, przy alejach różnych spacerowych, no jest jak najbardziej pożądane.
10: Ja myślę, że jest to rzeczywiście zielone miasto. Myślę, że jest. Jest dużo zieleni i porównując parki i zieleń miejską sprzed, nie wiem, 20 lat, to widać, że jest zadbana ta zieleń. Rzeczywiście, że się o to dba.
7: A w jaki sposób mieszkańcy i władze miasta mogą dbać o to, żeby ta zieleń tutaj była wieczna?
10: Wie pani, zawsze, ponieważ jesteśmy starymi nauczycielkami, nie tylko wiekowo, ale i stażowo, no tutaj się kłania edukacja jednak, chociaż może się to zmieni, bo dzisiejsze spotkanie to w zasadzie też jest edukacyjne. Jak pisze artykuł, bo pisze, no chyba powiem o tym, co? Jak pisze artykuły przyrodnicze do magazynu Mrągowskiego, no to one są też edukacyjne. Tak, żeby pokazać, jakie jest piękno przyrody, no naszej, bo pisze o Mrągowie, o przyrodzie mrągowskiej, a nie o jakiejś innej. No więc stawiać na edukację więcej niż się stawia, tak myślę. Bo jeżeli ludzie będą rozumieli, w czym, o co chodzi, to po prostu będą inaczej może postępować, może będą bardziej szanować tą zieleń, może będą przekazywać szacunek do roślin, do drzew swoim dzieciom, wnukom, rozumieć, dlaczego są zmiany klimatyczne, bo one się wiążą z roślinami.
11: No ja jeszcze bym dodała wrażliwość, prawda, żeby jednak uczulać ludzi na to, na nie tylko te walory takie praktyczne, o których powiedziała koleżanka, ale również na estetykę, na to, że są takie zakątki, które sprzyjają spotkaniom, rozmowom, odpoczynkowi. Tak, to wszystko powoduje, że powinniśmy o tę zieleń dbać.
7: A odnośnie pomników przyrody, ile mamy tych pomników i które to są drzewa, w których miejscach?
10: W których miejscach? Z tego, co ja wiem. Jest lipa sikora, która znajduje się naprzeciwko wejścia do starego cmentarza komunalnego. Przed ratuszem mamy dwa drzewa, dwa dęby piramidalne. Taki stożkowaty kształt mają korony. Jeden nazywa się skwerek, a drugi się nazywa ratusz. Na placu Unii Europejskiej jest dąb Magistrat, ulicy Królewieckiej, jest lipa królewska i jest jeszcze przy kościele ewangelickim, przy wejściu po lewej stronie, świeżutki pomnik, dąb pokoju.
12: Słyszałem, a wiem, że się nic nie robi, nic, żeby ratować te stuletnie drzewa, które tu są. Pokażę pani tego roku. Kilkusetletni, 300, bo tam w rogu urzędu ścięte. To jest klęska klimatyczna. Następny na Młotkowskiego, dwa. Są takie, że nie można, bo tu górka i co zrobisz, podlewać? Nie da rady. Ale są, że można, ale nikt palcem nie kiwnie, żeby ratować.
7: Na przykład... no, ale co mieszkańcy mogą zrobić, żeby ratować właśnie te drzewa?
12: Proszę. Jakie proste. Proszę panią, koło tam, gdzie taksówkarze i dom kultury, stoi kilkusetletnie drzewo. I proszę panią, kiedy usycha. Ja wielu ludziom mówiłem, tak, przy różnych okazjach, zareagował tylko niejaki pan Morys, on tu kandydował na radnego czy prezydenta, że znalazł specjalistę, leśnika niewątpliwie, czy dendrologa, nieważne. I proszę panią, dał zdjęcie tego drzewa było, jest jak ono usytuowane tam. Czy można uratować? Ależ to proste, trzeba zrobić pseudostudzienkę. Bo podkład tych ulic jest taki, że woda płynie, nie wsiąka. A gdyby była studzienka, pseudo, woda by płynęła, te drzewo by żyło.
13: A pan się zna na tym?
12: Nie. Teoretycznie. Proszę panią, ja od dziecka czytam książki. Ojciec był na Syberii, ja byłem, matka niby wdowa, ale wrócił, bo sam tam się nie wraca. Kradłem jajka i książki kupywałem plastusiowi. Pamiętnik, miałem tam 10 lat. Dzisiaj mam około 10 tysięcy mądrych książek. Nie romanse, nie tam jakieś zawracanie głowy. Także jakąś ogólną wiedzę mam. Poza tym jestem synem rolnika, który miał 5 hektarów piachu. Na tym było 2 krowy, 4 świnie, a bywało, że i 3. Białostocki, miasto Brańsk, powiat Bielsko-Podlaski. Boże, i proszę panią, kiedy taka nadzieja, wybuch tej Solidarności, pani się jeszcze nie urodziła, to moi rodzice, ojciec ten Sybirak, zmarł Stalin 3 marca 53, a on w kwietniu od Wilcz wrócił, jest ojciec. I proszę panią, nie do wiary, nie do wiary, bo Wałęsa, nadzieja, do pociągu.
13: Dobrze, a do tych drzew, to już inny temat, a do drzew wracając, no właśnie, czy pan ze swojej strony coś robi, żeby ratować te sędziwe drzewa, w ogóle drzewa, roślinność?
12: Tak, o brawo, bo niech pani to sobie zanotuje.
13: A co pan robi takiego?
12: Wyjątkiem pewnie w tym mieście. Proszę pani, przed Domem Kultury, 8 lat temu tu przyjechałem, rosło 10 pięknych, takie różowe. Pani zauważyła, jakie piękne różowe, takie krzewy różowe, różanki, no cudowne. Ale tam są takie same chodniki jak tu. I 7 było z jednej strony, a 3 tam. Ja tak myślę, a jak to mi podlewam, a jak to się uschnie, zostawię to. Umarły. Z Kikuty, Dom Kultury, 8 metrów, 5 metrów od ściany, Dom Kultury. Stały te 3 kikuty martwe, padły. Ten 3 wziąłem po 2 latach, no, a te podlewałem wodą z jeziora. Pan Cudo, taka tam kawiarnia. Tak jest, on popatrzył jakiś na dziwak. Mówi, proszę pana, w mojej ścianie jest kran, każdą ilość wody. Proszę, a mówi, nie, wdzięczny jestem, ale woda ta do picia jest dobra, ale dla roślin niespecjalnie, bo nie zabiera fitoplanktonu, zooplanktonu. U niej jest żyzna. I wiadrami przez kilka lat, każdego roku i teraz, o teraz tak patrzę. A te 3 umarły.
13: I te drzewa przy Centrum Kultury pan uratował.
12: Tak. Pani sprawdzi, ja dziś będę jeszcze podlewał wieczorem. 5 rano, rower, wiadro, tu wiadro i...
13: No rzeczywiście, bardzo pan dużo robi dla tej przyrody. Dokładnie.
12: Całego miasta nie podleje przecież.
13: Ale kilka drzew udało się uratować.
12: 7. Pomnik przyrody. No przecież pani jest orientowana, pani tyle reportaży. No także proszę tam zajrzeć i zobaczyć nowe. Ja mnie to, bo po każdym podlaniu strzelają nowe pędy, nowe listki. A w ogóle przed moim mieszkaniem zabytki, te pałace, te koszary. I sadzę słoneczniki.
14: Ciekawi mnie bardzo, które to są drzewa, które się będziemy mierzyć. Zobacz wszerz, jak wyglądają, jak to są gatunki.
15: Ochrona środowiska, to jest bardzo ważny temat.
13: Te takie najstarsze drzewa, pomniki przyrody, one są nazywane, mają różne imiona, tutaj w mieście też są nazwane. Czy wy macie już w głowie jakieś nazwy, jakieś imiona dla drzew takich sędziwych, starych?
14: Szczerze mówiąc, myśleliśmy, w sensie rozmawialiśmy o tym na lekcji. Myśleliśmy różne, na przykład Stary Mrągowiusz lub Dąb Mrągowiusz, bo tam ogólnie mieliśmy wprowadzić słowo mrągowisz do nazwy.
13: Ale czy wy osobiście macie jakieś pomysły na, może niekoniecznie mrągowisz, w ogóle jakieś imiona dla drzew? Bo na przykład jest dom Bartek, takie tradycyjne imiona. A jak wy uważacie?
15: Ja szczerze żadnych pomysłów nie miałem.
13: Może imieniem kolegi, koleżanki?
14: Można by było na przykład dom Filip lub dom Małgorzata.
16: Justyna Kindziera, pierwsze LO w Mrągowie. Jestem geografem i w inicjatywie pani Marii Olszowskiej chętnie wzięliśmy udział i chętnie zobaczymy drzewa, które będziemy chcieli jakoś uświetnić w naszym mieście.
13: Czy młode pokolenie interesuje taki temat, temat przyrody, temat ochrony przyrody, temat drzew w mieście, czy bardziej są tu z tego powodu, że lekcji nie ma?
16: Myślę, że chyba pierwszy pani argument jest ważniejszy, dlatego że oni chcieli wziąć udział w tych warsztatach. Poza tym jest to ich miasto, oni chcieli też po prostu poznać te drzewa. Przechodzimy koło drzew wielokrotnie w ciągu tygodnia, nie zdając sobie sprawy, jaka to jest wartość dla środowiska, więc myślę, że dla nich to jest bardzo poznawcze. Bardzo poznawcze. Moja mała ojczyzna i coś po prostu więcej wiedzy dotyczącej tego terenu. Udział w tych warsztatach i spotkaniu bierze klasa z rozszerzoną geografią. Jest to klasa 3D, 16 wspaniałych młodych ludzi, także cieszę się, że mogę tu z nimi być.
9: Warsztaty poprowadziła biolog Maria Olszowska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
7: Samorządy z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymały dotacje na likwidację barszczu sosnowskiego. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. W naszym studiu jest pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka i regionalistka. Dzień dobry pani.
17: Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście jak zwykle zielono. Ahoj, zielone dzieciaki, przygoda przed nami.
7: Pani Zofio, może zacznijmy od tego w ogóle, czym jest barszcz sosnowskiego i skąd ta specyficzna nazwa?
17: Może skoro rzuciłam tutaj takie hasło ahoj przygodo, to chciałabym właśnie szczególnie zwrócić uwagę na to, co możemy spotkać w lesie, gdzieś tam właśnie spacerując po naszej pięknej okolicy. Szczególnie mówię tutaj o całym terenie, nie tylko o terenie miasta, ale ogólnie powiatu mrągowskiego, ponieważ na naszej drodze możemy spotkać nie tylko piękne okazy różnorodnych roślin, ale również i takie rośliny, o których pani wspomniała, czyli barszcz sosnowskiego, która jest rośliną wybitnie inwazyjną, przybyła do nas z daleka i stała się tak naprawdę zagrożeniem w sensie botanicznym, jak również w sensie po prostu bezpośredniego kontaktu wielbicieli, pieszych wędrówek. Szczególnie jest to roślina niebezpieczna dla dzieci ze względu na jej specyficzne właściwości, to znaczy olejki eteryczne, które wytwarza ta roślina, a które w kontakcie ze skórą, a nie tylko nawet ze skórą, ale nawet w samym otoczeniu przebywania tej rośliny, możemy doznać bardzo bolesnych poparzeń. Mówiąc wprost, roślina ta przybyła do naszego kraju w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy to były takie pomysły, by przyrodnicy dokonywali różnorodnych eksperymentów, przenosili różne rośliny do innych siedlisk po to, żeby jakby tą gospodarkę i presję człowieka uskutecznić ku temu, by takie rośliny stanowiły zasób pokarmu i dawały jakiś taki przyczynek do rozwoju gospodarczego. Sama myśl wzięła się z Kaukazu, bo stamtąd pochodzi akurat barszcz sosnowskiego, który pod koniec lat 50. ubiegłego wieku został opisany przez badacza sosnowskiego, stąd też i nazwa tej rośliny. I przez kilka lat był poddawana, mówię, ta roślina była poddawana różnym eksperymentom w Związku Radzieckim. Były to takie czasy, które w naszym odczuciu, no dzisiaj możemy powiedzieć czasy PRL-u, ale były to lata 50. i 60. ubiegłego stulecia, które skutkowały tym, że różne przemiany, jakieś formy gospodarcze przenoszone z Moskwy, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o badania Instytutu w Leningradzie, powodowały, że pewne modyfikacje w zakresie roślin, hodowli roślin, gospodarką roślinną, jak również hodowlaną, były przenoszone na teren Polski. Tak też barszcz sosnowskiego trafił do naszych po prostu zwyczajnie gospodarstw na Podhale, Podkarpacie, czyli na teren południowej Polski, ponieważ gdzieś tam ktoś sobie wymyślił, że taka roślina, która ma bardzo duże liście, ma bardzo szeroki pokrój, jeśli chodzi o rozmnażanie, rozmnaża się niezwykle plennie, może stanowić no, doskonały pokarm dla zwierząt hodowlanych, tutaj tudzież do hodowli bydła. Bo taki był pierwotny zamysł. Jednak okazało się tak naprawdę w praktyce, że jest to roślina szczególnie niebezpieczna dla osób, które by chciały tą rośliną, mówiąc wprost, karmić zwierzęta. Ponieważ roślina ta, tak jak wspomniałyśmy na początku, zawiera olejki eteryczne, które dokonują na skórze człowieka oparzeń.
7: Może tak, opiszmy, jak wygląda ta roślina i czy barszcz sosnowskiego można z czymś pomylić.
17: Jest to roślina, która ma bardzo takie szerokie liście, troszkę może przypominająca gigantyczne kopry, o tak chyba najbliżej można by było to określić, ale ta wielkość jest naprawdę wielokrotna, ponieważ liście mogą sięgać około nawet 2 metrów. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest liść. Same kwiatostany, które są podobne do kwiatostanów kopru, mogą nawet mieć około 0,5 metra. Sama łodyga tej rośliny może mieć nawet średnicę 12 cm, a wysokość tej rośliny może sięgać od 3 nawet do 5 metrów. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z gigantycznymi roślinami, które gdzieś pojawiają się w naszym terenie, no ale one również swoją siłą wzrostu w jakiś tam sposób wzrastają i mogą być równocześnie na wysokości naszych bioder, naszej twarzy, albo też powyżej naszego wzrostu, no biorąc pod uwagę, że byłyby to na przykład dorodne rośliny w wysokości 5 metrów. Pień, czy tam łodyga tej rośliny jest zielonkawa i jest pokryta takimi brązowymi plamkami. Więc jakby w pewnym sensie dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, możemy po prostu wychodząc w teren posługiwać się nowoczesną technologią i specjalnymi programami, które pozwalają nam określić nazwę gatunkową rośliny. I jeśli teraz Państwo nas słuchają, a mają taką możliwość, to ja też polecam takie działania edukacyjne, szczególnie właśnie z dzieciakami, kiedy można sobie zaaplikować taki program i po prostu nawet w terenie z ciekawością poznawać różne rośliny, a jeśli tylko Państwo natraficie na roślinę taką, którą jesteście no chociaż...
7: Tak, no już no, teraz są takie aplikacje, gdzie dokładnie można sprawdzać nie dość, że rośliny, które mamy
17: oczywiście
7: w domu, ale też na zewnątrz.
17: Różne inne rzeczy, tak? Ale mówię teraz tutaj o barszczu, tak? Więc polecam taką aplikację. No ale chciałabym się skoncentrować na tym, że ta roślina jest naprawdę szczególnie niebezpieczna, ponieważ tak jak opisują tutaj badacze, naukowcy, ale też i po prostu medycy, roślina ta w swoim składzie zawiera różnego rodzaju olejki eteryczne, które wywołują bardzo silne, alergiczne oparzenia na skórze i w kontakcie bezpośrednim ze skórą pojawiają się bardzo bolesne oparzenia przechodzące w pęcherze, które pękają i które powodują bardzo trudno gojące się rany, które są nawet trudniejsze od takich ran typowo oparzeniowych. Ponieważ jest to roślina, jak Państwo już sami możecie sobie wyobrazić, gigantyczna, dużych rozmiarów, dlatego też skupienie nawet kilku roślin albo jednej rośliny powoduje, że w otoczeniu tej rośliny tworzy się jakby taka mikrosfera, w której olejki eteryczne pod wpływem promieniowania słonecznego, czyli promieni UV, jak również wilgotności powietrza, stąd takie właśnie spacery w słoneczne, lekko wilgotne właśnie powietrze i takie dni powoduje, że wokół tej rośliny tworzy się taka otoczka, bym powiedziała, bardzo, bardzo niebezpieczna, szczególnie jeśli to będzie miało wpływ i kontakt na dziecko. Ponieważ nawet samo wdychanie powietrza w okolicy tej rośliny powoduje, że nasze drogi oddechowe mogą doznać oparzeń. Oparzeń mogą doznać również nasze oczy. Dlatego też, jeśli mamy kontakt z taką rośliną, przede wszystkim trzeba zachować ostrożność, nie podchodzić, oddalić się, a jeśli już do tego kontaktu doszło, to należy skórę bezwzględnie przemyć wodą, najlepiej wodą z mydłem. Również zdjąć odzież, jeśli dotykaliśmy nawet odzieżą, ponieważ nawet na odzieży mogą znajdować się takie cząsteczki właśnie tych związków eterycznych. Ponieważ liść ma prawie 2 metry, więc emisja...
18: Sam liść ma tyle.
17: Tak. A na tej łodydze jest więcej liści niż jeden, dokładnie, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, jak duża może być emisja tych związków takich lotnych, które mogą wywoływać u nas bardzo szkodliwe działanie. Dlatego też naprawdę istotne jest to, że udało się na naszym terenie pozyskać tego typu program, tego typu
18: tak,
17: grant.
18: Tak, bo Barszcz Sosnowskiego rozrósł się na cały kraj, także znajduje się na Warmii i Mazurach, no i również w powiecie mrągowskim. Akurat gmina Sorkwity to taka gmina, gdzie tego Barszczu Sosnowskiego jest najwięcej. No a dobra informacja to jest taka, że gmina pozyskała dofinansowanie na likwidację tego barszczu, więc to dobre wieści, no bo Barszczu Sosnowskiego nie należy usuwać na własną rękę, to
17: szczególnie,
18: na pewno.
17: Szczególnie z tego tytułu się też bardzo cieszę, że pani mnie zechciała zaprosić, ponieważ temat Barszczu Sosnowskiego wspólnie z panem Januszem Stecka, którego, jeśli pani pozwoli, pozdrowimy serdecznie.
18: Oczywiście
17: tam,
18: pozdrawiamy
17: anteny,
18: pana Janusza.
17: Tak, naczelnik z starostwa powiatowego, z którym miałyśmy wspólnie przyjemność rozmawiać na antenie nawet od kilku lat, jakby monitorując rozprzestrzenianie się Barszczu Sosnowskiego. I stąd świetnie, że udało się pozyskać taki właśnie grant i taki program, ponieważ jest to roślina niezwykle trudna do wyeliminowania z naszego środowiska. Korzenie, proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, że mogą sięgać w głąb, korzeń palowy sięgający do 2 metrów. Na głębokości około 30 centymetrów rozchodzi się taką siatką przeróżnych korzeni. Dlatego też usunięcie takiej rośliny jest niezwykle trudne. Jedna roślina wytwarza po prostu bardzo dużo roślin. I teraz przyłóżmy
18: jest
17: sobie...
18: Jest trudne i niebezpieczne.
17: Przyłóżmy sobie teraz to na statystykę. Jeśli mamy 1 hektar porośnięty roślinami typu barszcz sosnowskiego i z tego 1 hektara można uzyskać 200 hektarów rozprzestrzeniania się rośliny, więc jest to tak naprawdę 200-procentowy wskaźnik rozmnażania tej rośliny. Stąd być może były te takie pomysły, by ta roślina stanowiła w jakimś sensie pokarm dla zwierząt. Dlategoż też bardzo trudne jest usuwanie tej rośliny, bo trzeba zachować środki ostrożności, czyli specjalne ubranie, rękawice, ochrona na oczy i roślinę możemy usuwać nie tylko w sposób taki mechaniczny, a to też jest trudne ze względu właśnie na te korzenie, jak również w sposób chemiczny i tutaj powstaje jeszcze kolejna trudność, ponieważ trzeba trafić dokładnie jakby w botaniczną bym powiedziała czasoprzestrzeń tej rośliny. Czyli musi to być taki moment, kiedy jeśli usuwamy tę roślinę w momencie, kiedy ona nie wysiała jeszcze roślin, ale jednocześnie nie za wcześnie, bo jeśli za wcześnie wytniemy roślinę z kwiatostanami, z nasiennikami, to ona potrafi na nowo wytworzyć nasiona i po prostu na nowo się odrodzić. Jeżeli zrobimy to za późno, to znowu nasiona, które spadną z baldachimów, przetrwają w ziemi jako swego rodzaju taki bank nasion, które mają zdolność nawet przez kilkadziesiąt lat przebywać w ziemi i ponownie wykiełkować. A dlaczego gmina Sorkwity? Dlatego, że ta roślina szczególnie lubi takie miejsca zacienione, wzdłuż ścieków wodnych, przy rowach melioracyjnych, na obrzeżach pól, na obrzeżach łąk i na obrzeżach lasów. A ziemia sorkwicka jest przecież najpiękniejszym terenem do wędrowania, do wędrówek rowerowych, więc zwracajmy uwagę na Barszcz Sosnowskiego.
18: Tak, na ziemia sorkwicka i nie tylko. Oczywiście cały powiat mrągowski jest bardzo urokliwy i ale rzeczywiście dużo lasów, terenów takich wodnych, no, znajduje się w gminie Sorkwity. No i tego Barszczu Sosnowskiego też jest tam bardzo dużo.
17: Może wejdę w jedną taką sferę, którą od kilku lat tutaj w radio w związku z Barszczem Sosnowskiego propagujemy. Czyli jeżeli państwo zauważą tego typu stanowisko, tego typu rośliny, to jest nawet specjalna aplikacja na stronie głównego inspektora sanitarnego, gdzie można wejść na taką specjalną mapkę, gdzie są oznaczone miejsca występowania Barszczu Sosnowskiego i również tam znajdują się miejsca oznakowane, gdzie zlokalizowano ten barszcz na naszym terenie. To jest między innymi Kosewo, Piecki, tu pani wspomniała, Sorkwity, ale każda tego typu informacja, gdzie możemy poprzez właśnie taką aplikację wejść, sprawdzić, ale też najważniejsze to, żeby poinformować, gdzie takie stanowisko państwo podczas swojego spaceru eteru zauważyliście i dzięki temu po prostu jakby wspólnie, razem możemy dokonać czegoś naprawdę bardzo pożytecznego, bo oprócz tego, że jest ta roślina bardzo niebezpieczna, to jej inwazyjność polega również na tym, że wytwarzając tak duże liście, powoduje, że wiele roślin rodzimych naszego gatunku tutaj funkcjonujących, niestety, ale po prostu zanika, ponieważ ta roślina zabiera im światło, wyciąga konieczne do życia substancje z gleby i powoduje degradację środowiska. Oczywiście zawłaszczając te nasze piękne tereny, więc dlatego też bardzo istotna jest taka informacja, aby czy poprzez system telefoniczny, bo można informować po prostu służby, nie wiem, służby leśne, czy też służby przeciwpożarowe, albo właśnie wchodzić bezpośrednio, a jeżeli państwo najczęściej w tej chwili wędrujecie z różnym sprzętem, chociażby takim, który pozwala odpowiednio znaleźć oznakowane trasy rowerowe czy trasy piesze, tak? Green Willow i tego typu rzeczy, to również tu możemy po prostu wykorzystać taką okazję, by wspólnie zadbać o to, żeby ten teren był taki bezpieczny, a jednocześnie, żeby uchronić nasze rodzime rośliny przed takim inwazyjnym wywłaszczeniem wręcz przez barcz sosnowskiego, więc to chyba też taka istotna informacja.
18: Dziękuję pani serdecznie. Naszym gościem była dziś pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
18: Ruszyło testowe oczyszczenie jeziorka magistrackiego w Mrągowie. Nad brzegiem stanęło specjalne urządzenie, które wykorzystuje metodę filtracji tkaninowej. Proces odbywa się w sposób naturalny. Do oczyszczania nie są wykorzystywane detergenty ani inne szkodliwe substancje. Na czym to dokładnie polega? Woda przepływa przez materiał filtracyjny, którego mikroskopijne pory działają jak sito. Cząsteczki zanieczyszczeń o rozmiarze większym niż pory tkaniny zatrzymują się na jej powierzchni lub wewnątrz struktury. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z technologami, którzy więcej opowiedzą o metodzie filtracji tkaninowej wody. Trwają takie działania testowe właściwie w kierunku oczyszczania jeziorka magistrackiego. Co dokładnie się tutaj dzieje, co wy tutaj robicie?
19: Kłaniam się państwu, Robert Chciuk, Europejskie Centrum Ekologiczne. Zostaliśmy zaproszeni przez pana burmistrza i urząd gminy do zrealizowania pokazu testowego i de facto konkretnej pracy polegającej na filtracji, czyli wyczyszczeniu, oczyszczeniu z wody, z tego jeziorka magistrackiego zanieczyszczeń.
18: I na czym to dokładnie polega ta praca?
20: Marta Romnowska, technolog. Generalnie polega to po prostu na przefiltrowaniu wód z jeziorka przez tkaninę filtracyjną, która ma właściwości zatrzymujące zanieczyszczenia w formie stałej. Dzięki temu uzyskujemy w miarę klarowną, czystą wodę już bez tych zanieczyszczeń.
18: Tkanina filtracyjna, czy ta tkanina, to taki materiał, tak? Tak to mniej więcej wygląda i ona jest już tutaj na jeziorku?
20: Jest tutaj w naszym urządzeniu pod namiotem, na takim bębnie nałożona i filtruje cały czas od wczorajszego dnia.
19: Firma zawsze zajmowała się szeroko rozumianą ochroną środowiska. Bądź to poprzez przygotowanie i uzdatnianie wody dla mieszkańców, również dla zakładów przemysłowych, również szpitali, gdzie wymagane są radykalnie wysokie parametry używanej wody. Drugą naszą taką, że tak powiem, częścią działalności są urządzenia gospodarki osadowej na oczyszczalniach ścieków. Jest to też potężny problem, który dotyczy Polski, mianowicie co robić z osadami z oczyszczalni ścieków. Mamy kilkanaście w tej chwili w Polsce wdrożeń pełnego, kompletnego systemu zagospodarowania osadów nie w sposób przyrodniczy tak zwany, czyli rozsypywania go mniej lub bardziej w sposób zgodny z obowiązującym prawem i nie boję się tego powiedzieć, do przyrodniczo, czyli po polach. My proponujemy rozwiązanie kompleksowe z uzyskiem energii właśnie z tych osadów. Mamy kompletne urządzenia, współpracujemy generalnie z partnerami bardzo liczącymi się na rynku światowym, europejskim i światowym. Natomiast niezależnie od tych działań, to jest nasze, a w zasadzie szefa oczko w głowie, mogę powiedzieć, mianowicie dbanie o zasoby wodne w Polsce. I zawsze to było naszym takim celem przewodnim, żeby oszczędzać wodę, żeby ją powtórnie wykorzystywać, czyli cyrkulować wodę wykorzystaną do używania ponownie, No a to jest coś, co po pierwsze będzie tak czy siak, to jest tylko kwestia czasu, standardem. Ta firma, z którą współpracujemy, ze Szwajcarii, ma ponad 4000 wdrożeń, czyli kompleksowych instalacji zabudowanych, które realizują proces doczyszczania ścieków lub uzdatniania wody. Właśnie bazując wyłącznie na technologii naturalnej, technologii filtracyjnej. No,
18: a jeżeli mieliby Państwo określić w ogóle stan tutaj Jeziorka Magistrackiego, już pewnie dało się zauważyć, jak to wygląda?
19: My bazujemy na danych, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta, bowiem wiemy i dostaliśmy opracowanie takiego założenia, po prostu analizy tego składu fizyko-chemicznego i bakteriologicznego Jeziora Magistrackiego. No nie wygląda on najlepiej, zresztą to wizualnie chyba widać, zwłaszcza, że okresowo z dużym prawdopodobieństwem, mając na uwadze wpływy temperatury, jak również wiatru, deszczu, może dochodzić do dodatkowych takich krytycznych zanieczyszczeń w postaci sinic, zazielenienia, jak również liści, no i również jak z tego, co Państwo widzicie, no jest to jezioro, które wymaga rewitalizacji.
18: Mhm. Czyli mówi Pan, że w nie najlepszej kondycji jest?
19: Powiedzmy tak, jezioro wymaga do czyszczenia, niewątpliwie, i taki jest cel z tego, co rozmawiałem z panem burmistrzem, między innymi nasz przyjazd. Tak, temu celowi służy. Natomiast parę słów jeszcze wyjaśnienia. Tkanina filtracyjna to nie wszystko. Jest to pewien kompleks urządzeń, który w wyniku działania powoduje przefiltrowanie przez tkaninę wody i uzyskuje się bardzo wysoki procent redukcji zanieczyszczeń, zarówno głównie zawiesin, które znajdują się w tej wodzie. Zawiesin stałych, tak jak koleżanka powiedziała.
18: To, co teraz znajduje się w wodzie, to, że taka jest kondycja tego Jeziorka Magistrackiego, może negatywnie wpływać na mieszkańców, turystów?
19: Może powiem w ten sposób. Myślę, że kwestia, trzeba rozdzielić kwestie zdrowotne od kwestii turystycznych i wizualnych. Wizualne zostawiam turystom. Jeżeli chodzi o zdrowotne, no jeżeli się nie będzie piło tej wody, to nie ma bezpośredniego zagrożenia, natomiast nie czuję się instytucją powołaną do oceny, czy można się w nim kąpać.
18: Tutaj takie działanie testowe odbywa się. Dlaczego testowe? Co ma to na celu?
19: Takie były założenia naszej współpracy z Urzędem Gminy i panem burmistrzem Mrągowa. Mianowicie, po pierwsze, mamy możliwość pokazania naocznie, jak funkcjonuje urządzenie testowo-pokazowe. To jest urządzenie badawcze, w związku z tym możemy online odczytywać parametry, które wchodzą do jeziora, wchodzą do urządzenia, jak również, że tak powiem, z niego wypływają. To po pierwsze. Po drugie, jest to pierwszy taki etap prac. Niewątpliwie ma to też wpływ na to, że zapraszamy gorąco uczestników konferencji, która się będzie odbywać od czwartek, piątek, który też będziemy uczestniczyć. Jesteśmy jednym ze sponsorów generalnych tej konferencji, abyśmy mogli innym również samorządom, przedstawicielom zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych pokazać możliwości tego urządzenia, bo ono nie tylko dotyczy rewitalizacji na przykład jezior, ale jest doskonałym urządzeniem doczyszczającym ścieki oczyszczone, które wychodzą z oczyszczalni, no jakby na to nie spojrzeć, na terenie Warmii i Mazur w dużej mierze do jezior.
18: Czy tego typu działania, tego typu rewitalizacja miała miejsce? Czy Państwo może prowadzili takie działania na terenie naszego województwa?
19: Na kraju? Jesteśmy pierwszy raz, mamy przyjemność realizować takie działania testowo-pokazowe. Natomiast my generalnie rzecz biorąc zajmujemy się, wykorzystując cały zestaw komponentów na tym urządzeniu, zarówno do uzdatniania, podczyszczania wody, która następnie będzie uzdatniana, również oczyszczania ścieków. Na terenie województwa bezpośrednio jest to pierwsza nasza wizyta z tym urządzeniem w tej formule. Natomiast generalnie rzecz biorąc mieliśmy już badania pilotowe, z których powstaje analiza, pewien raport, który pozwala potencjalnym zamawiającym samorządom czy zakładom komunalnym podjąć następne działania inwestycyjne.
18: Ale na terenie kraju były takie?
19: Oczywiście. Myślę, że mogę powiedzieć. Warszawa, Bielsko-Biała, Gdańsk, okolice Warszawy były realizowane również.
20: Nie jestem w stanie przytoczyć, które dokładnie były, ale było wiele badań w tym zakresie. zarówno na jeziorkach, na wodach powierzchniowych, czy na oczyszczalniach ścieków. Mamy wieloletnie doświadczenie w tej instalacji.
18: Tak, to są dopiero takie działania testowe. A co później trzeba by było tutaj zrobić?
19: Myślę, że jest to pytanie już. Na bazie tych działań stworzymy pewne opracowanie, tak jak powiedziałem, taki raport z badań, no a resztę to już pozostaje do decyzji po prostu samorządu czy zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego. To już zostawiamy w gestii po prostu

0: one będą zarybione. Im bardziej będą przyjazne przyrodniczo, tym można się spodziewać zdecydowanego większego rozwoju gospodarczego tej gałęzi, czyli turystyki, prawda? Ale musimy wziąć pod uwagę jeszcze to, co jest niezbędne. Mianowicie musimy zmierzać do uzyskania parametrów norm, które określają zarówno rozporządzenia, jak i dyrektywy Unii Europejskiej, które już na przykład w rozporządzeniu z 2024 roku, które zostało implementowane w 2025, jeżeli się nie mylę, wymaga znacznie bardziej restrykcyjnie czystszego medium do odprowadzania, czyli ścieków odprowadzanych do jezior. Natomiast jeżeli chodzi o rewitalizację, aspekt ekonomiczny, te działania powodują, że możemy w sposób naturalny, bez udziału chemii, bez udziału detergentów czy jakichś innych związków chemicznych, w naturalny sposób filtracyjny uzyskać bezpieczną, zdrową, no i przede wszystkim nadającą się również, myślę, po analizach odpowiednich do wszechstronnego wykorzystania zbiorników wodnych, w tym wypadku tego jeziorka magistrackiego.
1: Tak, tutaj oczyszczenie odbywa się właśnie bez udziału detergentów, a w innych przypadkach gdzieś odbywa się takie oczyszczanie jezior właśnie przy udziale jakichś środków chemicznych? Tak to wygląda?
0: Wie pani co, są pewne firmy, jest pełny asortyment rozwiązań, które pozwalają na, że tak powiem, oczyszczenie jezior z różnych, czy jezior, czy zbiorników wodnych, czy cieków wodnych z różnych substancji, prawda? Nie ma chyba podstaw, żebyśmy rozwijali ten temat, natomiast my zwracamy uwagę na mocną stronę naszego partnera, szwajcarskiej firmy, która od ponad 40 lat pracuje nad rozwojem tych urządzeń, tych skali filtracyjnych, bowiem ich celem przewodnim, no i naszym również, w sumie firma działa od 91 roku, więc już mamy troszeczkę doświadczenia, jest to, aby działać w sposób naturalny. Jednym z naszych działań dodatkowych jest uzdatnianie wody. Mamy ponad 400 instalacji uzdatniania wody w miastach, w gminach, w szpitalach, gdzie realizujemy na przykład system uzdatniania wody dializowanej i również głównie bazujemy na środkach naturalnych.
1: A takie środki chemiczne na przykład, o których pan wspomniał, nie mówimy tutaj oczywiście o państwa firmie, to chyba negatywnie wpływają na wszystko, co żyje w takim jeziorku, od ryb po inne właśnie zwierzęta.
0: Wie pani co, no ja wolałbym się na ten temat nie wypowiadać, ponieważ jak to zwykle bywa, każdy dystrybutor, każda firma ma własne zdanie na ten temat. My proponujemy tą technologię i na tym się skoncentrował.
1: Rozumiem. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o jeziorko magistrackie w centrum miasta, co może wpływać na to, że ono tak wygląda, że jest w ten sposób zanieczyszczone? To, że jest taki mały zbiornik w centrum miasta, że nie ma gdzieś tam odpływów?
0: To może w ten sposób powiem. Z tego, co mi jest wiadomo, nie znam historii powstania tego jeziorka. Z tego, co wiem, ono było trwale przy wyższych stanach wód połączone z jeziorem Czoch. I wówczas była możliwość przepływu, ustabilizowanego przepływu pomiędzy dużymi powierzchniami zbiorników wodnych, czyli tych jezior. No wie pani, klimat się zmienia. Prawdopodobnie mogę tak zakładać, że mając na uwadze wieloletnie niżówki, czyli niskich stanów wód w jeziorach, może ten przepływ został w tej chwili zaburzony. Albo go nie ma, albo jest znacznie mniejszy. To może powodować właśnie to, że mamy tak zwane zastoiska. Woda stała się, nie ma naturalnego przepływu wody. Ta fontanna, wbrew pozorom, którą tu widzimy, muszę pani powiedzieć, że poza efektem wizualnym pełni bardzo istotną rolę dla życia biologicznego tego jeziora. To jest jeden z elementów rewitalizacji, to jest napowietrzanie.
1: Aha, no to tak naprawdę nie zwracamy nigdy na to uwagi, że akurat fontanny taką funkcję pełnią, a jednak tak jest. Rozumiem, a jak mieszkańcy Mrągowa, w ogóle mieszkańcy, mogą dbać o środowisko, oszczędzać wodę? To takie proste pytanie.
2: Jak mogą mieszkańcy dbać? No przede wszystkim zużywać je jak najmniej tylko się da, tak? Ważne są tutaj oczyszczalnie ścieków, gdzie to się chyba od wielu lat zawsze mówi, żeby też po prostu nie wyrzucać jakichś elementów, które zaburzają procesy oczyszczania ścieków na oczyszczalnie ścieków. No i przede wszystkim po prostu zrównoważone wykorzystywanie, tak? To najważniejsze.
1: Dziękuję.
3: Mieszkańcy, którzy wybiorą się

0: spacer w okolice Jeziorka Magistrackiego będą mogli zobaczyć maszynę do filtracji w akcji.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Jedź na tu Noru Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Po reklamie.
2: No, dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe melo, poka, siema.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Alok Kali z numerem Dive Into Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radiu. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział. To tak tylko nieśmiało przypominam. Do środy taka pogoda jak jeszcze teraz. 15-20 stopni max. Przelotne opady w niektórych miejscach. Momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get This Party Started i West End przed wami, a potem Daya Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: How does it feel? Dubdogs i Fezo w Melo Radio. Takie numery gramy wam o poranku, bo 10 w niedzielę to przecież poranek. David Guetta już za chwilę przejmuje stery.
1: Melo Radio mrągowo na 104,9 FM.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: A cappuccino też za siódemkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli,
3: 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
21: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Stary sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz ślę do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, you turn me. Róbcie głośniej. Sztosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Melo, a w niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman.

0: Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Media Expert, taniej masz.
7: Po reklamie.
8: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie wysyłajcie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbijecie na smartfonach. Meloradio. Pierwszy numer zapowiadany. Turn the lights off, Justy, Jack Style, Opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numer z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Elo melo, ja aktualnie w drodze na Słowenię z zestawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sterami. Aktualnie jestem w okolice Brna, niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co, jak macie ochotę dać znać co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Po reklamie.
4: Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. 2/3 z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w Ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.

Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Joji, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem. 31 lipca wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której chcesz.

Zakręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mój Nowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mojnowo.pl. Osiedle Mój Nowo. Bezpiecznie i zdrowo.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
10: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
11: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
9: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
11: A miałbyś takie piękne życie.
12: No dramat.
10: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
11: Maracin
9: i Daria.
0: Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radio, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na playermeloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą. Proszę sprawdzić samemu playermeloradio.pl.

0: Takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już o 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt

0: Leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
3: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
4: Dzień dobry, cześć, siemanko, Justin Bieber wjeżdża do Meloradia, Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku, Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

Mówcie co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Chiesa z numerem I Can't Wait w Melo Radio. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku, i konsensja po prostu zachwyci wszystkich. Nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland. Wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcie albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona. A reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem, przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce. O reklamie.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych, to głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl, Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Melo Radio, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy.

0: Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
1: O reklamie.
2: Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podejmij wyzwanie niebawem. 321-321-37 i proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: wstanie.
1: Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu!
2: Cześć, cześć, siemano, hej, hej, hej!
1: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
2: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, przyniósł mój siostrzeniec.
1: Ło!
2: Dawid.
1: Cała ekipa, cała ekipa, cała ekipa.
2: Tak jest. Rodzinnie.
1: Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest Podejmij Wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś Dobra. Na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz melo merch leci do ciebie. Start!
2: Melo, radio. Trzy razy.
3: Dobra.
2: Melo!
3: Radio! Radio!
1: Jesteście tam, miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie, słyszeliśmy. Tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skryty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz. Już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skryty, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Melo Radio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz...

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy ekspres los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
22: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike,
1: MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie.

0: Pitbull, Back in Time w Melo Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten part i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival? Zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściówy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Melo. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria.
0: Dwa tygodnie do wakacji. Bawcie się dobrze, strzała.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Po reklamie.
5: To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo, jak zawsze, nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Traczyk, witajcie!

Martin Garrix jest Sheeran w Meloradiu na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, a my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.

0: Kostią Mrągową. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: uzyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
6: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 16, a kto ma niedosyt, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sunfelt i Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: O reklamie.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na Rodos w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradio 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Kiss FM. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
19: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
22: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
23: Po reklamie.

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego, wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę o nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.

Rádio Mrongovo. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy

0: Новый день. Автопромоция. Реклама.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus.

0: Chips Lays. Dzięki.
1: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17. Za chwilę też Years and Years. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Ale oczywiście niezależnie życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo. Nigdzie się nie ruszajcie.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
13: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
15: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.

Tripsy Kubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce. David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
1: A już o 18 zagramy
0: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Select. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestiun dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas.

Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

Ależ to jest dobry i mocny numer. Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18. Tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary!
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 tysięcy 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroën.
18: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sis Nora, I'm an Albatross. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować. Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plecy. My zadbamy o muzę jutro także.

0: można sobie ponucić w furce. No tytuł padł wiele razy tego numeru, Dudu, Bart Cold Brothers, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo Radio, no ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu.

0: Kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja, 15.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
9: Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zokaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

Michał Dozytfil w Melo Radio. Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę.

Ależ to dobrze brzmi. You Girl w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sonny Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić, a u nas za chwilę Calvi Remy.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Wy bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15 i życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: táto promocia. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 20.

0: limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestiun dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Zawody wędkarskie Junior Cup w Mrągowie coraz bliżej. 21 czerwca w Mrągowie na Jeziorze Magistrackim odbędą się takie zawody. Rywalizacja dla dzieci i młodzieży. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Krzysztofem Wałkuskim, który jest organizatorem tego wydarzenia. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Jak te zawody będą wyglądały? Już harmonogram jest?
4: Tak, tak. Mamy więc zbiórkę o godzinie 7 rano. Omówimy tam zasady, jakie będą. Sprawdzimy listę obecności, rozlosujemy stanowiska, przy których dzieci z opiekunami staną. Omówimy wszystko i będziemy o 7.30 przygotowywać się do łowienia, a o 8.00 będzie sygnał rozpoczęcia łowienia i będziemy półtorej godziny łowić w jednej turze. Do godziny 9.30 będzie taka przerwa na zmianę stanowisk, na pokaz sprzętu wędkarskiego. Będzie to półtorej godzinki przerwy, gdzie będziemy pokazywali takie pływadełka, bailey boaty. Kto będzie tam zainteresowany, opowiemy, jak i na czym to polega, jak to działa. Będziemy mieli łódeczkę, będziemy mogli, jeżeli będą chętni kibice czy dzieci same, popływać oczywiście pod nadzorem i ratownika będzie zabezpieczenie, będą kapoki z silniczkiem elektrycznym bądź na wiosłach, także to będzie tak jak w ramach takiej przerwy, ewentualnie takiego no, chwili oddechu, złapania. I później o 11 robimy start drugiej tury. Półtorej godzinki również. Zanim zrobimy ten start, jeszcze nie powiedziałem, to będziemy chcieli zmienić stanowiska, ażeby troszeczkę było sprawiedliwiej może. Żeby się dzieci wymieszały i zmieniły swoje miejsca, żeby każdy miał, powiedzmy, w miarę równe szanse. Później o tej 11 startujemy właśnie drugą turę, też półtorej godzinki, tak jak wspominałem. No i robimy o 12.30 zakończenie zawodów. Liczymy punkty, ważymy ryby. Mamy wtedy też ciepły posiłek, bułeczki, jakieś napoje. Również można będzie później popływać łódeczką, można będzie zobaczyć sprzęt wędkarski. Trochę ciekawostek będzie, nie będę może zdradzał, bo to będzie taka trochę może fajna niespodzianka. No i o 13 około godziny ogłosimy wyniki, wręczymy i rozlosujemy nagrody. No to tak z grubsza w sumie. Mhm.
3: Zawody wędkarskie to jedno, ale w planie są też atrakcje dla dzieci i młodzieży. Co takiego?
4: Tak, tak. No właśnie, tak jak wspomina,

0: Pokażemy różne metody wędkarstwa, tak zwanego zawodniczego z brzegu na takim kombajnie wędkarskim. Tak więc no, będą jeszcze niespodzianki na miejscu, więc też proponuję i zostać z nami dłużej można, zawsze skorzystać i się z nami pobawić.
1: Czy pierwsze zgłoszenia już są?
0: Tak, tak, mamy pierwsze zgłoszenia, aczkolwiek dopiero teraz wrzucimy to bardziej oficjalnie w internet i myślę, że już od jutra będzie gdzieś tam w eterze się bardziej rozpowszechniać.
1: Do kiedy można się zgłaszać i w jaki sposób można to zrobić?
0: Zgłaszać się można do 20 czerwca. Zapisać się można w sklepie u Wojtka Bućko wędkarskim. Na plakacie jest numer telefonu. Również można zadzwonić się, zapisać. Zgłoszenia do 20 czerwca 2026 roku. Prosimy podać imię dziecka oraz wiek, żeby mieć też, żebyśmy mieli kategorię wiekową, mogli podzielić. Mhm.
1: Jakie są zasady uczestnictwa w tych zawodach?
0: Zasady wędkowania będzie metoda spławikowa. Zawody odbywają się właśnie w dyscyplinie spławikowej przy użyciu jednej wędki. Wędka nie dłuższa niż 7 metrów z kołowrotkiem lub bez. Dziecko łowi i trzyma wędkę, jedną wędkę, tak? Jedną wędkę łowimy. Można mieć w zapasie kilka, ale tylko jedną łowimy. Obowiązuje również zakaz kotwiczek. Dozwolone są wyłącznie haczyki pojedyncze. Ryby po złowieniu i zważeniu przez sędziego muszą w dobrej kondycji wrócić do wody. Takiej zasady się trzymamy: złów i wypuść, chyba że właśnie wspólnie z miastem zdecydujemy, że gatunki inwazyjne zrobimy, w jakiś sposób coś z nimi zrobimy. Każdy uczestnik musi posiadać siatkę też do przetrzymywania ryb, najlepiej długości powyżej 2 metrów, od 2 metrów. Do punktacji będą zaliczane wszystkie gatunki ryb. No i oczywiście tam decyduje o zwycięstwie największa waga. Będą, przypuśćmy, tak, będzie waga złowionych ryb. 1 gram będzie się równał 1 punktowi. W przypadku równej wagi będzie decydowała największa złowiona ryba, długość tej ryby. No i nagrody będą za 3 pierwsze miejsca w 2 kategoriach wiekowych: 4 do 9 lat i 10 do 15 lat.
1: Czyli nie im więcej ryb, tym lepiej, tylko chodzi o wagę. Czyli im cięższe ryby, tym lepiej.
0: Tak, tak, tak. Może jedna ryba mieć 5 kilo, a wiemy, że takie tam są, więc może również taka ryba przeważyć szale na przykład na podium, tak? Ale jeżeli ktoś nie będzie miał siatki czy wędki, my postaramy się mieć trochę tego w zapasie i żeby po prostu każdemu pomóc i żeby to dobrze wyszło.
1: Ale raczej własny sprzęt powinno się mieć.
0: Tak, tak, oczywiście. No ktoś, kto też jest jakby wędkarzem, czy rodzic, czy dzieci uczą się tego kunsztu, tej właśnie adepci młodzi, no to zazwyczaj mają już jakieś wędki, czy sprzęt podstawowy. Tu naprawdę zwykłe wędki wystarczą i nie musi to być nie wiadomo co, jaki sprzęt, tak? Ale mówię, jeżeli będą jakieś problemy, to my również jesteśmy w stanie pomóc, zaoferować różne zestawy bądź po prostu wędki oraz siatki, ale no fajnie by było, jakby byli przygotowani wszyscy.
1: Czy trzeba mieć kartę wędkarską?
0: Nie, tutaj nie trzeba mieć karty wędkarskiej. Jest to jeziorko pod opieką miasta.
1: Przy temacie kart wędkarskich, to co trzeba zrobić, żeby taką kartę wyrobić?
0: Najlepiej po prostu zapoznać się z regulaminem danego gospodarstwa, na którym się będzie chciało wędkować. U nas na przykład obowiązuje regulamin obowiązuje gospodarstwa rybackiego mrągowo. I tam są wyszczególnione pewne okresy ochronne ryby, pewne limity, zasady i trzeba się jakby tego nauczyć i wtedy ewentualnie pójść do sklepu w Rągowie i taką kartę sobie zrobić. Jest taki wtedy egzamin w sklepie i po zdaniu tego egzaminu idziemy do urzędu miasta, gdzie dajemy zdjęcie oraz wykupujemy znaczek. To jest jednorazowy jakiś koszt, nie jestem pewien, około 40 czy 50 zł i taka karta jest na całe życie wędkarska. Mhm. Ewentualnie jeszcze można bodajże w PZW taką kartę wyrobić. Tak, tak, na pewno. Tylko najbliżej bodajże w Kętrzynie u nas, a tak to w różnych miastach w Polsce można taką kartę wyrobić. Tylko mówię, no tam gdzie się mieścimy, tam gdzie mieszkamy, no to tam są troszeczkę pewnie inne zasady, choć wzorowane, bazowane na zasadach PZW, czyli Polskiego Związku Wędkarskiego. Natomiast każde gospodarstwo ma troszeczkę inne swoje zapiski i warto po prostu tu, gdzie się najwięcej łowi, tych poznać naszych zasad.
1: Jakie ryby nie będą brane pod uwagę podczas tych zawodów?
0: Wszystkie ryby będą brane pod uwagę. Każdy gatunek.
1: Ale te niewymiarowe?
0: Też, bo one i tak wrócą do wody, więc tu nie będziemy robić jakichś tam dodatkowych czynności. Chciałbym jeszcze tylko nadmienić, że nie wolno używać zanęt, gdyż też miasto ma pewne plany dla jeziorka, teraz też robi ku temu, oczyszcza tą wodę, pierwsze działania, żeby troszeczkę zmniejszyć, może odwrócić ten proces eutrofizacji i żebyśmy mieli po prostu fajną wodę i żeby jak najmniej było różnych złych takich zapachów, więc fajnie, a my ze swojej strony również dołożymy starań, żeby przyciągać właśnie też takich młodych adeptów i nie tylko, może w przyszłości cyklicznych takich zawodów, które też pokażą nam, jaki stan jest wody i będziemy mogli go bardziej kontrolować pod nadzorem ichtiologa.
1: Jakie ryby znajdują się w jeziorze magistrackim? Takie 5-kilowe też są, już wspomniałeś o tym.
0: Tak. Niestety mamy też do czynienia z zarybieniem jakimś tych ryb. W sensie sumów. Są też tam sumy, bo łowią ludzie, dochodzą do nas głosy. I widzieliśmy też sami, jak te sumy były łowione.
1: Czyli te sumy głównie 5-kilowe?
0: Tak. Podejrzewam, że są też fajne leszcze, bo dzieci w tamtym roku znajomych łowiły takie ponad kilogramowe leszcze, są płocie, są karasie, no dużo gatunków, krasnopiórka jest na pewno, są okonie, drapieżnik, dużo może być różnych gatunków ryb, także te sumy, myślę, są największe i najbardziej niestety szkodliwe dla tego jeziorka, gdyż mogą po prostu spowodować utratę tych innych rodzimych ryb. No ale właśnie po to możemy robić takie zawody, żeby mieć obraz tego, co tam się znajduje oraz ewentualnie kontrolować za zgodą, po prostu nadzorem miasta, tak? Także.
1: O czym jeszcze powinni pamiętać uczestnicy, mali wędkarze i ich rodzice?
0: żeby zabrać ze sobą dużo dobrego humoru, bo my mamy taką po prostu zasadę bardziej zabawą przyciągnąć i dobrą zabawą. Wszyscy będą nagrodzeni, także najlepiej niech przyniosą właśnie ze sobą dobry humor. My się postaramy, żeby pogoda również dopisała, choć na to wiadomo, że wpływu nie mamy, ale zrobimy wszystko, żeby ewentualnie jakoś było przyjemnie i po prostu przyjść i się pobawić z nami.
1: Zawody odbędą się 21 czerwca na Jeziorze Magistrackim. Start zawodów o godzinie 8.
0: Tak, ale przypominam, że trzeba być wcześniej. O 7 jest zbiórka i omówienie, jak wcześniej wspominałem, zasad. Wszystko opowiemy, no i ewentualnie będzie można na stronie facebookowej szczegółów doczytać, bądź zadzwonić na numer, który będzie na plakacie i dowiedzieć się więcej, jeśli ktoś będzie potrzebował.
1: Dziękuję.
0: Dzięki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Prawo, ekonomia i technika w zarządzaniu zasobami wodnymi, wyzwania regulacyjne i infrastrukturalne sektora wodociągowego. To temat ogólnopolskiej konferencji naukowej w Mrągowie.
3: Wątków, które zostaną poruszone, jest naprawdę sporo. Czekają Państwa 4 wystąpienia, a potem debata. 3 z tych wystąpień, jestem o tym absolutnie przekonany, będą niezwykle ciekawe, frapujące. Jedno, to ja wygłoszę pewnie się nie zmieści tych kryteriów, ale to z góry przepraszam, natomiast myślę, że zostanie to przykryte przez wystąpienia panów profesorów i pani doktor. Innymi słowy, szanowni Państwo, plan na to, żeby zmierzyć się z wyzwaniami prawnymi, z którymi mierzy się branża wodociągowo-kanalizacyjna, jest następujący. Najpierw 4 wystąpienia, tak zaczniemy od pana profesora Rakoczego, potem pan profesor Bukowski, potem ja powiem słów kilka, na koniec pani doktor Wełnic.
4: Kamil Turowski, zastępca burmistrza miasta Mrągowo.
1: W Mrągowie odbywa się konferencja, która jest związana z jubileuszem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, 30-leciem tego zakładu. Jakie tematy są tu dziś poruszane?
4: Oczywiście tematy ściśle związane z branżą wodno-kanalizacyjną, ale też prawo, tematy legislacyjne, tematy technologii. Ogólnie bardzo interesująca konferencja dla branżystów, ale nie tylko. Dla samorządów, dla podmiotów, które wspierają tę branżę, dla podmiotów, które współfinansują czy finansują różnego rodzaju inwestycje, czy to dla podmiotów prywatnych. Także program konferencji bardzo ciekawy, bardzo urozmaicony. Każdy może znaleźć coś dla siebie, ale bardzo też taki, z którego wyniesiemy, czy my, czy właśnie osoby uczestniczące, podmioty uczestniczące, naprawdę dużo ciekawej wiedzy, czy to też wiedzy związanej właśnie z technologią, czy wiedzy związanej z nauką, bo też mamy tutaj przedstawicieli Uniwersytetu z Bydgoszczy, także bardzo, bardzo ciekawy, urozmaicony, ale bardzo potrzebny program, który wpisuje się świetnie w jubileusz, bo z tej okazji oczywiście to jest organizowany jubileusz 30-lecia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
1: Mówiąc o wodzie, to teraz też taki aktualny temat, bo obecnie też trwa testowe oczyszczanie Jeziorka Magistrackiego. Firma, która zajmuje się tym oczyszczaniem, też będzie brała udział w konferencji. Na czym to polega, to oczyszczanie, i jaki ma być tego efekt?
4: Tak, to są na razie testy, natomiast testy, które wierzymy w to, że przyniosą oczekiwany efekt. Oczekiwanym efektem jest to, żeby ograniczyć lub w ogóle wyeliminować zakwit sinic czy glonów w tym akwenie w tym sezonie. No, oczywiście to jest uwarunkowane od bardzo, bardzo wielu czynników, przede wszystkim zewnętrznych, no i też wieloletniego funkcjonowania tego jeziorka i tej zlewni wokół. Natomiast metoda polega oczywiście na filtracji tej wody za pomocą takich specjalnych tkanin, które mają wychwycić te właśnie mikroelementy z tej wody, która zostanie przepuszczona, mówiąc kolokwialnie, przez to urządzenie. Sprawdzimy, zobaczymy, jaki będzie efekt. Póki co jest to rozwiązanie testowe, bezkosztowe dla miasta.
1: To kwestia miasta, że taka inicjatywa tutaj jest realizowana. Miasto szuka pewnych rozwiązań, żeby to jeziorko oczyścić, żeby to jeziorko wyglądało też lepiej, no i żeby tam jakość tej wody się poprawiła.
4: Tak, dyskusje na temat Jeziorka Magistrackiego trwają dosyć długo, ale nie tylko dyskusje, ale mamy opracowaną dokumentację przygotowaną przez profesora z Uniwersytetu Warmińskiego Wojciecha Mazurskiego, profesora Łopatę. To są no, dokumenty, które są podstawą, które pan profesor Łopata przeprowadził szereg badań bardzo dokładnych, jeżeli chodzi o ten akwen. Są to badania, które wskazały na to, no, z czym mamy do czynienia. Musieliśmy, że tak powiem, rozpoznać tego przeciwnika, aby wiedzieć, jak go skutecznie leczyć. Oczywiście kwestia tej metody, która jest teraz stosowana, wpisuje się jak najbardziej w metodologię wskazywaną przez profesora Łopatę, natomiast to nie będzie na pewno jedyna metoda, która pozwoli nam doraźnie oczyścić to jezioro, ale też naszą wolą jest to, aby to jezioro było trwale oczyszczone i też na pewno będzie to wymagało tego, aby te działania no, nie były tylko i wyłącznie polegały tylko i wyłącznie na filtracji, ale też na bardziej mechanicznych działaniach. Są to wszystko metody i działania, które mają na celu oczywiście poprawę jakości wody w jeziorze. Na dzień dzisiejszy staramy się, aby to jeziorko w żaden sposób nie odstraszało ani turystów, ani mieszkańców i dlatego też ta doraźna metoda w tym momencie. Można z tego jeziorka oczywiście korzystać, można wędkować, zalecamy, czy w ogóle no, wskazane jest to, aby nie stosować tam zanęt wędkarskich przez osoby, które są poławiać ryby w jeziorze z tego, że no tego typu środki czy zanęty wpuszczane, wrzucane do jeziora no powodują, zwiększają ten osad na dnie i też mogą powodować zakwiecinić, którego chcemy uniknąć w tym sezonie.
5: Tak, ta metoda tej filtracji tkaninowej to metoda bez użycia środków chemicznych, bez użycia detergentów, więc no to chyba jedna z lepszych metod, no jak to wygląda?
4: No dokładnie tak, to jest chemia, jeżeli mówimy o użyciu chemii, to nie jest oczywiście chemia niesprawdzona, to jest chemia bezpieczna dla środowiska, oczywiście, która powoduje rozkład tej materii, która no, jest niepotrzebna w akwenie, niepotrzebna w osadzie, niepotrzebna w jeziorze. Natomiast no, to są wszystko też środki, o których mówimy, jeżeli mówimy o chemii, mówimy o tabletkach, mówimy o metodach biologicznych oczyszczania akwenu, no, to są wszystko środki, które wpuszczane są pod kontrolą, oczywiście w zalecanych dawkach, ale na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, ta metodologia jest jeszcze cały czas przez nas analizowana i wybierzemy taką, która po sprawdzeniu wszystkich za i przeciw spowoduje to, że ten efekt będzie najbardziej trwały, najbardziej bezpieczny i dla mieszkańców, i dla oczywiście środowiska, i taki, który spowoduje ten trwały efekt oczyszczenia jeziora magistrackiego.
5: A czy miasto ma pomysł, jakiś pomysł na jeziorko magistrackie? To jest jeziorko, które znajduje się w centrum miasta, urokliwe miejsce, tak, naokoło restauracje, więc miejsce, które też znają bardzo dobrze mieszkańcy. Mieszkańcy tam codziennie spacerują, no ale też turyści. Nie każde miasto ma w centrum miasta jezioro, więc no właśnie, czy miasto Mrągowo, czy mrągowski magistrat ma jakiś pomysł?
4: No oczywiście to jeziorko samo w sobie jest urokliwe, jeżeli chodzi o jego klimat, natomiast tak, będą też z czasem nasadzenia na powierzchni, można powiedzieć powierzchni pływające wyspy z roślinnością, które też urozmaicą wygląd tego akwenu. No i tak jak wcześniej wspominałem, jest to jezioro do wykorzystania wędkarskiego, do przeprowadzania zawodów wędkarskich dla dzieci. Właśnie też mamy informację, że 21 czerwca takie zawody dla dzieci też wędkarskie się odbędą na tym jeziorze. Wędkowanie jest jak najbardziej bezpieczne. To jezioro jest wręcz stworzone do takiego amatorskiego, rekreacyjnego wędkowania. Mieszkańcy naszego miasta mogą w tym jeziorze, czy w ogóle no każdy może w tym jeziorku wędkować bez żadnych zezwoleń, tak naprawdę przestrzegając podstawowych zasad etyki wędkarskiej. No i zachęcamy do tego, aby tych zanęt jednak nie stosować w tym jeziorku, z racji tego, że no niestety rozkład tej materii organicznej powoduje potem łatwiejszy, czy jest też czynnikiem powodującym zakwit sinic, czy w ogóle glonów w tym akwenie.
5: Mieszkańcy różne pomysły mają. Między innymi wśród mieszkańców pojawił się taki pomysł, żeby na przykład jakieś jednostki wodne pojawiły się na jeziorku, albo na przykład, żeby przez całe jeziorko przechodziła kładka piesza. Co pan burmistrz o tym myśli?
4: No, bardzo kreatywne. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o jednostki pływające, no z racji tego, że ten akwen jest dosyć płytki i te osady denne właśnie, o których mówimy, które powodują też tę strefę beztlenową i takie fizyczne, mechaniczne mieszanie wody z głębszych partii z tą wodą, powiedzmy, oczyszczoną w górnej partii, gdzie jest ta warstwa tlenowa, no niestety powodowały, byłyby ze szkodą dla tego akwenu w stanie takim, jakim on jest dzisiaj, na dzień dzisiejszy. Dlatego też no, odradzamy i w ogóle nie wprowadzamy tutaj możliwości pływania czy poruszania się jakichkolwiek jednostek, czy rowerków wodnych, czy kajaków, czy czegokolwiek. No po prostu też ten akwen jest malutki, jeżeli chodzi o tego typu aktywności, także też nie byłoby to wygodne z punktu widzenia mieszkańca, turysty, czy kogokolwiek, kto by chciał z tego skorzystać. Pomoc przez jeziorko, no myślę, że też jest ciekawym pomysłem, natomiast no myślę, że też bardzo tutaj z punktu widzenia czysto ekonomicznego, no dosyć dużą inwestycją, bo ponieważ ta konstrukcja musiała mieć bardzo dużą rozpiętość i też dosyć no oczywiście zasady bezpieczeństwa, a dno akwenu tego, tak jak mówię, jest tutaj no niestety zanieczyszczone, te osady tam zalegają i najpierw musimy zrobić z nim porządek od strony biologicznej, przystosować to jezioro do tego, żeby ono było jak najbardziej przyjazne mieszkańcowi, turyście, a dopiero potem będziemy też myśleli o tym, aby tę dostępność albo tę atrakcyjność tego jeziora jeszcze podnosić, ale tak jak mówię, no ono samo w sobie jest urokliwe, spacer wokół tego jeziora ma być i chcemy, aby był przyjemnością, żeby to było ładny widok, ciekawy widok i tak jak mówimy, rekreacyjne, amatorskie wędkarstwo, rodzinne, służące dla dzieciaczków do nauki, czy rodzinnego spędzania czasu z rodzicami, z dziadkami takiej tradycji wędkarskiej. To jest świetne, świetne miejsce, bo to jezioro jest, mówię, bezpieczne, jeżeli chodzi o ten dostęp, idealne do nauki, tego typu wypoczynku.
6: Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję w imieniu Zarządu Narodowego Funduszu za zaproszenie nas na tą wspaniałą konferencję. Ja postaram się bardzo skrótowo powiedzieć o Narodowym Funduszu. Przygotowałam dość obszerną prezentację, której nie będę tutaj omawiała szeroko, ale organizatorów proszę o udostępnienie chętnym, żeby mogli zapoznać się z konkretnymi ofertami finansowymi jeszcze w obecnej perspektywie. Natomiast jeśli chodzi o jubilata, to wieczorem pozwolę sobie w imieniu zarządu złożyć panu dyrektorowi serdeczne gratulacje. I chciałam się pochwalić, że my jesteśmy o 7 lat starsi niż ZWIK w Morągowie, bo w tym roku obchodzimy 37-lecie powstania Narodowego Funduszu. I od samego początku działalności funduszu ochrona wód była naszym priorytetem. Myśmy rzeczywiście pierwsze lata finansowali przede wszystkim inwestycje wodkanowskie, czyli kanalizację i oczyszczalnię ścieków. Wydaliśmy w sumie 150 miliardów złotych generalnie na ochronę wód, na ochronę środowiska. Z tego połowa środków to są pieniądze europejskie. Proszę zwrócić uwagę, że ponad 70 miliardów pochodziło ze środków europejskich. Te statystyki zostawiam Państwu do wglądu po udostępnieniu mojej prezentacji. Natomiast inwestycje, które dotyczyły ochrony wód, tutaj na samym dole efekty ekologiczne z tych inwestycji, jest tam prawie 90 tysięcy kilometrów kanalizacji i 810 oczyszczalni ścieków, ale to dotyczy budowy nowych. Jeśli przyłożymy do tego jeszcze modernizację i rozbudowę, to jest ponad 1600 oczyszczalni ścieków finansowanych z Narodowego Funduszu. Ja bym w samej prezentacji są slajdy poświęcone zarówno środkom europejskim, jak i krajowym. I tak jak powiedziałam, nie będę ich szczegółowo omawiała, ale proszę zwrócić uwagę na ten slajd. On pokazuje, jak w kolejnych perspektywach zmieniały się pule budżetów na poszczególne priorytety. Ochrona wód w tym momencie staje się coraz mniej finansowaną obszarem. Bardziej skupiamy się na adaptacji do zmian klimatu, czyli na zielono-niebieskiej infrastrukturze i tutaj te proporcje budżetów są rzeczywiście zauważalne. I o ile środki na ochronę wód w zasadzie już nam się skończyły, o tyle na niebiesko-zieloną infrastrukturę ciągle czekamy na wnioski i ciągle te pieniądze są dostępne. Wiem, że tutaj pan dyrektor był nie tak dawno, podpisywał umowę u nas na wykorzystanie części z tych środków. W poprzedniej perspektywie miasto drogowo korzystało z pieniędzy. Są to nie tylko środki w ramach Feniksa, czyli tego programu krajowego, są też Polska Wschodnia, tutaj Warmińsko-Mazurskie do tej Polski Wschodniej się jak najbardziej zalicza, więc też korzysta z tych możliwości. Oraz pozostają środki krajowe, które są co prawda w formie pożyczki nisko oprocentowanej, ale jednak podlegającej umorzeniu i nie podlegającej aż takim restrykcjom wydatkowania jak środki europejskie.
5: Ogólnopolska konferencja naukowa w Mrągowie odbyła się z okazji jubileuszu 30-lecia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Uwaga na barszcz sosnowskiego. Ta roślina ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela substancję, która może prowadzić do oparzenia skóry. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Zofią Wojciechowską, orkiterapeutką.
1: Czy barszcz sosnowskiego można pomylić z jakąś rośliną?
7: No myślę, że tutaj na tym etapie raczej nie, dlatego że po prostu jej gigantyczny rozmiar wskazuje na to, że jest ona no jakby sama w sobie, tak? Na tyle po prostu łatwa do określenia.
1: Niemniej, ale liście ma podobne do innych roślin.
7: Tak, niemniej jednak ważna jest właśnie ta świadomość, tak? Że jeżeli udajemy się do lasu, to z różnych względów, nie tylko ze względu na to, że możemy spotkać tam barszcz sosnowskiego, ale należy zachować po prostu bezpieczeństwo, czyli co? Bezpieczne obuwie, ubranie, które zabezpiecza po prostu no, różne części ciała, tak? Mniej części ciała odkrytych, czapka na głowie, tak? Jakaś, nie wiem, nawet niewielka apteczka wrzucona po prostu do plecaka. Oczywiście jakiś bidon z wodą, bo to może po prostu służyć temu, żebyśmy po prostu nawet bezpośrednio po kontakcie z taką rośliną po prostu przemyli ranę. I oczywiście tutaj ważne jest to, że tak jak powiedziałam, roślina ta przypomina wyglądem koper, ma charakterystyczne białe kwiaty zebrane w dużych baldach, łodygi pokryte jeszcze raz purpurowymi plamkami, wysokość od 3 do 5 metrów, szerokość rozety liściowej 2 metry, a grubość łodygi właśnie te 12 cm, więc no, jakby ze względu na samą wielkość tej rośliny trudno jest tę roślinę z czymś innym pomylić.
1: Mhm. A jeszcze takie pytanie. Barszcz sosnowskiego, kiedy barszcz sosnowskiego jest najbardziej aktywny i niebezpieczny? To właśnie czerwiec, lipiec?
7: Tak, wtedy, kiedy jest taka specyficzna pogoda, tak? Czyli jest duże nasłonecznienie, jest wysoka temperatura, a jednocześnie pojawia się stosunkowo duża wilgotność. To możemy nawet odnieść do takich prostych obserwacji, gdy mamy rośliny u siebie w domu. Przy niektórych zjawiskach atmosferycznych nasze rośliny, nawet przebywając z nimi w domu, możemy zauważyć, że gdzieś na przykład na liściach gromadzi się kropelka wody. Pewnie Państwo niejednokrotnie, szczególnie wielbiciele roślin, zauważyli, że Wasze rośliny nawet, mimo że nie są wystawione poza sferę Waszego domu, reagują na odpowiednie, nie wiem, ciśnienie atmosferyczne, na wilgotność powietrza w domu, czy też na zewnątrz. I również bardzo podobnie te rośliny, czyli barszcz sosnowskiego, reagują na tego typu po prostu zjawiska. A teraz, jeżeli jeszcze Państwo w kontakcie zauważyliście takie objawy, jak nudności, wymioty, bóle głowy, obrażenia układu oddechowego, obrażenia oczu, to trzeba po prostu bezpośrednio również skontaktować się ze służbami medycznymi, bo może to oznaczać, że mogło nawet dojść w kontakcie z takimi roślinami do wstrząsu. Także to nie jest, znaczy ta nasza rozmowa nie ma na celu Państwa przestraszyć, ale po prostu jakby przygotować do tego, że w różnych okolicznościach, w różnych środowiskach spotykamy nie tylko zwierzęta, które mogą stanowić dla nas zagrożenie, ale również dobrze jest wiedzieć, że na swojej drodze możemy spotkać takie rośliny, które warto znać, oznaczyć, poinformować innych i zachować po prostu
1: tak, no i warto o tym mówić, bo właśnie ta wiedza może nas uratować. Dokładnie. Kiedy wiemy, że to jest niebezpieczna roślina, to po prostu nie będziemy się do niej zbliżać. Jest specjalna mapka, na której można to stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłosić.
7: Dlatego też warto do tego plecaka, oprócz właśnie wody, małej apteczki, nawet wzięli ze sobą zwykły krem z filtrem. On też pomaga uchronić się przed oparzeniami. Po prostu skórę nieco natłuszczamy i wtedy łatwiej jest nam po prostu zmyć różne szkodliwe substancje, nazwijmy to w ten sposób. Dlatego też po prostu warto zachować ostrożność na terenie leśnym, tam gdzie przebywamy.
1: Wiele stanowisk zostało zgłoszonych odnośnie występowania barszczu sosnowskiego. Z tej mapki wynika, że właśnie na południu Polski jest dużo więcej albo dużo po prostu więcej zgłoszeń.
7: Tak, bo one też... na początku, mówię o tych roślinach, na początku były poddawane różnym badaniom eksperymentalnym w takich ośrodkach.
1: I one
7: właśnie,
1: na początku tak, trafiły zostały tam, sprowadzone na południe Polski.
7: Trafiły tam na przykład do takich ośrodków badawczych związanych z południową Polską, Wrocław, i stąd były po prostu taką rośliną, którą starano się zasiedlić w miejscach, gdzie proponowano mieszkańcom intensywną gospodarkę, taką hodowlaną. Stąd te rośliny nie występują w takich uprzemysłowionych terenach, a zaczęto po prostu je stosować tam i uprawiać w takich miejscach, jak na przykład nawet nasze Mazury, czyli gdzie występowały tak zwane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, nastawione na intensyfikację produkcji rolnej pod względem hodowli, jak również uprawy roślin, różnorodnych roślin pastewnych.
1: Stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłoszone zostały na terenie powiatu mrągowskiego. Gmina Sorkwity otrzymała dofinansowanie na likwidację, bo na terenie gminy Sorkwity najwięcej tego barszczu sosnowskiego, tej rośliny występuje, ale też między innymi właśnie Kosewo, Jora Wielka, ale także Marcinkowo.
7: No tam widziałam, że Pieski, Marcinkowo,
1: tak,
7: także...
1: Takie zgłoszenia były, może one niekoniecznie są zbadane i zweryfikowane.
7: To znaczy tak, ta mapka, która jest na stronie właśnie tego głównego inspektora sanitarnego, no funkcjonuje w ten sposób, że jeśli jest zgłoszenie, to oczywiście jeśli najlepiej jeszcze, jeżeli to by była jakaś dokumentacja fotograficzna, tak? Po prostu dbajmy o swoje bezpieczeństwo, a jeśli są tego typu środki, to dobrze by było te środki po prostu wykorzystać, ze względu na to, że wykorzenienie samodzielne tej rośliny jest niezwykle trudne i przebywa dosyć takim długim okresie czasu. Czyli nawet jednorazowe wycięcie, usunięcie tych roślin nie zapobiega temu ze względu właśnie na długotrwałość, żywotność nasion i po prostu plenność tej rośliny, tak? Czyli jest to po prostu bardzo ważne.
1: Bardzo odporna roślina, tak, i bardzo inwazyjna.
7: I bardzo inwazyjna. Dlatego też po prostu bardzo ważne jest to, byśmy my mogli informować siebie wzajemnie o miejscu występowania tej rośliny, żeby po prostu skutecznie dzięki tym środkom można było tę roślinę wyeliminować w sposób bezpieczny dla wszystkich mieszkańców.
1: Co zrobić, kiedy zetkniemy się z taką rośliną?
7: No tak jak wspomniałam, jeśli zetkniemy się z taką rośliną i zauważymy, że mamy na przykład jakieś objawy, czyli takie swędzenie na skórze, bo to dosyć szybko się pojawia ze względu właśnie na niezwykłą taką aktywność tych olejków eterycznych. Musimy po prostu przemyć ranę, przemyć po prostu skórę wodą, najlepiej właśnie wodą z mydłem, ale też polecam Państwu nawet jakąś niewielką ilość takich najprostszych, domowych medykamentów, czyli po prostu wodę z octem. Żeby nawet na każdą wyprawę zabrać nie tylko wodę do picia, ale nawet niewielki aplikator wody z octem, ponieważ woda z octem dosyć szybko usuwa różnego rodzaju właśnie tego typu szkodliwe substancje. No i przede wszystkim nie dotykać tej rośliny, nie zrywać tej rośliny, szczególnie gołymi rękami, tak? Jeżeli po prostu mamy takie objawy, to tak jak powiedziałam, przemywamy skórę. No i oczywiście, jeżeli nastąpią takie poważniejsze objawy, no to trzeba wziąć pod uwagę, że zgłaszamy się do lekarza, informując go o tym, że na przykład mieliśmy kontakt z taką rośliną. Dlatego też po prostu przebywanie w pobliżu tej rośliny wymaga tego, by chronić skórę i drogi oddechowe.
1: Tak, i konsekwencje mogą być dużo poważniejsze u osób, które na przykład są uczulone na pyłki i olejki eteryczne tego typu, bo mogą wywołać wstrząs anafilaktyczny.
7: Tak, ale ten wstrząs taki najgroźniejszy jest dla dzieci ze względu na delikatność skóry i ze względu na to, że jednak osoba dorosła no na wyższym jakby poziomie, tak, może mieć kontakt z tą rośliną, a dzieci, można powiedzieć, że w zasadzie ze względu na to, że roślina może mieć 3 do 5 metrów, jakby wchodzą w ogóle pod powierzchnię liści. I nawet jeśli teraz Państwo sobie wyobrażą, że takie dziecko jest pod taką rośliną i nawet lekki wiatr powoduje, że po prostu te olejki eteryczne, jakby wszystko to, co znajduje się wokół tej rośliny, po prostu opada bezpośrednio na całe ciało dziecka, łącznie z głową i przechodząc w dół. Więc w związku z tym najbardziej niebezpieczne i najbardziej zagrażające życiu i zdrowiu w kontakcie z rośliną jest po prostu dziecko.
1: A co ze zwierzętami? Czy zwierzęta też są tak narażone na działanie tej rośliny?
7: No tutaj akurat jeśli chodzi o zwierzęta, to może mniej, dlatego że no mają futro. Tak? Więc
1: tak,
7: to jest po prostu naturalna ochrona. A ponieważ też tą roślinę sprowadzono jako swego rodzaju paszę, dlatego też po prostu przeżuwacze tę roślinę są w stanie spożywać, tak? Czyli po prostu kopytne, bo tę roślinę spożytkowano do hodowli. Więc jednym z, powiedzmy, z takich elementów jest wypas kóz, czy też po prostu zwierząt, które są w stanie zjadać tę roślinę. No ale jeśli to są obrzeża rowów melioracyjnych i wzdłuż ścieków wodnych, to mogą sobie Państwo wyobrazić, że to są jednak mimo wszystko takie miejsca, gdzie nie wchodzą takie zwierzęta gospodarcze, tak? Dlatego też w tych miejscach ta roślina po prostu znalazła sobie taką specjalną sferę do swego samoistnego odradzania się i właśnie rozmnażania. Dlatego jest to naprawdę bardzo, bardzo trudny temat.
1: Niemniej jednak no bardzo groźna roślina, na którą należy uważać. No i teraz właśnie czerwiec to jest taki moment, kiedy ona zaczyna kwitnąć.
7: Tak, zaczyna kwitnąć, no i później wytwarza nasiona, tak? Czyli w sensie takiego podejścia teoretycznego do tej rośliny, przechodząc do praktyki, będzie to taki moment, kiedy po prostu w myśl tego programu należy tę roślinę usuwać z naturalnego środowiska. Aczkolwiek ze względu na rozwój tej rośliny najbardziej chyba niebezpiecznym miesiącem będzie lipiec, ponieważ powierzchnia liści będzie największa. No i w związku z tym, że temperatury w lipcu i sierpniu będą powodowały, że jednak te związki olejków eterycznych w tej roślinie będą miały możliwość najszerszej absorpcji.
1: Jeżeli barszcz sosnowskiego zobaczymy na terenie miejskim lub gminnym, to wiadomo, że usunięcie zlecone jest odpowiednim służbom. A co jeżeli ta roślina znajduje się na terenie prywatnym?
7: W zasadzie można powiedzieć, że od 2011 roku zostały wdrożone różnorodne przepisy, które mówią o tym, że jest to roślina inwazyjna i roślina, która jest zabroniona w jakikolwiek sposób do rozmnażania na jakimkolwiek terenie. Więc no, generalnie można powiedzieć, że nie powinna ona występować na terenie miejskich ogródków, czy też ogródków prywatnych, ponieważ jest generalnie zakaz rozprzestrzeniania tej rośliny. To jest jakby po pierwsze. Jeśli w naszym otoczeniu, gdzieś na naszym terenie zauważymy taką roślinę, no to najlepiej po prostu no, tę roślinę wykorzeniać w jak najkrótszym czasie i w takim momencie, kiedy ta roślina no, jeszcze się w naszym ogrodzie nie rozprzestrzeniła. Dlatego no, po prostu zachowajmy też taką bezpieczność. No, wydaje mi się, że to jest niewielkie prawdopodobieństwo, by ta roślina była na terenie takich prywatnych ogrodów.
1: Trudno pomylić barszcz sosnowskiego z innymi roślinami, ze względu na to, że jest bardzo duży, no i same te liście też są
7: dużych rozmiarów. Aczkolwiek pani redaktor...
1: Ja myślę o takiej roślinie. Jest taka roślina, która jest trochę podobna. Arcydzięgiel.
7: Tak, arcydzięgiel jest nieco podobny, ale tak jak powiedziałam, one się różnią rozmiarami. Dlatego z arcydzięglem nie za bardzo można tę roślinę pomylić, bo rozmiary są naprawdę dużo, dużo mniejsze. Ale tutaj pani jeszcze, chciałam wejść jeszcze w słowo i powiedzieć o tym, że faktycznie był taki moment, kiedy tę roślinę sprowadzano do ogrodów botanicznych jako swego rodzaju taką roślinę pokazowo, tak? Ze względu na jej takie specyficzne rozmiary, olbrzymie kwiatostany, takie typu właśnie koper, baldachin, wszystkim. I co ciekawe, właśnie ta roślina była podziwiana ze względu na właśnie taką swoją specyficzną żywotność, wielkość,
1: urodę. Ale nie szkodziła
7: urodę.
1: Innym roślinom wokół, które rosły?
7: Znaczy stosowano tą roślinę jako taką roślinę jednostkową, pokazową i wokół niej tak naprawdę nie powstawały inne rośliny. I to jest może taka ciekawostka, tak? Że w momencie, kiedy jeszcze nie znano, jak ta roślina jest inwazyjna i groźna dla naszego otoczenia, to była ona swego rodzaju taką pięknością w różnorodnych ogrodach botanicznych, ogrodach nawet prywatnych. Bo tu pani wspomniała, czy można taką roślinę znaleźć w ogrodzie. Tak, bywało dawniej tak, że ona stanowiła wyjątkowy okołas wśród hodowców różnorodnych takich, nazwała, egzotycznych roślin, ponieważ pochodząca właśnie z Kaukazu, tak, czyli taka roślina, którą nawet hodowcy mogli się szczycić, nie wiedząc o tym, że może być ona groźna dla ich otoczenia.
1: Na tym będziemy kończyć. Dziękuję pani serdecznie. Naszym gościem była dziś pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie z wyjątkowym jubileuszem. ZWiK ma już 30 lat. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Andrzejem Wołoszem, dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie.
8: To szmat czasu tak naprawdę. 30 lat. Co przez te lata udało się zdziałać w Mrągowie?
9: Myślę, że bardzo wiele rzeczy, aczkolwiek to, co żeśmy naprawdę zrobili, najbardziej widoczne jest dla tych, którzy patrzą z boku. Natomiast dla mnie, człowieka, który z dnia na dzień uczestniczył w tych wszystkich modernizacjach, tych inwestycjach, jest to może troszeczkę mniej zauważalne. Dla mnie jest to po prostu normalna praca i te osiągnięcia, jak rozmawiam z osobami z zewnątrz, mówię, o fajnie, tyle żeście zrobili, macie to, tamto i tak dalej. Ja do tego podchodzę troszeczkę inaczej. Na pewno mamy nowoczesny system oczyszczania ścieków. Pełen system dla miasta Mrągowo, bo Mrągowo jest skanalizowane w tej chwili w 99 i rzekłbym nawet 8%. To jest bardzo dużo jak na miasto tej wielkości, jak Mrągowo. Mamy i jakość ścieków odprowadzanych generalnie spełnia wszystkie normy, wymagania. Oczyszczamy ścieki w 98,9%. Ewenementem naszej oczyszczalni jest ścieku to, że pod wylot ścieków z naszej oczyszczalni wiosną przypływają ryby i robią sobie tam tarło, czyli jest to też jakby taki wizytówka tego, że te ścieki są dobrze podczyszczane. Udało nam się zmodernizować, czy też wybudować system odzyskiwania z osadów ściekowych, system produkcji kompostu z osadów ściekowych, czyli jest ta gospodarka odzysku w pełni, tak? Czyli odprowadzamy ścieki, oczyszczamy ścieki, odprowadzamy je do odbiornika, oczyszczone ścieki, plus do tego osad, który pozostaje w procesie oczyszczania, też przetwarzamy i produkujemy z tego kompost, który może być wykorzystywany w rolnictwie, w ogrodnictwie, w systemach gdzie uprawowych, tak, do tworzenia trawników. Mamy pełen system poboru i uzdatniania wody. Mrągowska woda nie od dzisiaj cieszy się dobrą renomą. Sam tę wodę od lat piję i powiem szczerze, czuję się bardzo, bardzo dobrze. Więc jakby zapewniliśmy przez lata to, że miasto jest pod względem i uzdatniania wody, i dostawy wody zabezpieczone i na dzień dzisiejszy nie ma jakby niebezpieczeństwa, że może nam tutaj czegoś w tym systemie zabraknąć. Oczywiście to nie znaczy, że możemy usiąść na laurach i nic nie robić. Nie? Wprost przeciwnie. Nowe przepisy, nowe normy, nowe dyrektywy dyrektywy unijne wymagają od nas jakby stałej też kontroli i stałego rozwijania się. Musimy wprowadzać nowe technologie, musimy modernizować obecne systemy, ale możemy to robić spokojnie, bez jakiegoś zbędnego pośpiechu. Ostatnio udało nam się pozyskać spory zastrzyk finansowy, bo dostaliśmy dofinansowanie do systemu bezpieczeństwa wody. Przeszło 10 milionów złotych dotacji, dofinansowania, plus do tego jeszcze pożyczka z Narodowego Funduszu, czyli łącznie inwestycja za ponad 14 milionów. Będziemy realizować ją w Mrągowie i to są inwestycje, które oprócz budowy nowego rurociągu tranzytowego w Mrągowie, też będą modernizacje oczyszczalni, modernizacja stacji uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych w mieście Mrągowo i dodatkowo też taki system, który monitoringu biomom, monitoringu jakości wody, który powiedzmy w sytuacji, gdyby nastąpiło jakieś skażenie biologiczne, wówczas następuje alarm jakby taki i powoduje, że...
5: Od razu następuje działanie. 14 milionów złotych na nowe inwestycje w Mrągowie. Co one zakładają tak konkretnie?
9: Te 14 milionów to są tylko inwestycje na gospodarkę wodną. Jeśli chodzi o... To są założenia, są takie. Modernizacja stacji uzdatniania wody, trzeci etap. W tym właśnie biomonitoring. Przebudowa, modernizacja pewnych odcinków sieci wodociągowe, wyeliminowanie jeszcze niewielkich odcinków z rur, wykonanych z rur azbestowo-cementowych, budowa nowej sieci tranzytowej o średnicy 250 mm od stacji uzdatniania wody do ulicy Młynowej, wymiana rurociągów technologicznych przy ujęciu wody Sołtysko, budowa nowej studni głębinowej na ujęciu Sołtysko, remont, modernizacja zbiornika wieżowego w parku przy ulicy Brzozowej, no i remont, modernizacja zbiorników terenowych na stacji uzdatniania wody. Szereg inwestycji, dodatkowo jeszcze inwestycje polegające na wczesnym wykrywaniu awarii, detekcji sieci wodociągowej, także do roku 2029 musimy te pieniądze wydać, jest co robić. I będziemy tutaj naprawdę mocno, mocno musieli naciskać, żeby te pieniądze wszystkie wydatkować. Dodatkowo też wcześniej, w zeszłym roku uzyskaliśmy pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości blisko 6 milionów złotych. To jest 1% pożyczka na 25 lat. I tutaj te pieniądze poszły na tak zwaną zieloną transformację miasta. Taki konkurs został ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego i w ramach tego modernizujemy przepompownię drugą co do wielkości w mieście, przepompownię ścieków przy ulicy Wojska Polskiego. Tam w tej chwili trwają już prace modernizacyjne. Będzie przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej, tych odcinków, które są najbardziej w tej chwili awaryjne, i przebudowa też budynków socjalnych na stacji uzdatniania wody, obiektów dla pracowników zakładu wodociągów, tych, którzy pracują na stacji uzdatniania wody i monterów wodociągowych i kanalizacyjnych.
5: 30 lat zakładu wodociągów i kanalizacji w Mrągowie. Pamięta pan, jak ten stan wodociągowo-kanalizacyjny wyglądał w 96 roku? Jak to było w Mrągowie?
9: Bardzo, bardzo skromnie. Co prawda była już oczyszczalnia ścieków wybudowali ją w 94 roku, końcówka 94 roku. Węgierska firma wybudowała oczyszczalnię ścieków, czy oczyszczalnię biologiczną, ona już funkcjonowała. Funkcjonowała też stacja uzdatniania wody. Natomiast jeśli chodzi o samo wyposażenie pracowników w jakiś sprzęt naprawczy, w urządzenia do czyszczenia kanalizacji, tego po prostu nie było. Nie mieliśmy praktycznie nic. Mieliśmy jednego starego żuka i w zasadzie ze sprzętu dwa rowery i to wszystko, i przyczepkę taką do czyszczenia kanalizacji. to, co w tej chwili mamy, to jest jakby efekt 30 lat pozyskiwania, szukania oszczędności, pozyskiwania środków i dokonywania zakupów.
8: Jakimi zasobami obecnie dysponuje zakład? To są już takie urządzenia nowoczesne?
9: No tak, jesteśmy dosyć dobrze usprzętowieni. Mamy sprzęt do czyszczenia kanalizacji, mamy sprzęt do monitoringu kanalizacji, mamy pojazdy z pełnym wyposażeniem do usuwania awarii. No i przede wszystkim wykwalifikowano kadrę techniczną, ludzi, którzy to wszystko obsługują i powiem szczerze, mamy bardzo solidnych, lojalnych i zdyscyplinowanych pracowników. To bardzo ważne, bo jak zaczynaliśmy, jak ja zaczynałem pracę w wodociągach, a zaczynałem ją jeszcze wcześniej, różnie z tym bywało.
8: Mrągowo prawie w 100% jest skanalizowane, no ale wiadomo, prawie robi pewną różnicę. Jakie miejsca nie są skanalizowane?
9: To znaczy, to są w zasadzie punkty, to są pojedyncze adresy, które nie zostały przyłączone. Bądź dlatego, że mają zbiorniki jeszcze bezodpływowe i nie chcą się przyłączyć i sami opróżniają te zbiorniki bezodpływowe, bądź wymagana jest budowa lokalnych przepompowni ścieków i też wolą korzystać ze zbiorników bezodpływowych, niżeli z systemów, niżeli zainwestować pieniądze i wybudować lokalną przepompownię ścieków. Generalnie sieć kanalizacyjna, miasto jest pokryte w 100% siecią kanalizacyjną. Tu nie ma zabudowy, która gdzieś w odległości większej, jak nie wiem, 100-200 metrów nie posiada kanalizacji sanitarnej. Wszystkie nowe osiedla tą kanalizację w obrębie miasta Mrągowo, tą kanalizację sanitarną, możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej posiadają.
8: W mieście to wygląda bardzo dobrze, no ale niestety w innych miejscowościach na terenie naszego powiatu, no i w ogóle województwa warmińsko-mazurskiego, tak dobrze już nie jest.
9: To się zgadza, ale trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że w zabudowie rozproszonej w gminie, czy też w innych gminach, w gminie Mrągowo, czy też w innych gminach, inwestowanie w budowę kanalizacji jest, wymaga większych środków, większych nakładów i no niestety nie zawsze się to w 100% opłaca, więc no czasami trzeba wybrać tę lepszą opcję, czyli systemy indywidualne. Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie indywidualne. To są drogie inwestycje i tutaj no, gminy muszą korzystać ze środków unijnych, a z tym czasami bywa problem.
8: Mamy na szyjach pewne smycze, na których jest napisane: w Mrągowie pij wodę z kranu. Pan też o tym wspomniał, że pije pan wodę z kranu. Śmiało możemy to robić? Śmiało możemy pić wodę kranową?
9: Naturalnie, że tak. Generalnie całe miasto zasilane jest z jednego ujęcia wody i w każdym miejscu, w punkcie miasta woda ma generalnie taką samą jakość. Jest to woda bardzo dobrej jakości, woda jest monitorowana, nie stosujemy do uzdatniania tej wody żadnej chemii, żadnych procesów chemicznych, to jest napowietrzanie i filtracja. Generalnie usuwamy tylko żelazo i mangan. Pozostałe pierwiastki pozostają, więc jest woda też bogata w pierwiastki pochodzące ze źródeł głębinowych, więc na dzień dzisiejszy polecamy, można ją pić spokojnie i bezpiecznie.
8: I bezpiecznie. Czy to zawsze tak wyglądało, że do wody nie były dodawane te środki chemiczne? I jak to wcześniej wyglądało?
9: Do samego procesu uzdatniania nie dodawano praktycznie środków chemicznych, natomiast często bywało tak, że woda mogła zawierać kiedyś jeszcze, ale to za czasów funkcjonowania spółki, chyba że dwukrotnie tylko użyliśmy podchlorynu sodu do dezynfekcji wody i to też miejscowo. Natomiast no, pamiętam czasy, kiedy ta woda była była niestety, ale różnej jakości, tak? Ja, tylko starsi ludzie z Mrągowa na pewno pamiętają sytuację, kiedy ktoś zapomniał zakręcić kran i lekko ciurkiem leciała woda i wanna na przykład rano była cała brązowa, tak? W tej chwili już takiej sytuacji nie powinno być, nie ma. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy po awarii na przykład, bo nawet jeżeli pozostaje bardzo niewielka ilość zanieczyszczeń w rurociągach, to one się osadzają na rurze i w sytuacji, kiedy w wyniku awarii zamykamy dopływ wody, a potem puszczamy tę wodę z powrotem, zdarza się tak, że ona zrywa te osady i wtedy przez jakiś czas, może niedługi czas, polecieć woda zanieczyszczona, ale tego raczej się nie da uniknąć, pomimo nawet tego, że po każdej takiej awarii puczemy sieć. Jeżeli tak bywa, staramy się ostrzegać też mieszkańców, że może taka sytuacja zajść, ale to zdarza się też sporadycznie.
8: O sytuacji wodno-kanalizacyjnej w Mrągowie opowiadał Andrzej Wołosz, dyrektor ZWiK-u.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90.

Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Melo Radia Mrągowo.
1: Przed nami rekolekcje Zbuduj mi dom. Te rekolekcje odbędą się w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie w programie Konferencje i nie tylko. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam naszych słuchaczy i witam też naszych gości, bo w studiu Meloradia są dziś Marcin Madej, ksiądz z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie, a także Katarzyna Jaworska i Martyna Nicewicz ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Cześć Boże.
1: Zbuduj mi dom. Co to hasło oznacza? Może takie pytanie na początek.
2: Myślę, że każdy może to zdanie tak naprawdę rozpatrywać inaczej. Jest to bardzo głębokie zdanie, które zostało przemodlone przez naszą wspólnotę i całe te rekolekcje tak naprawdę zostały jakby przekazane, zlecone naszej wspólnocie, aby to poprowadzić pod takim hasłem właśnie. Może to być dom nasz rodzinny, taki z murów, z cegieł. Może to być dom jako rodzina. Może to być dom naszego serca, czyli to, gdzie my mieszkamy na co dzień, jako my, jako osoba, mieszkamy sami w sobie i żebyśmy się też w sobie dobrze czuli. Może chodzić o świątynię. Tak naprawdę każdy może zobaczyć w tym to, co dotyczy jego. I co jest takie ciekawe dla mnie, to, że my mamy swój pomysł na budowanie domu. Czy chodzi o nasze życie, o nas, o nasz rozwój, o budowę naprawdę takiego domu, rodziny. Ale często posiłkujemy się przy faktycznie takiej realnej budowie specjalistami, bo nie jesteśmy w stanie sami wszystkiego przewidzieć i nie wiemy, co jest mądrym rozwiązaniem, a co powinno wyglądać inaczej. Te rekolekcje są takim momentem, kiedy możemy troszeczkę oddać to kierownictwo w budowie Panu Bogu i pozwolić Jemu działać w naszym życiu, bo nam się może wydawać, że wiemy lepiej i że to, co nam On chce zaproponować, nam się nie podoba, ale to Bóg i On wie lepiej po prostu, jak to nasze życie powinno wyglądać, żebyśmy my byli najszczęśliwsi, bo On ma na nas plan od samego początku, od naszego stworzenia, wie, jakie są nasze talenty, jakie, do czego jesteśmy powołani. I to jest szansa na to, aby pozwolić Mu być kierownikiem naszej budowy, naszego życia, aby wyglądała jak najpiękniej. Może nam się wydawać, że to, co mamy, jest dobrze i nie będzie lepiej, bo już mamy wszystko. Jest rodzina, dzieci, praca taką, jaką chcieliśmy, dobre zarobki. No, w sumie już powinniśmy być szczęśliwi. Nie jesteśmy. Dlaczego? No, ale lepiej nie będzie. No to dobra, no to przeżyjmy jakoś to życie. A On pokazuje nam, że możemy mieszkać w pałacu wysadzonym brylantami tak naprawdę. I tak może nasze życie wyglądać, nasza codzienność, każdy poranek, tryskać radością. Ale my jakby dopóki tego nie spróbujemy, to nie jesteśmy sobie w stanie tego sami wyobrazić nawet. I nie mamy pojęcia, że mamy na to fundusze, żeby taki dom sobie wybudować w sobie, w sercu. Potrzebujemy kogoś, kto nam w tym pomoże. I właśnie to jest taka okazja, te rekolekcje do tego.
1: A skąd te rekolekcje? Jak to się stało, że one tutaj się odbędą? Co roku w czerwcu się takie rekolekcje odbywają? Bo powiedziałaś, że zostały zlecone. Jak to wygląda?
2: Zlecone, ja mówię tak odgórnie, przez Ducha Świętego. To zostało wymodlone. W zeszłym roku były prowadzone rekolekcje dla małżeństw. Ojciec Adam Szóstak był w naszej parafii i też uczestniczyłam osobiście w tych rekolekcjach i tak mogę się zwierzyć, że uratowały moje małżeństwo.

0: co usłyszeliśmy tam z mężem na tych rekolekcjach, dotknęło nas bardzo, otworzyło nam oczy i teraz jest dużo lepiej niż było, więc wierzę w to, chociaż nie wiem, o czym będą do końca te rekolekcje. Przyjeżdża do nas wspólnota Mocni w Duchu z Łodzi. Ja osobiście nie byłam u nich na żadnej konferencji, więc tak naprawdę nie wiem, ale jestem przekonana o tym, że te rekolekcje mają się odbyć i że będą bardzo cenne dla nas. I że warto pójść, warto dać szansę, aby Bóg działał.
1: A łatwo było twojego małżonka namówić na takie rekolekcje? No to chyba nie jest takie łatwe, żeby pójść, odważyć się. Nie wiem, jak one wyglądały, czy wy o sobie opowiadaliście, czy słuchaliście, czy braliście garściami z tego, co tam usłyszeliście, jak to wyglądało?
0: To nie było łatwe, ponieważ mieliśmy trudny czas. Między nami było wtedy bardzo chłodno. Byliśmy daleko od siebie. Ale chyba gdzieś obydwoje czuliśmy, że chcemy zrobić wszystko, co możemy, trochę tak po złości temu drugiemu, żebyś mi potem nie powiedział, że ja nie próbowałam, zrobiłam wszystko, co mogłam. I on myślę, że myślał podobnie. No dobra, żeby się nie czepiała, to pójdę, żeby potem nie mogła mi zarzucić, że ona zrobiła wszystko, a ja nic. Więc trochę tak na przekór chyba poszliśmy, aby... No... A tak naprawdę okazało się, że bardzo dużo łask otrzymaliśmy podczas tych rekolekcji, które owocowały z dnia na dzień. To nie było tak, że wyszliśmy z rekolekcji innymi ludźmi i już od razu świat był piękny. Nie, to było ziarno zasiane. I kiedy ziarno wrzucamy do ziemi, nie widać go. Nie wiadomo, co z tego wyrośnie. I może nam się wydawać, że i nic. Wyszliśmy i nic. Ale to ziarno w ziemi jest. Przyjdzie deszcz, ono zacznie kiełkować, a potem wydawać owoce. I tak było z tymi rekolekcjami. Dlatego wierzę, że z tymi będzie tak samo.
1: To trzeba było bardzo podlewać to ziarno.
0: Nawet nie. Wystarczył nie? Ten deszcz naturalny, który z nieba leciał.
1: No dobrze. A jak te najbliższe rekolekcje będą wyglądały?
2: Te najbliższe rekolekcje będą składały się z konferencji. Będzie także uwielbienie, dlatego że ta wspólnota, która przyjeżdża do nas, to jest wspólnota prowadząca również rekolekcje muzyczne. Ja jak myślę właśnie o Mocnych w Duchu, to od razu mi się uśmiecha buzia, bo to są osoby, które w bardzo radosny sposób przedstawiają obecność Bożą i napełniają życiem drugiego człowieka, przekazują tą obecność Bożą swoim życiem w taki sposób, że naprawdę zupełnie inaczej podchodzimy w ogóle do wiary nawet. Będą konferencje, będzie uwielbienie. Będzie także modlitwa o odrodzenie w Duchu Świętym i modlitwa o uzdrowienia. Całe rekolekcje zakończą się Eucharystią. Będą także przerwy. W czasie tych przerw będziemy budować relacje z drugim człowiekiem, tym, który przyjdzie, ale także z osobami, które też przyprowadzimy.
1: Pięknie. Teraz pytanie do księdza. Czy trzeba być częścią wspólnoty, żeby wziąć udział w takich rekolekcjach?
3: Oczywiście, że nie. Wszyscy jesteśmy jednym kościołem, czyli tą wspólnotą, która jest fundamentem, którą powołał do istnienia Pan Jezus. I Pan Jezus zaprasza każdego z nas, nie tylko wybranych, czy członków wspólnoty z Odnowy w Duchu Świętym, czy z jakiejś innej nawet wspólnoty, która się formuje, tylko wszyscy jesteśmy zaproszeni, każdy z nas. Pan Bóg dla każdego z nas ma prezenty, ma wielkie dary, ma łaski, które chce na nas zlewać. Obficie.
1: Mhm. Dlaczego warto przyjść i wziąć udział w takich rekolekcjach, które będą się odbywały już niedługo w Mrągowie?
3: Ja myślę, że tak ogólnie i szczegółowo to jest trudno powiedzieć, bo Pan Bóg dla każdego ma jakiś tam swój plan, który jest planem konkretnym. Myślę, że można by dać taki przykład, którym jest Mojżesz. No to jego całe życie, które było, można powiedzieć, takimi rekolekcjami. Początek życia Mojżesza było bardzo ciężkie, trudne. Było tam dużo cierpienia, bólu, łez, ran, takie doświadczenie odrzucenia przede wszystkim na początku przez swoich rodziców dwukrotnie, czy wtedy, kiedy go puszczali do Nilu w tym koszyku. Oczywiście oni go chcieli uratować, ale on nie był tego świadomy. Później, kiedy go odprowadzali na dwór Faraona, do obcych ludzi, on też tego nie wiedział, że to dlatego, żeby go ratować. Był nieświadomy. On doświadczał odrzucenia. Następnie przebywanie w tym towarzystwie pogan na tym dworze Faraona też pewnie się uwikłał tam w różne ciężkie grzechy, które też go bardzo raniły i jeszcze bardziej gdzieś tam odsuwały. Następnie jednym z takich grzechów to było nawet zabójstwo przecież jednego z egipskich żołnierzy, ucieczka na pustynię, i tam według mnie, to kiedy on przebywał na pustyni, to był dla niego początek, przygotowanie do tych głównych rekolekcji, kiedy on uczył się Pana Boga, kiedy uczył się wdzięczności, nawet od swojego teścia, który był poganinem. I co było owocem tych rekolekcji, zakończeniem można powiedzieć? Pan Bóg się mu objawił w tym krzewie ognistym. Wszyscy na pewno znamy tą scenę. I to był moment, kiedy Pan Bóg mu się objawił prawdziwy, taki jaki jest, oczyszczając w tym momencie też jego serce z jego ran, z całej tej historii, i powołując go do nowego życia. Powołał go do innego życia. Powiedział: ty teraz pójdziesz i wyprowadzisz naród, który jest moim narodem, który ja wybrałem, dając mu jednocześnie i zdolności, i talenty do tego. Później, jak widzimy też, że po tym spotkaniu z Panem Bogiem, to on zaczyna widzieć Pana Boga nie tylko w tym momencie, gdzie Pan Bóg mu się objawia w tym ogniu, w tym krzaku gorejącym, ale zaczyna widzieć Pana Boga w swojej codzienności. Ten Pan Bóg staje się jego siłą, jego mocą. On zaczyna Panu Bogu ufać. I nie mówię też tylko o tych znakach takich większych, oczywistych, jak przejście przez Morze Czerwone, jak wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu, te plagi egipskie, ale Mojżesz na pewno też dostrzegał Pana Boga w takiej zwykłej codzienności. I z kolei tutaj, kiedy się uczył tego Pana Boga, to znowu to się zakończyło wielkim spotkaniem na górze Synaj, gdzie otrzymał 10 przykazań, i tam z kolei otrzymał też nowe powołanie, nie tylko dla siebie, ale i dla całego ludu. I widzimy na przykładzie Mojżesza, jakie rzeczy Pan Bóg robi z człowiekiem. I właśnie w takich momentach, kiedy na naszej drodze pojawiają się jakieś trudności, jakieś problemy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, to warto przyjść do Pana Boga i oddać się Mu. Bo to nie jest tak, że jak ten Mojżesz przeżywał to wszystko, czy spotkania z Panem Bogiem, czy te różne takie spotkanie na przykład w tym krzewie gorejącym, czy na górze Synaj, to że Pan Bóg go do tego zmusił. On musiał powiedzieć tak: Panie Boże, jak chcę. Czyli odpowiedział tak na zaproszenie Pana Boga. Więc jeżeli chcemy doświadczyć podobnych cudów, wielkich cudów obecności Pana Boga w naszym życiu, to skorzystajmy z tego. Rekolekcje to jest czas święty, gdzie Pan Bóg działa w szczególny sposób. I nieważne, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi, czy wątpiącymi, poszukującymi, Pan Bóg będzie działał w każdym sercu.
1: Na to spotkanie trzeba się wcześniej zapisać. W jaki sposób można to zrobić?
2: Zapisy na rekolekcje można zrobić przez formularz, który znajduje się na stronie parafii Matki Boskiej Saletyńskiej w Mągowie.
1: A te rekolekcje odbędą się 20 czerwca o godzinie
2: 10. O godzinie 10. Zapraszamy troszkę szybciej, dlatego że od 9 już będzie można się zarejestrować.
1: To wszystko w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie. Zakończenie całego wydarzenia przewidziane jest około godziny 19. Wstęp na to wydarzenie jest oczywiście bezpłatny, ale przypominam, że obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz zgłoszeniowy. Cały program spotkania oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na facebookowym fanpage'u parafii pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Rekordowy rok w gminie Sorkwity pod względem inwestycji drogowych. Wartość wszystkich remontów i przebudów to ponad 12 milionów złotych. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Mariolą Plichtą, wójt gminy Sorkwity. Będziemy rozmawiać na temat bieżących inwestycji realizowanych w gminie. Będzie także o tym, co gmina ma w planie. Gmina Sorkwity realizuje wiele zadań, wiele też zadań zostanie zrealizowanych już wkrótce. Wszystko zmierza ku temu, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, ale też i komfortowo w swoich miejscowościach. Ważne inwestycje dla mieszkańców to właśnie te inwestycje drogowe. Chodzi o to, żeby móc dojechać do pracy, do szkoły, ale też, żeby te drogi były bezpieczne. Jakie inwestycje drogowe obecnie są realizowane w gminie Sorkwity?
5: Faktycznie rok 2026 jest dla gminy Sorkwity bardzo dobrym rokiem i możemy go nazwać rokiem inwestycji drogowych. Największe wsparcie na początku roku gmina Sorkwity otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu nowe nawierzchnie powstaną w trzech miejscowościach. W miejscowości Bałowo wartość zadania to jest 1 267 000 zł. W miejscowości Borowe wartość tego zadania to jest ponad 2 miliony złotych, a także droga powiatowa łącząca Warpuny z Burszewem. Jest to bardzo duża inwestycja na łączną kwotę 4 milionów 835 tysięcy złotych. Bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców Rybna jest pozyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Gmina otrzymała 614 tysięcy złotych na przebudowę dwóch dróg właśnie w tej miejscowości. Są to bardzo ważne ulice, które od wielu lat wymagały remontu i na które mieszkańcy czekali od dawna. Kolejnym zadaniem, który realizujemy, to jest remont drogi gminnej w kolonii Gizewo. Wartość inwestycji wynosi ponad 318 tysięcy złotych, z czego 150 tysięcy stanowiło dofinansowanie z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Trwają także przygotowania do przebudowy drogi Zyndaki Warpuny. Jest to bardzo krótki odcinek, on ma niespełna 500 metrów, ale bardzo ważny. W tej chwili tam jest dziura na dziurze. To zadanie realizujemy wspólnie z powiatem mrągowskim. Finansowanie 50/50, wartość całej inwestycji 2 miliony złotych. Nasz samorząd aktywnie wspiera także modernizację innych dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. W tym celu na ostatniej sesji radni gminy Sorkwity podjęli decyzję, by przekazać powiatowi mrągowskiego 1 200 000 zł na wykonanie nowych nakładek asfaltowych w trzech miejscowościach na terenie naszej gminy. Jest to miejscowość Szymanowo, miejscowość Rozogi, a także droga od Sorkwit do Starego Gielądu.
1: Jeszcze tylko dopytam, co to oznacza nowe nakładki asfaltowe?
5: Wygląda to w ten sposób, że nie jest potrzebna kompleksowa dokumentacja. Robimy to w formie remontu. Czyli zostanie wylany nowy asfalt i będzie to traktowane jako remont istniejącej nawierzchni, bez dokumentacji. Nie zapomnieliśmy również o tych mniejszych miejscowościach i takich potrzebnych inwestycjach lokalnych. Zaplanowaliśmy w budżecie gminy modernizację i przebudowę ciągu pieszego w miejscowości Pustniki o wartości 280 tysięcy złotych. W tej chwili teren budowy już został przekazany dla wykonawcy. Wykonawca ma czas do końca sierpnia na wykonanie tej inwestycji. Jeszcze w tym roku chcemy wyremontować, tak naprawdę już jest w trakcie remontu, droga w Jędrychowie za kwotę 80 tysięcy złotych. Choć są to zadania mniejsze, mają ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców i poprawy lokalnej infrastruktury. ale rozwój gminy to nie tylko inwestycje drogowe.
1: Za chwilkę powiemy o tych inwestycjach pozostałych. Jak to jest z drogami w gminie Sorkwity? Dużo jest dróg, które wymagają interwencji?
5: Bardzo dużo. Sporo mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z tego, że dużo dróg, tych głównych ciągów komunikacyjnych, które przebiegają przez teren gminy, nie należą, te drogi nie należą po prostu do nas, tak? Są to drogi powiatowe. Natomiast gmina Sorkwity posiada prawie 400 km dróg gminnych. Te drogi w większości są to drogi szutrowe, choć jak wspomniałam przed chwilą, robimy wszystko, pozyskujemy środki zewnętrzne, by te drogi szutrowe zamieniać na asfaltowe. Potrzeby są olbrzymie. Muszę tutaj wspomnieć, że zima była dosyć mocna i te drogi bardzo zniszczyły, w szczególności drogi powiatowe, które w tej chwili, a mamy już czerwiec, są w opłakanym stanie.
1: Mieszkańcy sami zgłaszają potrzeby, zgłaszają do gminy to, że w jakiejś miejscowości potrzeba tego remontu?
5: Oczywiście, że tak. Mieszkańcy na bieżąco zgłaszają nam wszystkie swoje potrzeby. Przede wszystkim informują nas o tych drogach, które są w najgorszym stanie, które wymagają natychmiastowej naprawy. Natomiast każdego miesiąca zbierają się radni gminy Sorkwity. Spotykamy się z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej, który przedstawia radnym, jak wygląda sytuacja naszych dróg na terenie gminy.
1: To tyle o drogach. Drogi to bardzo ważny temat, bardzo ważna kwestia i to, co interesuje mieszkańców, ale nie tylko drogami gmina stoi, więc są też inne inwestycje, które realizuje gmina Sorkwity.
5: Oczywiście tych inwestycji jest bardzo dużo. Załącznik inwestycyjny do tegorocznego budżetu liczy 54 pozycje i oprócz tych priorytetowych zadań drogowych, gmina Sorkwity w tym roku pozyskała dofinansowanie 300 tysięcy złotych z Urzędu Wojewódzkiego na stworzenie takiego aktywnego, dziennego opiekuna dla dzieci do lat 3. W tej chwili wyłoniliśmy wykonawcę. Remontowany jest obiekt mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Warpunach i właśnie tam od nowego roku, od roku 2027 planujemy otworzenie takiego dziennego opiekuna dzieci do lat 3 z dofinansowaniem.
1: To jest żłobek, czy dzienny opiekun to coś innego?
5: Można tak powiedzieć, że to taki mini żłobek. Dzienny opiekun jest to program realizowany przez Urząd Wojewódzki i różni się tym od żłobka, że tu, gdzie jest dzienny opiekun, tych dzieci nie może być więcej jak 5. Znacznie mniejszy. Oprócz tego żłobka, to w tym roku możemy się pochwalić, że otrzymaliśmy 552 tysiące złotych dofinansowania na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. W ramach tego projektu powstanie magazyn kryzysowy w Warpunach, który służył będzie głównie strażakom ochotnikom. Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy. W tym roku planujemy postawić budynek całkowicie wykończony na zewnątrz, a w środku stan surowy zamknięty. W roku 2027 planujemy wykończyć ten budynek w środku.
1: Ten budynek będzie postawiony od podstaw, nie że remont jakiegoś innego.
5: Nie. Jest to projekt, który wykonujemy od podstaw. Opracowaliśmy dokumentację projektową. W tej chwili ogłosiliśmy przetarg. Czekamy na wyłonienie wykonawcy. No i przez 2 lata będziemy ten projekt realizować. Jest to dosyć duża inwestycja, bo wartość tego przedsięwzięcia wynosi prawie 4 miliony złotych. W ramach programu OLIOC zostały zakupione także namioty pneumatyczne, nagrzewnice olejowe. Inwestycja ta zwiększa gotowość gminy do reagowania w sytuacjach kryzysowych i poprawia oczywiście bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ważnym przedsięwzięciem jest także realizacja programu likwidacji barszczu sosnowskiego. Niestety w powiecie mrągowskim na terenie gminy Sorkwity najwięcej mamy tej rośliny. Na ten cel pozyskaliśmy 20 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze zwalczanie tej niebezpiecznej, inwazyjnej rośliny i ochrona lokalnego środowiska. Dużą rolę w rozwoju lokalnych społeczności odgrywa także Fundusz Sołecki. W roku budżetowym 2026 Rada Gminy Sorkwity podjęła decyzję i przeznaczyła na ten cel blisko 600 tysięcy złotych. Powody do zadowolenia mają także mieszkańcy Jędrychowa. Sołectwo otrzymało w tym roku grant w ramach programu Odnowa Wsi, który pozwoli na realizację kolejnych działań służących integracji mieszkańców oraz rozwojowi lokalnej infrastruktury.
1: Jakie to działania, wiadomo już?
5: Z tego, co mi wiadomo, bo pani sołtys często tutaj nas odwiedza, sołectwo zaplanowało budowę takiego pieca, gdzie będzie wypiekany chleb, wędzarni, gdzie będą wędzone lokalne ryby, a także grill, gdzie lokalni mieszkańcy będą mogli razem biesiadować. Skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych potwierdzają również dwa granty przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wsparcie w zeszłym tygodniu otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Gizewie, a także Koło Gospodyń Wiejskich w Burszewie. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój działalności tych organizacji, zakup namiotów, stołów, krzeseł, a także na organizację gminnych obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się 13 czerwca w Gizewie. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.
1: To inwestycje, które już się rozpoczęły albo wkrótce się rozpoczną, które są realizowane obecnie. Co jeszcze w planach ma gmina?
5: Oczywiście nie zwalniamy tempa. Przygotowujemy kolejne przedsięwzięcia, które mogą zostać zrealizowane jeszcze w tym roku, oczywiście po uzyskaniu dofinansowania. Wśród najważniejszych planowanych inwestycji znajduje się budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego w Warpunach, które stworzy mieszkańcom, ale przede wszystkim dzieciom i młodzieży lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu. Planujemy również budowę toru typu pump track w Sorkwitach. To coraz bardziej popularna forma infrastruktury rekreacyjno-sportowej, przeznaczona przede wszystkim dla rowerzystów, hulajnóg, rolek i deskorolek. Inwestycja ma wzbogacić naszą lokalną ofertę rekreacyjną. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcia obu konkursów i pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, które pozwolą na realizację tych zadań.
1: Tutaj wnioski zostały złożone.
5: Tak, wnioski zostały już złożone. Tak naprawdę na rozstrzygnięcie boiska pump track czekamy już od ubiegłego roku. Natomiast jesteśmy dobrej myśli, że w tym roku uda się tą inwestycję zrealizować. Natomiast wniosek do Ministerstwa Sportu złożyliśmy w marcu tego roku. Rozstrzygnięcie ma nastąpić najprawdopodobniej w przeciągu miesiąca. Oprócz inwestycji drogowych i tych w infrastrukturę sportową. Zaplanowaliśmy także w budżecie na rok 26 opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Kozłowie. Jest to bardzo ważna inwestycja. Jesteśmy na ukończeniu tej dokumentacji i jeżeli tylko pojawią się środki zewnętrzne, to będziemy składać wniosek o dofinansowanie. Bardzo ważnym tematem są także przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do tego projektu gmina Sorkwity przygotowywała się już od zeszłego roku. Mamy w tej chwili opracowaną kompletną dokumentację techniczną na utworzenie 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. Czekamy, aż pojawi się nabór w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Jeżeli otrzymamy takie dofinansowanie, to również w tym roku chcielibyśmy to zrealizować.
1: Czyli to wszystko, co w tym roku jest realizowane i być może będzie.
5: Tak, tak. Tych pozycji jest znacznie więcej w budżecie, ale to już są drobniejsze rzeczy. Drobne, ale również cieszą mieszkańców, ponieważ mieszkańcy na większość tych inwestycji czekali wiele lat.
1: o inwestycjach drogowych i nie tylko, realizowanych i planowanych w gminie, opowiadała Mariola Plichta, wójt gminy Sorkwity.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. Na początek B-klasa, 6 czerwca w sobotę, Start Kozłowo rozegrał spotkanie z MKS-em Rudziane Nida i to spotkanie zakończyło się remisem.
6: Spotkanie pomiędzy MKS Rudziane Nida a Startem Kozłowo zakończyło się sprawiedliwym remisem 1-1. Oba zespoły stworzyły ciekawe widowisko, pełne walki i zaangażowania. Jako pierwsi bramkę strzelili zawodnicy Startu. Bramka padła w 27 minucie. Gospodarze doprowadzili do wyrównania dopiero w 34. I taki wynik pozostał do przerwy i do końca spotkania. Start po zdobyciu punktu ponownie awansował na 9 miejsce. Ma obecnie 17 punktów na swoim koncie. Ostatnie spotkanie sezonu 2025-2026 Start rozegra u siebie 14 czerwca. O godzinie 16, a przeciwnikiem będzie Start Kruklanki.
1: Teraz A-klasa, też 6 czerwca w sobotę. Salent Boże rozegrał spotkanie na wyjeździe z drużyną Perkun Orżyny. No i to spotkanie zakończyło się wygraną Salentu.
6: Udany początek spotkania i dość szybkie prowadzenie Salentu po bramce zdobyte w 17 minucie przez Bartłomieja Nicewicza. W 38 minucie sędzia dyktuje rzut karny dla Salentu, a szansę wykorzystuje Szymon Chorążewicz i zamienia to na bramkę. Mamy 2-0 dla Salentu. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Perkun zdołał zdobyć bramkę honorową w 93 minucie, a Salent w walce o utrzymanie dopisuje sobie ważne 3 punkty. W tabeli Salent awansował na 10 miejsce i ma na koncie zdobytych 23 punkty. Ostatnie spotkanie tego sezonu Salent rozegra u siebie 14 czerwca o godzinie 16 z MKS Korsze.
1: I zajrzyjmy, co się dzieje w A-klasie. 7 czerwca w niedzielę Żagiel Piecki zagrał z Pogonią Ryn na wyjeździe, no i to spotkanie wygrał.
6: Ważna wygrana Żagla. Piłkarze ryńskiej Pogoni jeszcze do 87 minuty prowadzili z Żaglem Piecki 1-0, a w doliczonym czasie gry stracili kolejną bramkę i zakończyli bez punktów wygrane spotkanie, jak zakładało ten przebieg cały czas. Brak skuteczności w sytuacjach, kiedy mogli gospodarze podwyższyć prowadzenie, doprowadziło w rezultacie do przegranej. Niezawodny w tym spotkaniu Adrian Berg zdobył bramki w 87 i w 91 minucie spotkania dla Żagla. Żagle obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli, ma na swoim koncie 44 punkty i jest bliski grania w branżach o ligę okręgową. Zostało im też spotkanie ostatnie tego sezonu i Żagiel rozegra je w Pieckach. Mecz odbędzie się 14 czerwca o godzinie 16 z obecnym zespołem Ligi Okręgowej, a liderem A-klasy Orłem Czerwonka.
1: Teraz Liga Okręgowa. Również 6 maja Kłobuk Mikołajki rozegrał spotkanie na wyjeździe z Kresowią Górowo i Ławeckie. No i niestety Kłobuk bez punktów.
6: Drużyna z Mikołajek pomimo przegranej zdołała mimo tego zdobyć w całym spotkaniu 4 bramki. W poprzednich spotkaniach tych bramek w ogóle nie było. W 18 minucie po golu z karnego Kresowia obejmuje prowadzenie. Niespodziewanie 12 minut później bramkę wyrównującą strzela Witold Łuński i mamy 1-1. Pod koniec pierwszej połowy, 42 minucie, zawodnik Kresowi tym razem wykorzystuje rzut karny i bez problemu wyprowadza swój zespół na prowadzenie. 2-1 do przerwy. W drugiej połowie to dominacja Kresowi, która podwyższa wynik spotkania strzelając bramki w 50, 55 i 61 minucie. W 67 minucie znowu bramkę zdobywa tym razem Kłobuk, a na listę strzelców wpisuje się tym razem Jacek Sparzak. Ten sam zawodnik 3 minuty później strzela kolejną bramkę. Wynik spotkania 5-3 dla gospodarzy. W kolejnej odsłonie meczu w 75 i 78 minucie Kresowia dokłada jeszcze 2 bramki. I w 88 minucie ostatnią bramkę w tym spotkaniu strzela ponownie Kresowia. Mecz kończy się wynikiem 8-3. czterech. Kłobuk zajmuje 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Ostatnie swoje spotkanie sezonu 2025-2026 Kłobuk rozegra u siebie 13 czerwca o godzinie 17, a przeciwnikiem będzie Węgoria Węgorzewo.
1: I mamy niestety dobrych wieści dla kibiców Mrągowi, bo Mrągowia przegrała u siebie z Concordią Elbląg w miniony weekend.
6: Od początku spotkania przewagę na boisku mieli goście, jednak przez długi czas niewiele z niej wynikało. Pierwszą groźną akcję przeprowadzili dopiero w 32 minucie po dośrodkowaniu piłki w pole karne. Do futbolu Łódzki doszedł najskuteczniejszy napastnik Concordii, ale jego strzał głową zatrzymał się na bocznej siatce. Niestety 3 minuty później ten sam zawodnik dostał ponownie piłkę i tym razem potężnym uderzeniem z 16 metrów pokonał Michała Bejnarowicza. Minutę przed przerwą Concordia podwyższyła prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego ponownie najlepiej zachował się w polu karnym napastnik gości i strzałem głową znowu skierował piłkę do siatki. Druga połowa rozpoczęła się dla Mrągowian w najgorszym możliwy sposób. Concordia przeprowadziła akcję lewą stroną boiska. Zawodnik gości wpadł w pole karne i zagrał do napastnika, który bez problemów zdobył trzecią bramkę dla swojej drużyny. Mrągowia żółto-czarni starali się odpowiedzieć po mocnym strzale Filipa Nilipińskiego. Skutecznie tym razem interweniował bramkarz gości. W 52 minucie piłkarze Concordii wybili piłkę z linii bramkowej po strzale głową Dawida Moszczyńskiego. W odpowiedzi Elblążanie przeprowadzili akcję prawą stroną boiska. Ponownie piłka w pole karne zagrana dostała do strzelca poprzednich dwóch bramek, jednak tym razem napastnik gości uderzył obok słupka. W kolejnych minutach swoich szans szukali Filip Nipiński i Dawid Moszczyński, lecz w obu przypadkach piłka minęła bramkę Concordii. Wynik spotkania ustaliła w doliczonym czasie gry Concordia po skutecznej wykończonej zespołowej akcji. Dalej zajmujemy 14 miejsce w tabeli, mamy na koncie tylko 20 punktów. W ostatniej kolejce tego sezonu czwartej ligi rozegramy swój mecz 13 czerwca o godzinie 17. Jedziemy grać z DKS Dobre Miasto.
1: Czarny scenariusz, jeżeli chodzi o Mrągowie. Widmo klasy okręgowej, ale dopóki piłka w grze, jest jeszcze szansa, jest nadzieja. No i potrzeba być może trochę szczęścia. Żeby Mrągowia przeszła do baraży, musi wygrać najbliższy mecz. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie musiałaby przegrać, a rezerwy Olimpii Elbląg nie mogłyby wygrać. I wtedy te szanse są na baraży.
6: Co o wynik Drwęcy ze Stomilem, tutaj się nie martwię, raczej bezapelacyjnie tutaj Stomil ten mecz wygra. Jak chcę myśleć o grze w trzeciej lidze lub o miejscu, które będzie dało im możliwość gry w barażach w walce trzeciej ligi. Jeżeli chodzi o nas, gramy z Dobrym Miastem. Dobre Miasto już ma dawno zapewniony byt czwartoligowca. Są tam pewne rewolucje, jeżeli chodzi o ławkę trenerską. Już z zespołem pożegnał się trener Paweł Radziwon. To też może mieć jakiś wpływ na wynik tego spotkania. Być może z racji tego, że jest to ostatni mecz, to może da zagrać zawodnikom innym, którzy tych minut mieli zaliczone w czwartej lidze, ale to nie znaczy, że ci zawodnicy odpuszczą i w jakiś sposób pomogą nam mecz ten wygrać. To tutaj musi u nas więcej, lepiej zadziałać ta skuteczność. Wiemy już naprawdę teraz, o co gramy, bo z Concordią też taki był plan wygrania tego meczu. Niestety Concordia cały czas była w walce i jest w walce o te drugie miejsce lub tak więc sytuacja była skomplikowana. Co do DKS, musimy ten mecz wygrać, nie ma dwóch zdań. Nawet musimy zostawić ostatnie poty i serducho, jest ostatni mecz kolejki, jeżeli chcemy liczyć się w walce o baraże, bo już na tą chwilę wiadomo, tam jeszcze sytuacja może się polepszyć. Zależy będzie od tego, gdzie wyląduje Stomil, czy ten drugi zespół, czy zostanie w czwartej lidze, czy wygra baraże, czy awansuje dwa zespoły z naszej ligi. No wszystko zależy jeszcze do końca. Jest to wielka niewiadoma. My przede wszystkim skupmy się na meczu z Dobrym Miastem. Ten mecz dla nas jest najważniejszy. Musimy go wygrać i trzy punkty mają przyjechać do Mrągowa.
1: To był ostatni mecz Mrągowi u siebie. Kolejny mecz już na wyjeździe. To będzie ostatni mecz w tym sezonie.
6: No, nie do końca. Jeżeli załapiamy się na baraże, na co bardzo liczę, najlepszym tym scenariuszu, no to będzie to dwumecz. Najpierw jeden mecz rozegramy zespołem Ligi Okręgowej i nie wiem, czy to będzie u siebie, czy będzie to na wyjeździe, ale będą to dwa mecze, czyli jeszcze gdzieś tam kibice zobaczą spotkanie żółto-czarnych tutaj u nas w Mrągowie. Korzystając z tego, że tu jestem na antenie co tydzień, ale przy okazji jest to mecz, że został rozegrany mecz już tutaj u nas na Mrągowie, ostatni, czwartoligowy, chciałbym serdecznie w imieniu całego zarządu, klubu, kibiców, piłkarzy i trenerów podziękować za wsparcie dla Urzędu Miasta Mrągowo, dla spółek miejskich, które nas wspierają, dla wszystkich sponsorów, dla osób fizycznych też, które nas wspierają. Również chciałbym podziękować też zarządowi naszego klubu, piłkarzom, trenerom za to, że cały czas są zaangażowani, że na 100% oddają swój czas osobom też niezwiązanym może z zarządem, ale które wspierają klub poprzez transmisje meczowe i inne rzeczy w postaci wsparcia nas marketingowych rzeczy. Wiadomo, o kim mówimy tutaj na antenie. No wszystkim, których nie wymieniłem, a którzy przyczynili się do tego, że klub jest, istnieje, rozwija się i ma się dobrze, bo nie tylko piłka seniorska, ale również piłka młodzieżowa jest, uważam, na tę chwilę w Mrągowie na wysokim poziomie. Mamy bardzo zdolną młodzież, chłopcy trenują chętnie, dochodzą nowi zawodnicy. Tak więc no, to jest bardzo ważne. Klasy sportowe to też jest coś niebywałego, że gdzieś tam są, utrzymały się i dalej rozwijają się. Certyfikacja, gwiazdka, no, dodatkowo różne inne rzeczy, które po prostu, za które bardzo dziękujemy i że idzie to w bardzo dobrym kierunku. Niech tak dalej się to wszystko toczy.
1: Wsparcie kibiców też jest teraz szczególnie potrzebne w takich sytuacjach, bo takiej sytuacji, żeby Mrągowia musiała walczyć o utrzymanie w czwartej lidze, nie było.
6: No nie, no to my jesteśmy, dla nas to jest jakby, byśmy byli Beniaminkiem, nowicjuszem tej ligi, że zazwyczaj jest tak, że drużyna, która awansuje do czwartej ligi, to pierwszy rok zakłada sobie, żeby się w tej lidze utrzymać. No my ten rok mamy taki, że walczymy o to utrzymanie. Jest to dla nas nowość. Zderzyliśmy się jak z tirem. Poważnie jest to, w jaki sposób uderzyło mentalnie, w jaki sposób też, no wiadomo, podłamało gdzieś tam skrzydła, ale nie poddaliśmy się, działamy. Cały czas wierzymy, bo tylko wiara nam została, ale również i wierzymy w to, że nasi chłopcy naprawdę z tym najbliższym meczu sprawią wszystkim niespodziankę. Prosimy, zapraszamy wszystkich kibiców, jeżeli są chętni, do Dobrego Miasta, jest niedaleko. Pojedźmy, wspierajmy i naprawdę głośno kibicujmy i pomagajmy wsparciem kibicowskim tym zawodnikom, żeby po prostu ich wznieść jeszcze bardziej i pomóc im w tym wygraniu tego spotkania, tego meczu i zdobycia tych ważnych trzech punktów.
1: Te punkty są na wagę złota, bardzo ważne. No każdy punkt się liczy, a te punkty, które piłkarze mają szansę zdobyć teraz, są ważne jeszcze bardziej. Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był oczywiście Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowie. Mrągowo, dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Mrągowie odbyły się warsztaty terenowe. Chrońmy sędziwe drzewa. Celem tego wydarzenia było odkrycie drzew, które zasługują na miano pomników przyrody. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z organizatorami i uczestnikami tego wydarzenia.
7: Maria Olszowska. Jestem emerytowaną nauczycielką biologii. Uczyłam przez 30 lat w liceum ogólnokształcącym.
8: Małgorzata Zielińska, polonistka z pierwszego LO, obecnie wypoczywająca na niekończących się wakacjach.
1: Bardzo ładny wstęp. Skąd takie warsztaty w Mrągowie? Skąd taki pomysł, żeby takie spotkanie zorganizować tutaj?
7: No, inspiracją był jubileusz 80-lecia nadania miastu nazwy Mrągowo. I jako mieszkańcy chcieliśmy po prostu ten jubileusz uczcić, powołując na pomniki przyrody kilka mrągowskich sędziwych drzew.
1: Ale nie będzie 80 drzew na 80-lecie?
8: No, nie trzeba zawsze iść taką sztampą. Można się zainteresować drzewami, które może do tej pory miały za mało uwagi. Trzeba właśnie pokazać, że są cenne, wartościowe. No i pani Maria Olszowska, która jest niekwestionowaną miłośniczką naszej mazurskiej przyrody, właśnie takie cuda wynajduje.
1: Chrońmy sędziwe drzewa. Co się pod tym hasłem kryje?
8: No, chyba chodzi o to, żebyśmy doceniali to, co jest wokół nas, tak? I nie stawiali tylko na to, co jest nowe, bo często się mówi, że przeszłość jest mniej ważna, tylko przyroda pokazuje, że można mieć sędziwe lata i mieć swoją wartość.
9: Dlaczego? Co się po tym hasłem kryje?
7: Oprócz tego jubileuszu, ja myślę, że same drzewa mają tak ogromne znaczenie dla życia na planecie, że nie można tego przeoczyć. I ja zresztą w dzisiejszym spotkaniu, bo jestem realizatorką w ogóle tej inicjatywy w ramach Pomysłowego Mrągowa, będziemy rozmawiać na początku takiego spotkania na temat właśnie znaczenia drzew. Bo można generalnie powiedzieć, że nie tylko sędziwe drzewa, wszystkie drzewa i w ogóle każda zieleń jest gwarantem podtrzymującym życie na naszej planecie. Jeśli ich zabraknie, to po prostu cała planeta przestanie funkcjonować i przestanie żyć. Dlatego, że drzewa i zieleń produkują tlen
10: tamta
7: do oddychania.
10: Tamte też zielone depczą, co? Nie?
7: No trochę tam depczą, tak. No więc produkują tlen do oddychania, produkują związki organiczne do odżywiania. Żaden organizm nie przeżyje bez tlenu i bez pokarmu, prawda?
1: Jaką rolę odgrywa zieleń, roślinność w przestrzeni miejskiej?
7: No, oczyszcza powietrze w przestrzeni miejskiej, reguluje miejski klimat, ten tak zwany mikroklimat. My przed chwilką siedziałyśmy i rozmawiałyśmy w cieniu, nie na słońcu. Wolimy rozmawiać w cieniu, bo drzewa dają osłonę, prawda? Produkując tlen, lepiej się nam tutaj oddycha, zatrzymują wilgość, więc lepiej też nam się oddycha. A generalnie lasy jako skupiska drzew nazywane są płucami ziemi. Czyli to też mówi tak wprawdzie po poetycku, ale mówi o co chodzi w znaczeniu drzew. One są po prostu niezastąpione, a dodatkowo są piękne, wyjątkowe i niezwykłe.
1: Mrągowo to zielone miasto na mapie Polski, czy nie do końca? Czy tej zieleni powinno być więcej, jak pani uważają?
8: No to tak jak z zaletami. Nigdy nie jest ich za dużo. Myślę, że nie możemy narzekać, bo jest wiele pięknych parków, w których można właśnie schronić się pod drzewem, ale również posłuchać koncertu ptaków. Więc myślę, że na razie nie możemy narzekać, jeżeli chodzi o liczbę, ale dosadzanie drzew na osiedlach, tak, przy alejach różnych spacerowych, no jest jak najbardziej pożądane.
7: Ja myślę, że jest to rzeczywiście zielone miasto. Myślę, że jest. Jest dużo zieleni i porównując parki i zieleń miejską sprzed, nie wiem, 20 lat, to widać, że jest zadbana ta zieleń. Rzeczywiście, że się o to dba.
1: A w jaki sposób mieszkańcy i władze miasta mogą dbać o to, żeby ta zieleń tutaj była wieczna?
7: Wie pani, zawsze, ponieważ jesteśmy starymi nauczycielkami, nie tylko wiekowo, ale i stażowo, no tutaj się kłania edukacja jednak, chociaż może się to zmieni, bo dzisiejsze spotkanie to w zasadzie też jest edukacyjne. Jak pisze artykuł, bo pisze, no chyba powiem o tym, co? Jak piszę artykuły przyrodnicze do magazynu Mrągowskiego, no to one są też edukacyjne. Tak, żeby pokazać, jakie jest piękno przyrody. No naszej, bo piszę o Mrągowie, o przyrodzie mrągowskiej, a nie o jakiejś innej. No więc stawiać na edukację więcej niż się stawia, tak myślę. Bo jeżeli ludzie będą rozumieli, w czym, o co chodzi, to po prostu będą inaczej może postępować, może będą bardziej szanować tą zieleń, może będą przekazywać szacunek do roślin, do drzew swoim dzieciom, wnukom, rozumieć, dlaczego są zmiany klimatyczne, bo one się wiążą z roślinami.
8: No ja jeszcze bym dodała wrażliwość, prawda, żeby jednak uczulać ludzi na to, na nie tylko te walory takie praktyczne, o których powiedziała koleżanka, ale również na estetykę, na to, że są takie zakątki, które sprzyjają spotkaniom, rozmowom, odpoczynkowi. Tak, to wszystko powoduje, że powinniśmy o tę zieleń dbać.
1: A odnośnie pomników przyrody, ile mamy tych pomników i które to są drzewa, w których miejscach?
7: W których miejscach? Z tego, co ja wiem. Jest lipa sikora, która znajduje się naprzeciwko wejścia do starego cmentarza komunalnego. Przed ratuszem mamy dwa drzewa, dwa dęby piramidalne. Takie stożkowaty kształt mają korony. Jeden nazywa się skwerek, a drugi się nazywa ratusz. Na placu Unii Europejskiej jest dąb Magistrat, ulicy Królewieckiej, jest lipa królewska i jest jeszcze przy kościele ewangelickim, przy wejściu po lewej stronie, świeżutki pomnik, dąb pokoju.
11: Słyszałem, a wiem, że się nic nie robi, nic, żeby ratować te stuletnie drzewa, które tu są. Pokażę pani tego roku. Kilkusetletni, 300, bo tam w rogu urzędu ścięte. To jest klęska klimatyczna. Następny na Młotkowskiego, dwa. Są takie, że nie można, bo tu górka i co zrobić, podlewać, nie da rady. Ale są, że można, ale niech palcem nie kiwnie, żeby ratować.
1: Na przykład... no, ale co mieszkańcy mogą zrobić, żeby ratować właśnie te drzewa?
11: Proszę, jakie proste. Proszę panią, koło tam, gdzie taksówkarze i dom kultury, stoi kilkusetletnie drzewo. I proszę panią, kiedy usycha. Ja wielu ludziom mówiłem, tak, przy różnych okazjach, zareagował tylko niejaki pan Morus, on tu kandydował na radnego czy prezydenta, że znalazł specjalistę, leśnika niewątpliwie, czy dendrologa, nieważne. I proszę panią, dał zdjęcie tego drzewa było, jest i jak ono usytuowane tam. Czy można ratować? Ależ to proste, trzeba zrobić pseudostudzienkę. Bo podkład tych ulic jest taki, że woda płynie, nie wsiąka. A gdyby była studzienka, pseudo, woda by płynęła, te drzewo by żyło.
1: A pan się zna na tym?
11: Nie. Teoretycznie. Proszę panią, ja od dziecka czytam książki. Ojciec był na Syberii, ja byłem, matka niby wdowa, ale wrócił, bo stamtąd się nie wraca. Kradłem jajka i książki kupywałem plastusiowy. Pamiętnik, miałem tam 10 lat. Dzisiaj mam około 10 tysięcy mądrych książek. Nie romanse, nie tam jakieś zawracanie głowy. Także jakąś ogólną wiedzę mam. Poza tym jestem synem rolnika, który miał 5 hektarów piachu, na tym było 2 krowy, 4 świnie, a bywało, że i 3. Białostocki, miasto Brańsk, powiat Bielsko-Podlaski. Boże, i proszę panią, kiedy taka nadzieja, wybuch tej Solidarności, pani się jeszcze nie urodziła, to moi rodzice, ojciec ten Sybirak, aha, zmarł Stalin 3 marca 1953, a on w kwietniu od Wilczy wrócił, jest ojciec. I proszę panią, Nie do wiary, nie do wiary. Bo my jest nadzieja.
1: Dobrze, a do tych drzew, to już inny temat, a do drzew wracając. No właśnie, czy pan ze swojej strony coś robi, żeby ratować te sędziwe drzewa, w ogóle drzewa, roślinność?
11: Tak, o brawo, bo niech pani to sobie zanotuje.
1: A co pan robi takiego?
11: Wyjątkiem pewnie w tym mieście. Proszę pani, przed Domem Kultury, 8 lat temu tu przyjechałem, rosło 10 pięknych, takie różowe, pani zauważył, jakie piękne różowe, takie krzewy różowe, różanki, no cudowne. Ale tam są takie same chodniki jak tu. I 7 było z jednej strony, a 3 tam. Ja tak myślę, a jak to mi podlewam, a jak to się uschnie, zostawię to. Umarły z kikuty, Dom Kultury, 8 metrów, 5 metrów od ściany, Dom Kultury. Stały te 3 kikuty martwe, padły, ten trzeci wziąłem po 2 latach, no, a te podlewałem wodą z jeziora. Pan Cudo, taka tą kawiarnię, tak jest, on popatrzył jakiś na dziwak, mówi, proszę pana, w mojej ścianie jest kran, każdą ilość wody. Proszę, a mi nie, wdzięczny jestem, ale woda ta do picia jest dobra, ale dla roślin niespecjalnie, bo nie zabiera fitoplanktonu, zooplanktonu, nie jest żyzna. I wiadrami przez kilka lat, każdego roku i teraz, o teraz tak patrzę, a te 3 umarły.
1: I te drzewa przy Centrum Kultury pan uratował.
11: Tak. Pani sprawdzi, ja dziś będę jeszcze podlewał wieczorem, 5 rano, rower, wiadro, tu wiadro i...
1: No rzeczywiście, bardzo pan dużo robi dla tej przyrody. Dokładnie.
11: Całego miasta nie podleje przecież.
1: Ale kilka drzew udało się uratować.
11: 7 pomnik przyrody. No przecież pani jest orientowana, pani tyle reportaży. No także proszę tam zajrzeć i zobaczyć nowe. Ja mnie to, bo po każdym podlaniu strzelają nowe pędy, nowe listki. A w ogóle przed moim mieszkaniem zabytki, te pałace, te koszary. I sadzę słoneczniki.
12: Ciekawi mnie bardzo, które to są drzewa, które się będziemy mierzyć. Zobacz w szarz, jak wyglądają, jak to są gatunki.
13: Ochrona środowiska, to jest bardzo ważny temat.
1: Te takie najstarsze drzewa, pomniki przyrody, one są nazywane, mają różne imiona, tutaj w mieście też są nazwane. Czy wy macie już w głowie jakieś nazwy, jakieś imiona dla drzew takich sędziwych, starych?
12: Szczerze mówiąc, rozmawialiśmy o tym na lekcji. Myśleliśmy różne, na przykład Stary Mrągowiusz lub Dom Mrągowiusz, bo tam ogólnie mieliśmy wprowadzić słowo Mrągowiusz do nazwy.
1: Ale czy wy osobiście macie jakieś pomysły na, może niekoniecznie Mrągowiusz, w ogóle jakieś imiona dla drzew? Bo na przykład jest Dom Bartek, takie tradycyjne imiona. A jak wy uważacie?
13: Ja szczerze żadnych pomysłów nie miałem.
1: Może imieniem kolegi, koleżanki?
12: Można by było na przykład Dom Filip lub Dom Małgorzata.
14: Justyna Kindziera, pierwsze LO w Mrągowie. Jestem geografem i w inicjatywie pani Marii Olszowskiej chętnie wzięliśmy udział i chętnie zobaczymy drzewa, które będziemy chcieli jakoś uświetnić w naszym mieście.
1: Czy młode pokolenie interesuje taki temat, temat przyrody, temat ochrony przyrody, temat drzew w mieście? Czy bardziej są tu z tego powodu, że lekcji nie ma?
14: Myślę, że chyba pierwszy pani argument jest ważniejszy, dlatego że oni chcieli wziąć udział w tych warsztatach. Poza tym jest to ich miasto, oni chcieli też po prostu poznać te drzewa. Przechodzimy koło drzew wielokrotnie w ciągu tygodnia, nie zdając sobie sprawy, jaka to jest wartość dla środowiska, więc myślę, że dla nich to jest bardzo poznawcze. Bardzo poznawcze. Moja mała ojczyzna i coś po prostu więcej wiedzy dotyczącej tego terenu. Udział w tych warsztatach i spotkaniu bierze klasa z rozszerzoną geografią. Jest to klasa 3D, 16 wspaniałych młodych ludzi, także cieszę się, że mogę tu z nimi być.
1: Warsztaty poprowadziła biolog Maria Olszowska.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Rano.

Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy pod

0: Melodią Rągową.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dziś

0: Szczątkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To obiad dla kolegów. Jeszcze przyjęcie mi właśnie po tańcu z pracy, więc taki obiadek mi się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.